zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

have got to wait in line.

0: Mm-hmm. Al Bozuzai.
1: Pierwsza zmiana i kochaj albo rzucaj. Dzwoni Pawelec do Justyny. Cześć Justyna.
2: Dzień dobry.
1: O kim będziemy mówić?
2: O Ani.
1: Ile ma wzrostu?
2: O. 1,60 m może.
1: Czyli nie jest wysoka, dobra. Kolor włosów kojarzysz?
2: Ciemne, brunetka.
1: No i budowa ciała. To jest chudzielec, norma czy krągła w kształtach?
2: Postawna.
1: Taka kobieta ci zakręciła w głowy. Ile ma lat?
2: 26.
1: Młoda dziewucha, super. Jak ty wyglądasz, nie pytam. Chyba, że chciałabyś powiedzieć, czy jesteś brunetką, blondynką. Jaka ona jest?
2: To zwariowana.
1: A, to jest wariatka.
2: Tak.
1: Jakieś pasje ma?
2: Lubi piłkę nożną.
1: Co ty gadasz?
2: Kiedyś grała.
1: Babka, która lubi piłkę nożną?
2: Tak.
1: Niemożliwe.
2: I tu się właśnie różnimy. Ona lubi, ja tak nie za bardzo.
1: Siada przed meczem, kupuje piwo, chipsy i ogląda?
2: No, zdarza się.
1: No niesamowite. Jej ulubiony piłkarz? Zaryzykuje, jeśli to nie Lewandowski. No.
2: Messi.
1: Leon jednak Messi. Ten, co ukradł złotą piłkę Lewandowskiemu. Niesłusznie zresztą sam o tym powiedział. Jak ty żeś poznała tę Ankę?
2: Przez wspólnych znajomych. Pierwsze spotkanie, no, zaskoczyło mnie, bo to było tak, szczerze mówiąc, nienacka. Ale no to prosi na siebie. Patrzyłyśmy się, śmiałyśmy, nie mogłyśmy przestać. Niczego nie byłam pewna.
1: I co dalej, jak poszło? Od razu wymiana telefonów i pierwsza randka?
2: Wymiana telefonów to było tak ukradkiem, pod pretekstem pokażę ci jedno zdjęcie.
1: Dobre. Skąd wiedziałaś, że ona kocha inaczej? Czy ryzykowałaś, czy ty to czułaś?
2: Ryzykować nie ryzykowałam, ale ona nie była pewna też w 100% mnie.
1: A, zadała ci pytanie, czy masz chłopaka?
2: Nie, zadała mi pytanie, czy gustuje w dziewczynach.
1: Okej.
2: W taki sposób.
1: Co miało miejsce, że ty potrzebujesz Pawelca?
2: Nerwy, niedogadanie, moja zazdrość może też.
1: O inne dziewczyny? Czy
2: no,
1: o facetów?
2: Podejrzenia? Nie. Nie, tu akurat mogę być spokojna.
1: Okej. Laski na nią lecą?
2: Potrafi się dogadać z każdym. No, jestem zbyt wielkim zazdrośnikiem i okazuje to zbyt często.
1: O którą z koleżanek ci chodziło?
2: Koleżanki z jej pracy.
1: One sobie flirtują z nią. To cię denerwuje?
2: No też nie mam pojęcia, czy właśnie one wiedzą o tym, że ona taka jest. Bo też wiem, że no, lepiej czasami się nie przyznawać.
1: Anula, dzwonię tutaj z sercem na dłoni Justyny, kobity, która za ciebie by pewnie życie oddała i dlatego tak się denerwuje. No to kochaj Justynkę, Janka. Nie rzucaj. Dzwonię, a wytrzymajcie kciuki za dziewczynę.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo, halo? Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony do Anuli, do ciebie.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, dziewczyno. Anula, pierwsze pytanie, jakże ważne, czy jesteś słuchaczką Radia Vox FM?
2: Tak.
1: No to wiesz, kto dzwoni do ciebie, no, dziewczyno, no. Przedstawiam państwu brunetę, 1,60 m wzrostu, pełna kształtów kobiecości, wariatka, fanka, jednocześnie Messiego i piłki nożnej. Zgadza się?
2: Tak, zgadza się.
1: Miłośniczka pizzy, marząca o podróży dookoła świata.
2: Tak.
1: A to wszystko powiedziała mi pewna osoba, która macie zapisaną w telefonie jako misie.
2: Tak, zgadza się. I już wiem, o kogo chodzi.
1: No i bardzo ładnie wszystko wiesz, no. Wydarzyła się dość niemiła sytuacja, za którą ta osoba...
2: Justyna.
1: Bardzo cię przeprasza. Ona po prostu cię kocha na zabój. Nie daje sobie trochę rady z tą miłością. Jesteś skrzętnie wybrana w życiu jej. Zupełnie nie wiedziała na początku, czy ty kochasz tak samo. Widzi, jaka ty jesteś gwiazda towarzystwa. Wszyscy się wokół ciebie na imprezach i na spotkaniach kręcą. Tryskasz energią. Ona to trochę na razie źle interpretuje. Zamiast pozwolić ci powystępować, ja też to lubię, powygłupiać się, pouwodzić, poprowadzić to nawet troszeczkę w kierunku zazdrości, przyciągnąć i odepchnąć. Lubimy to, wiemy, o co chodzi, no. To zamiast się cieszyć, że ty z nią jesteś na stałe, to ona ci robi karczemne awantury.
2: No czasem takie bywały, ja mam, tak to może powiedzieć.
1: Czy któraś z koleżanek z pracy cię podrywa? Wyczuwa, że mogłaby mieć u ciebie szansę?
2: Nie, nie ma opcji.
1: Ona o niej jest zazdrosna najbardziej, wiesz? Bo tam jest stały kontakt, jej wyobraźnia seksualna podpowiada, co ty tam możesz robić, wiesz, nie?
2: Nie.
1: Ale wszędzie są kamery, co ona nie wie o tym. Anka, ona cię przeprasza. Ona się tłumaczy tylko i tą wielką miłością. Już nie przytulasz, nie przykrywasz kołderką, nie głaszczesz, dąsasz się. Całe szczęście, że mieszkasz jeszcze razem. Anka, ona wyje, prosi, błaga, wybacz, ona postara się opanować tę zazdrość. Powiedz, krzyknij, że kochasz, że nie rzucasz.
2: O kurde.
1: My ratujemy wszystkich. Jak leci, no słuchaj.
2: No ja wiem.
1: Anka, kochasz Justynę?
2: Tak.
1: Justyna, słyszałaś?
2: Słyszałam.
1: Kocha cię. Nie każdy tak ma. Ludzie w poszukiwaniu miłości tracą całe życie. A ty to masz. No gadaj coś. Prosiłaś o wybaczenie, masz wybaczenie, powiedziała, że cię kocha. No to teraz to jest ta twoja chwila, Justynka.
3: To jak, będzie okej?
2: No ale rozmawialiśmy na ten temat, musimy... Dobra, będzie okej.
1: No powiedz, że
3: na
1: będzie.
3: Na pewno?
2: Tak, na pewno.
3: Jak nie będzie okej, to zrobię to jeszcze raz.
1: Nie, nie, ja już drugi raz nie będę ci pomagać. Od razu ci mówię, raz i koniec. Teraz to ty już pracuj nad tym, żeby ona się nie musiała denerwować. To ty mi nie powiedziałaś do końca wszystkiego. Prawda, Anka?
2: Można by tak powiedzieć, o.
1: Hej, Justynka. Ale to nie było tak, że to jesteś ty zazdrosna, a postanowiłaś się w słodki sposób, leciutko jak to babeczki, pomiędzy sobą zemścić. To ty może puszczałaś oczko i to niekoniecznie do dziewczyn, ale i do facetów. Justyna, ty mów jak było, bo głupio mi teraz.
3: Ogólnie pan grzeczna, tylko mnie trochę poniosło nie w tą stronę, co trzeba.
1: Po alkoholu?
2: Nie.
1: Jezor, trzymaj, zrób se supeł tam i wiesz, czasami nie wypuszczaj go na zewnątrz. Nie pluj jadem. Chciałem wam bardzo, dziewczyny, serdecznie podziękować. To może teraz tak, Justynka coś powie na do widzenia ładnego, Ania odpowie, kończymy.
2: Dobrze, no to pa. Kocham cię.
3: Kocham cię, Ptysiu.
2: Ja cię też, pa.
1: Niech pa. Żyje miłość!
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Vox

0: Zbigniew Ziobro już w Stanach Zjednoczonych. Były minister przekonuje, że nie uciekł z Polski. Służby wyjaśniają przyczynę poważnego wypadku. To na A2 ucierpiały 3 osoby. Na początek język polski. O 9 rusza egzamin ósmoklasisty.
1: Jest poniedziałek, 11 dzień maja, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zbigniew Ziobro potwierdza, jestem w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Ziobro zabrał głos w telewizji Republika, w której ma być teraz komentatorem politycznym w USA. Minister sprawiedliwości już zapowiedział, że Polska zwróci się do Stanów Zjednoczonych, ale też do Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi wylot za ocean i to mimo ważnych, nieważnych dokumentów. Z tym tematem o poranku Jakub Krzyżak. Kubo, no właśnie, jak to możliwe, że Zbigniew Ziobro mógł polecieć do USA, skoro w grudniu unieważniono jego paszporty?
2: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
3: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
2: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę tradycyjną za Stanami.
4: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
2: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
0: Minister sprawiedliwości zapowiedział, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Ziobry. Przypomnijmy, polityk ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zdarzenie 5 samochodów na autostradzie A2. 3 osoby zostały ranne. To między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Trasa w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. Teraz ruch przebiega już płynnie. Przyczynę wypadku ustalają służby.
5: To są wiadomości Vox FM.
0: Rośnie liczba zachorowań na boreliozę na Kujawach i Pomorzu. W tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się w sanepidzie nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
6: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
0: Mówiła Marta Myśliwiec z sanepidu. Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę. Radzi Beata Piesiek z Nadleśnictwa Żołędowa.
7: Podstawowa zasada. Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
0: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się w części humanistycznej.
8: Takim pewniakiem będzie albo dziadę, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
9: A jeśli to będzie, to dobrze?
8: Tak, bo akurat lektury umiem i dobrze pamiętam.
10: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
11: Najbardziej liczę na opowieść Wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
12: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady.
8: Quo Vadis, Pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
9: A na co chciałabyś trafić?
8: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, mały książę też by był super.
0: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
13: Poranek chłodny, szczególnie na północnym wschodzie, tam zaledwie 4 stopnie.
1: Za to popołudnie deszczowe.
13: Super! No, rzeczywiście, może pojawić się deszcz i to w całej Polsce, ale miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że to będą przelotne opady.
1: No niestety, myślę, że to złudne nadzieje. Od godziny 14, jak zacznie padać, to lunie w całej Polsce, ale to też dobra informacja, bo tego deszczu dzisiaj sporo chyba potrzebujemy. A jeżeli chodzi o temperatury, do
13: 23
1: nawet widzę tutaj w Warszawach.
14: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
15: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny.
16: To może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
15: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikacji M-Obywatel. Ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, mamy tam dowód osobisty, listy, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja rozporządzenia eIDAS, która wprowadziła tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać poza granicami Polski. Na przykład wynajmując samochód możemy pokazać prawo jazdy, tak? Korzystając z jakichś serwisów administracji publicznej w innym kraju możemy się zalogować polskim obywatelem. To są tego typu sprawy.
16: Właśnie tych usług w mObywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą. Jakie to będą korzyści?
15: Znaczy, w przypadku Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu, mObywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w mObywatelu, w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak, ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak. Dzisiaj mObywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak. Chodzi o to, żeby tym samym mObywatelem Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
16: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza. To tutaj ten mObywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
15: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS, czyli ta europejska karta, będzie jako dokument w portfelu, tak? Będzie rozpoznawalna, będzie można pobrać, tak jak dzisiaj możemy pobrać dowód osobisty, prawo jazdy, będzie można pobrać ten EKUS. No i co najważniejsze, ten EKUS, tak, zawarty w tym portfelu, będzie akceptowalny na przykład w szpitalu we Francji, w Hiszpanii czy w innym kraju Unii Europejskiej.
16: Rozumiem, że projekt jest rozbudowany. To jaka rola jest tutaj Poznańskiego Instytutu Technologicznego w tych badaniach?
15: Tak, my w Poznańskim Instytucie Technologicznym od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie rozwoju serwisu biznes.gov.pl. W tym projekcie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten polski mObywatel, czy ten europejski portfel tożsamości cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu mObywatelu, czy który będzie miał jakby rolę europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić u siebie europejskie portfele tożsamości cyfrowej.
14: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem. A jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Chrystek.
17: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
18: Cześć, witam Was.
17: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
18: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
17: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
18: Zawsze, zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
17: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
18: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
17: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
18: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
17: Wchodzimy. O, boty skrzypią.
18: No.
17: Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
18: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy trzy kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
17: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
18: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
17: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
18: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
17: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
18: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z targów poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
17: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
18: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
17: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
18: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
17: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
18: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn pośrodku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
17: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
18: Bardzo proszę.
17: Echo! Jest.
18: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
17: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
18: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
17: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
18: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
17: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
18: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
17: Wow.
18: To jest kawał drogi.
17: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
18: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
17: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
18: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
17: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
18: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
17: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie. Ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
18: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy Dworzec Zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej i był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
17: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
18: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do Dworca Zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się chce coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belvedere. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
17: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
18: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
17: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
18: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
14: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.

0: Zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
4: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
5: Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, zczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. W wiadomościach: Stany Zjednoczone, co najmniej 6 ciał znaleziono wewnątrz wagonu towarowego w stanie Teksas. Policja dotarła tam po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze podkreślili, że nie byli w stanie ustalić wieku ani płci ofiar. Przyczyna śmierci również nie jest na razie znana. Ciała zostały przekazane lekarzowi sądowemu. Fragment ciała martwego wieloryba pobrano do badań DNA. Morze wyrzuciło zwierzę na mieliznę w rezerwacie przyrody Mewiałacha na Pomorzu. Było już w stanie zaawansowanego rozkładu. Badania mają określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku, wyjaśnia Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
6: Także zostały podjęte pierwsze działania związane z przetransportowaniem ciała wieloryba. Pracownicy Urzędu Morskiego przeprowadzili oględziny. Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała drogą, prawdopodobnie będzie to drogą morską. To przeniesienie ma na celu po prostu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
5: Martwe zwierzę ma długość około 5 metrów. Najprawdopodobniej jest przedstawicielem fiszbinowców, grupy walenie żywiącej się planktonem i drobnymi rybami.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
8: Dzień dobry.
9: Cześć.
8: Cześć.

0: Pojawiło się pytanie, czy w piosence Letni Wiatr śpiewam ja o tym, że chcę banana? Odpowiedź brzmi nie, bo ja już banana dzisiaj zjadłem. Dziękuję bardzo.
1: Poza głos tym podobny. Ty nie śpiewasz, tylko mruczysz w Radiu Vox FM, więc tutaj by się nie zgadzało.
0: Poniedziałek, a nie piątek,
2: a
0: bo piątki mruczę.
2: Śpiewa, to się wejcem nazywa.
0: To prawda.
1: 21 minut do godziny 7. W końcu mogę was zapytać ja. Oglądaliście? No.
0: Oczywiście, że Barcelona? Tak. 2-0. Barcelona wygrała.
1: O ludzie, w ogóle nie o to mi chodzi. Jak to finał Tańca z Gwiazdami.
0: Właśnie ja wczoraj tak myślałem sobie, że jest finał Tańca z Gwiazdami, jest El Clasico i tak pytanie.
2: Co wybrać?
0: Ile będzie wojen domowych wczoraj?
1: A jeszcze był ostatni mecz Ligi Siatkarskiej w Polsce.
0: W tym samym czasie?
1: Znaczy nie wiem, on był chyba tam o 17 się
0: nie,
1: skończył.
0: Nie, no to 21 się zaczęło.
1: Okej.
2: Okay. 20:55 zaczął się mecz.
0: No więc Barcelona wygrała.
2: No,
0: to jest odpowiedź.
2: Ale jak grali, słuchaj.
1: A jeżeli chodzi o Taniec z Gwiazdami, to Gamu Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową rolę.
2: To jacyś japońscy pewnie aktorzy.
0: Kim jest Gamu Fal i Hanna Żudziewicz?
2: Gamu Fal.
0: To jest tancerzem.
1: No, Hanna Żudziewicz jest tancerką, okay. Gamu Fal jest aktorem polskim, polsko-senegalskim.
0: Okej, okay. Gdzie grał?
2: Jakąś główną rolę ma?
1: No, w filmach, no nie wiem.
0: Myślałem, że oglądałaś, że tak mówisz. Tak.
2: Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić tę osobę, która dba o research, o wybór tych aktorów, tych celebrytów, którzy tańczą. No ale ja się czegoś codziennie dowiaduję.
0: Chodzi o taniec, a nie o to, żeby był ktoś znany, tak?
2: Jak nie?
0: Chodzi o taniec, a nie z gwiazdami. Gdyby było, chodziło o gwiazdy, to było gwiazdy tańczą na przykład, tak by się nazywało.
1: Albo no byłoby tak. Z gwiazdami taniec, a jednak jest odwrotnie.
2: Taniec z gwiazdami.
0: Także ja bardziej polecam jednak obejrzeć sobie wywiad z Wojtkiem Szczęsnym albo z Robertem Lewandowskim po meczu. Tak, ja czekałem do godziny... tak mniej więcej chyba 00:45, aż w końcu Robert Lewandowski się na ekranach pojawił.
1: Aha. To tak późno było?
0: No tak, no bo oni świętowali.
1: O ludzie, biedni, to
2: oni poszli świętować, żeby potem wrócili do kamer?
0: No tak, mniej więcej, oczywiście, że tak. I muszę wam powiedzieć, że Robert Lewandowski chyba pierwszy raz w życiu udzielił ciekawego wywiadu. Super było!
2: Coś powiedział?
0: Albo mówił i dla Canal Plus, i dla Eleven bardzo ciekawy wywiad, śmiał się z dziennikarzy, śmiał się z Wojtkiem Szczęsnym, także jak macie wolną chwilę dzisiaj na przykład w czasie przerwy w pracy, to można sobie zobaczyć.
2: Jaka szkoda, tylko że Robercik kwadransik zagrał.
0: No ale...
1: Zawsze coś, lepszy kwadransik niż nic, bo Paweł, ty na przykład w tym meczu nie zagrałeś ani minuty.
2: Fakt! Pierwsza z niepierdana. Od rana z Vox FM.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Zawsze myślę, że jak ten dźwięk pochodzi z tego kraju, gdzie tam jest ciepło. Tego nam trzeba.
4: Od razu ci lepiej, tak?
3: Od razu mi lepiej, tak jest. Bo ciepło będziemy budzić.
5: Republika Południowej Afryki. Chyba stamtąd ten dźwięk pochodzi. Znaczy kompozytor tego dźwięku stamtąd pochodzi.
3: To tam musi być ponad 20.
4: 13 minut do godziny 7. Ciekawe, która tam jest godzina. Bo jeżeli jest taka sama jak u nas, to chyba czas tam też się budzić.
3: To pół luda śpi.
4: My będziemy budzić dzisiaj Dawida, a wiemy o jego sytuacji od Pauliny. Paulina napisała do nas, że Dawid kupił 4 felgi do samochodu BMW.
3: Dobrze zaczął. Później kupi ze znaczek, a później resztę pomału.
4: Później dokupi samochód.
5: Dzwonimy w takim razie do niego, bo było zgłoszenie od policji, na policję. O. Witam serdecznie, aspirant sztabowy Marek Gniłka, komenda miejska policji w Bielsku-Białej. Czy ja rozmawiam z panem Dawidem?
6: Tak, pan Dawid.
5: Panie Dawidzie, ja dzwonię w sprawie felg, które pan ostatnio kupił w Zabrzegu. Dostaliśmy zgłoszenie.
6: Tak?
5: Może pan opisać te felgi?
6: Kurde, świecą się jak psu jajca. Aha. Wypucowane.
5: Jasne.
6: I ciężko stwierdzić co.
5: No, znaczy, bo wie pan, bo ja też poszukiwałem felg i ja bym chciał od pana odkupić te felgi.
6: Aha, rozstaw 5x120.
5: No właśnie takich, no, dokładnie. No,
6: okej. Coś tam jeszcze trzeba?
5: No, nie wiem, czy byłby pan zainteresowany, bo ja chciałbym odkupić.
6: No, jasne, że tak.
5: Mogę 500 zł dać.
6: O, panie, tyle to nie.
5: Dlaczego? Mówię, więcej nie mam.
6: No nie, no tyle to nie.
5: To ile?
6: Z 50 tysięcy.
5: No nie, to tyle to nie. To zostajemy przy 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM, a felgi możesz sobie zostawić.
6: O, no i fajnie, dziękuję bardzo.

0: miłego dnia ci życzymy.
1: Jasne, dziękuję, do widzenia.
0: Cześć, pa, pa.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Paweł, dzisiaj jako, że wróciłeś z urlopu, no, musisz przegrać.
3: A to tak nie, to tak ja się nie podkładam, od
2: ale
3: razu
2: dlaczego?
3: Mówię. Nie, no bo ja i tak zapomnę. To po co ja mam o tym myśleć w ogóle?
2: Zakazane wiesz? Słowo, czyli taka zabawa, w której wybieramy jedno słowo, a wy słuchacie uważnie, czy my go nie używamy. I jak usłyszycie, to na 609-86-9869 piszecie nam to, kto to był i o której godzinie.
4: Samochód.
3: Co samochód? No,
4: takie słowo bym wybrał.
3: Dlaczego samochód? Nie zepsuł mi się, od razu mówię.
4: No nie wiem, no ale mógłby.
3: Liczysz na to.
2: Samochód często się używa, ja jestem za.
4: Jeżeli słuchacie nas w samochodach, to na pewno coś o tym wiecie.
3: Mm-hmm. Samochód może
2: jedziecie
3: przejść...
2: Jedziecie samochodem.
3: Nie wiem, może przejść bez echa, ale spróbujemy. Ach, ja znam ciebie. Ty zaraz coś wyciągniesz samochodem.
4: No i wiesz, weekend za nami, więc myślę, że nie jeden wariat na polskich drogach się pojawił i o nim możemy
2: jechał
4: mówić.
2: Jechał samochodem za szybko.
3: Wracał do domu do żony dzieci.
4: Także jeżeli którejś z nas użyje słowa samochód, to piszecie na 609-86-9869. Poprosimy o imię oraz godzinę, kiedy to padło.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Teraz ruch po stronie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. To po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. 18-latek nie żyje, prokuratura rusza ze śledztwem. To po tragedii na zawodach skuterów wodnych w Płocku. 400 tysięcy uczniów o 9 rozpocznie egzamin ósmoklasisty. W tym roku są spore zmiany. Posłuchajcie, jakie.
4: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
13: Miesięcy na Węgrzech, teraz przyszłość za oceanem. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę i korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
14: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
13: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jest śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych w Płocku. Zginął 18-letni sternik, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
15: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo reanimacji, życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
13: Drugiemu, 54-letniemu sternikowi, nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Marek Jurek, były marszałek Sejmu, a obecnie członek Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie. Początek rozmowy minutę po ósmej w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce już za 2 godziny przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski. W kolejnych dniach matematyka oraz język obcy. W tym roku jest kilka zmian.
16: Co się zmienia na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty?
17: Dłuższy czas pisania egzaminu. Język polski 150 minut, matematyka 125 minut i język obcy nowożytny 110 minut. To około 25% więcej niż w latach poprzednich. Więcej materiału, przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
13: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. A dzisiejszy egzamin rusza punktualnie o 9:00. Jest obowiązkowy dla wszystkich ósmoklasistów. Mazurski Park Krajobrazowy założy w Mikołajkach sad doświadczalny. Będą tam stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali z całej Polski. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, rzadko dziś spotykanych smaków, mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Widbrot.
18: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie. A po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
13: Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
2: Jest nadzieja na upragniony deszcz. Ma popadać dzisiaj w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że nie będą to jakieś opady, które nie pozwolą wyjść z domu.
4: Czy już mogę te nadzieje jakoś zepsuć?
2: Proszę.
4: Po godzinie 14, jak lunie, to w całej Polsce i będzie padało. Bardzo dużo
2: aż
4: tego
2: tak?
4: deszczu będzie się pojawiało, tak, zwłaszcza w okolicach Olsztyna.
2: Ale to też jest niedobrze, bo to jakieś podtopienia i takie rzeczy.
4: Nie, mam nadzieję, że nie. Temperatury za to wysokie, do 20 kilku stopni dzisiaj.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: I Boże możliwe.
3: Ojej, szczególnie gorąco.
2: Julia Kren.
4: Konrad Piłowarski.
3: Paweł Pawelec na schodach. Strasznie gorąco i długie.
19: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: To ja może wyjaśnię jeszcze. Te burze to nie na schodach, tylko na południu kraju.

0: 11 minut po godzinie 7. Dzień dobry, w poniedziałek pozdrawiamy wszystkich, którzy witamy. Do podróży do pracy.
1: Tak, którzy dochodzą do siebie, bardzo szczególnie w samą... w pojazdach komunikacji miejskiej. To się wiem, autobus.
2: 10 minut po godzinie 7. Paweł, jak słyszycie, wrócił z urlopu.
3: I od rana nas zasypuje opowieściami, jak to było na wakacjach.
1: Cudownie.
0: Jak to było fajnie. Nie,
1: pierwszy raz byłem w Hiszpanii, pierwszy raz, rozumiesz? Zawsze byłem gdzieś na wyspach kanaryjskich, czy jakieś wizje.
3: To też Hiszpania jest.
1: Jak byłem, wiem, ale
0: Paweł,
1: jak byłem,
0: ja ci powiem szczerze.
1: Ale to był
0: czy ty myślisz, że ja chcę tego słuchać?
1: Oczywiście. Widziałem taką piękną
0: o
1: scenkę.
0: O twoim urlopie, jak ci było fajnie.
3: Szczerze,
0: jak ci było
3: ciepło. Chcą tego słuchać.
1: Oczywiście, bo ja wam powiem, bardzo fajne miasto, Calella, pisane przez Calella, bardzo bliziutko Barcelony, teniutko.
3: Ale Rzeszów,
1: ja wiecie,
3: to też
1: ja
3: fajne
1: nie lubię
3: miasto.
1: Wydawać Rzeszów, to
3: Gdańsk,
1: znaczy, na pewno cieplej, na pewno cieplej. Chciałem, żebyście mi w ogóle podziękowali za to, że zabrałem
3: mamy
1: ze sobą
3: podziękować?
1: Złą pogodę. Podziękujcie.
0: Na pewno, jeszcze
1: oczywiście,
0: po
1: że tak. Mhm. U mnie było tylko 19 stopni, a wam dranie zostawiłem 26.
3: Na szczęście
1: tak
3: mamy
1: zmieniłem.
3: Wspaniałych słuchaczy, bo poprosiliśmy słuchaczy, żeby wymyślili dla niego karę, no bo źle się zachowujesz, Paweł.
1: Bardzo dobrze się
3: bardzo
1: zachowuję.
3: Źle się zachowujesz.
1: Jestem podniecony, niech to trwa.
0: I jaka jest kara?
3: Jako karę dla Pawełca proponuję przeczytanie na antenie tekstu słynnej piosenki, tak jakby recytował poezję. Bez zaśmiania się. Proszę bardzo, tutaj tekst jest wydrukowany. Poczekaj, jeszcze nie patrz, co to za tekst. Ja ci przygotuję, weź sobie tylko kartkę. Podkład ci przygotuję.
1: Ale ona jest wydrukowana z drugiej strony?
3: Tak.
1: Dobra.
3: Paweł Pawelec, Crazy Frog.
1: Ring ding ding da da ba ba ra ba ba bam bam ba ra bum ba. Wow, wow, what's going on? Ding ding, this crazy frog. A ding ding, a bem bem. A ring ding ding ding. A ring ding ding, bem bem. To refren. Teraz jeszcze raz. Ring ding ding, a ding ding. A ring ding ding ding, bem bem.
4: Pierwsza zmiana.
1: This is crazy frog breakdown.
0: Ja się wzruszyłam.
1: Co to było w ogóle?

0: Paweł, przywiozłeś nam coś z tych wakacji?
1: Dobry humor. A co ja miałem wam przywieźć, jakby żeście byli tam po 20 razy?
0: Czereśnie.
1: To ja zapraszam na czereśnie do mnie, możecie rwać ile chcecie,
0: ale
1: jak już będą.
0: Ale już wykwitły, nie. Raczej nie chyba.
1: One
0: tak?
1: Zaraz będą, one zaraz będą, one już rosną.
0: No rosną, a w Hiszpanii już urosły i teraz te hiszpańskie przyjechały do Polski.
2: Przyjeżdżają do Polski, tak.
1: Tam nie jadłem czereśnie.
2: To są czereśnie, można by powiedzieć, premium, bo to są tylko dla ludzi o grubych portfelach.
0: Za stówkę.
1: To za, ale zaraz, kilogram?
2: Tak.
1: Bałem się, za kiść.
0: Za jedną.
1: Za jedną.
0: Wracaj, przywieź czereśnie.
1: Ale nie, ja przepraszam, ale ja oficjalnie zapraszam moich koleżankę, moją kochanego kolegę do mnie, bo ja mam z 300-400 kilogramów czereśni, to ciągle opada, potem te osy mnie żrą, także
2: Paweł,
1: bardzo bym się chciał wami wysłużyć i żebyście sobie pojedli czereśni, ile chcecie.
2: Paweł, ja cię znam. No. Ja wiem, że my to nazbieramy, a ty później nas skasujesz.
1: W życiu.
3: Pierwsza zmiana.

0: именно Weekend.
1: Paweł, ale musisz od takich informacji, ja tu chciałam...
2: Ale on ma rację, no dodatkowo muszę się z Pawłem zgodzić. Weekend mój Aniel minął, za nami.
0: No.
1: No tak trudno. Paweł, tak. czy to właściwie do Konrada powinno być pytanie, czy Konrad. My mu zaliczamy, czy nie?
0: Co mu zaliczamy?
2: Dlaczego mieliśmy?
1: No bo powiedział samo.
2: Nie.
0: Samo to nie jest...
2: Jesteśmy dalej w grze.
1: Gra trwa dalej, przypominamy zakazane słowo, ale już nie możemy powiedzieć jakie.
0: Ja się w tej chwili opanowałem.
1: No dobra, 2 minuty do 7:30 to jest ta godzina, kiedy Rysiek zadaje pytanie.
3: Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze?
1: 609-869-869 na ten numer SMS-y.
4: Pierwsza zmiana od rana. Vox FM. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
4: Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży dziś wniosek o ekstradycję. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę, który wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. W telewizji Republika oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Uwaga kierowcy, na A4 są utrudnienia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole, Zachód i Brzeg. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Marek Jurek, były marszałek Sejmu, a obecnie członek Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wiadomości sportowe Vox FM.
4: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Miniaturowe puchary dla członków najlepszej drużyny odebrali Robert Lewandowski, który wszedł na ostatnie 13 minut, i Wojciech Szczęsny, który mecz obejrzał z ławki. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski w decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Brook Bet Termaliką Nieciecze i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze, nie mający już szans na utrzymanie Termaliki, przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płocka, w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
2: 27 minut do 8. Dzień dobry. Czas Rysia przypomnieć.
7: Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze?
2: 609-869-869. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: 20 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia.
1: Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze?
2: Bardzo, bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, ale nie wszystkie były poprawne. U polonisty przez przypadki. Na przykład wołacz: o, 100 złotych!
0: Gdyby nie kontuzja w 93 tak. roku, to pewnie wymieniałby w Las Vegas.
3: W SKO. Gdzie są moje pieniądze z SKO?
2: W gabinecie dyrektora. Też taka odpowiedź się pojawiła.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze? W kantorku. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Tomek do nas napisał. Ciechocinek, niby cisza, spokój, starzy ludzie. A wczoraj rodzice pojechali zwiedzać, a jak wrócili do auta, to mieli wybitą boczną szybę. Uważajcie tam! Tomek, nie przejmuj się, mogło być gorzej. Mogli pójść do kawiarni w Zakopanem.
1: I co wtedy?
2: I też mieliby wybitą boczną szybę.
1: Ale to czekaj,
2: kawiarni.
1: Ale oni radio w tym samochodzie ukradli, czy co? Coś chcieli zabrać? Bo nie, kiedyś to się radia kradło.
2: Znaczy tam w Ciechocinku,
1: znaczy, to nie ja.
2: W Ciechocinku to nie wiadomo, ale o tej sytuacji, o której mówimy, czyli Zakopane.
1: Zakopane.
2: Gdzie można powiedzieć, no auto wjechało w dom.
1: Jak to się stanęło?
2: Wjechało dokładnie w cukiernię.
1: Hamulce strzeliły.
2: Nie, no tak.
0: Słuchaj, była godzina 5:30 w sobotę. Ja się domyślam, z jakich powodów. Dosyć szybko jechało
1: rano
0: to auto.
2: Tak, ponieważ kierowcy i pasażera na razie nie ma. Policja ich szuka, bo uciekli po tym.
1: Piątkowy melanż był, rozumiem. I rano wracali do domu, postanowili wpaść na kawę i ciastko.
0: No, to są twoje podejrzenia, tak?
2: Tego nie wiadomo, można tylko coś wysnuć, ale jak im się musiało chcieć czegoś słodkiego, wiecie, jak to czasami jest taka
1: chcica. No nie, po prostu musisz jechać w ten temat, no.
0: Mi się wydaje, że to przez to, że to był biały Jaguar.
2: Mm-hmm.
0: A gdyby to był zwykły czarny dachowiec, to by nie było takich zniszczeń.
3: Pierwsza zmiana.
1: Że kot?
0: No to kot, no Jaguar to kot.
1: Ja tak.
2: Ale nie, to samochód był.
0: A, dobrze.
1: Po kawę z mleczkiem wpadł.

0: minuty do godziny 8. Jak tam się jedzie samochodami? Bo już można. I to nie byłam ja.
1: To nie byłem też ja. Ja powiedziałem auto.
2: Bo mnie podprowadzili po prostu. Oszukują, wykorzystują moją naiwność wakacyjną. Tak uważam.
0: Twoje zapominalstwo wykorzystujemy.
2: Tak jest. Mój charakter.
1: Zakazane słowo po 8.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
13: To może być długotrwały proces. Resort Sprawiedliwości będzie domagał się ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Dron zabezpieczony i przewieziony do badań bez załogowca odnaleziono niedaleko granicy z Rosją. W wiadomościach też poranna rozmowa Vox FM. Zapraszają wróbel.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Ekstradycja Zbigniewa Ziobry z USA może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry, który w weekend opuścił Węgry i przeniósł się za ocean. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdza Mateusz Gołębiewski.
14: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
13: Dron zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Chodzi o bezzałogowca znalezionego w sobotę na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
15: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
13: Mówił podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Mundurowi chcą też ustalić, czy to możliwe, by dron przyleciał z Rosji. Na zegarze minuta po 8:00 z nami już Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
16: Dzień dobry i dziękuję bardzo za głos i przekazuję go Markowi Jurkowi, to jest członek Rady Nowej Konstytucji, przynajmniej ostatnio. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Ale chcę zapytać o co innego. Donald Trump napisał: poczobut jest wolny dzięki wysiłkom moim i Karola Nawrockiego. No, to jest chyba zresztą prawda. A Andrzej Poczobut ogłosił, że wraca na Białoruś. Czy dobrze zrobi?
17: No to jest... Ogromne ryzyko dla jego życia, bezpieczeństwa, ale to jest człowiek, który kieruje się poczuciem odpowiedzialności za misję, której się podjął. Oczywiście na temat tego, na temat jego zaangażowania bardzo często mówiono, że on świetnie reprezentuje mniejszość polską, z drugiej strony to może wywoływać represje wobec mniejszości polskiej. Moim zdaniem historia przyzna mu rację, że on buduje, on właśnie reprezentuje, on pokazuje, że tak naprawdę Polacy są częścią społeczeństwa białoruskiego i również tego odrodzenia narodowego, które się tam dokonuje i tego narodu politycznego. No to jest, Białoruś jest bardzo ciekawym krajem, bo to jest właściwie jedyny kraj, który uznaje za swoją tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kiedyś zapytałem kolegę, takiego jednego z liderów konserwatystów litewskich, dlaczego, mówię, wy nie uznajecie tradycji? A mówię, a bo to tradycji Wielkiego Księstwa. Mówię, a bo to było państwo słowiańskie, że ich państwo to jest od Mendoga i potem ta 19-20
16: wieczna. No, a Białoruś jest słowiańskie.
17: A Białoruś to jest państwo, które zresztą oni mają, wolna Białoruś ma pogoń w herbie i oni uważają swoją tradycję politycznego narodu Wielkiego Księstwa. I Andrzej Poczobut świetnie to reprezentuje. Ja bym, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby został w kraju, żeby był bezpieczny, on się w życiu dość nacierpiał, jeszcze może wielką rolę odegrać, no ale pewnie nie, ja wiem, no chyba nie, jednak władze białoruskiego nie wpuszczą. I to.
16: Ja ani myślę krytykować decyzji pana Andrzeja Poczobuta, bo to jest po prostu bohater dwóch narodów, jak Tadeusz Kościuszko.
17: Tak, Romuald Traugut. I wszyscy, których Białorusini uważają za swoich, i to Mickiewicz.
16: Jak państwo słyszą, rozmawiam z historykiem, a przecież jest pan w Radzie Nowej Konstytucji. To my, historycy, będziemy też pisać konstytucję przyszłości?
17: Prezydentowi powiedziałem, że ważniejsze jest tworzenie historii od pisania historii.
16: I co, uśmiechnął się, czy zrozumiał?
17: No, on już tworzy. No, więc ja myślę tak, że na pewno jest potrzebny przegląd konstytucji. Przegląd konstytucji.
16: A ta największa wada, co się panu wydaje, że już bez przeglądu widać, że...
17: Największą wadą konstytucji, ja głosowałem przeciw w referendum. Doceniam to, że to była konstytucja, która była pisana ze świadomością, że społeczeństwo ją oceni w referendum. Ona była pisana pod społeczeństwo i tak dalej. Dlatego zawiera wiele wątków, które biorą pod uwagę polską tradycję konstytucyjną, ale jej największą wadą to jest brak jasnego zerwania z dziedzictwem perelowskim. Konstytucja niepodległej Polski.
16: W 97 to mogło mieć znaczenie, w 2026, no, ale... 30.
17: Antyfaszyzm wiecznie żywy, no... W Hiszpanii walczą z generałem Fra, z grobu go wyciągają i tak dalej.
16: A czy myśli pan, mimo, w Hiszpanii mimo, walczą z faszyzmem, to my możemy z komunizmem.
17: Mimo
16: będziemy Hiszpanią, nie, Europy Wschodniej.
17: Faszyzmem czy nie faszyzmem, to była wojna domowa. Natomiast w Polsce mieliśmy do czynienia, to była wojna domowa, w której, no, Hiszpanie bardzo często, jeżeli ich rodziny były po stronie powstańczej...
16: O nie, kochany. Tak to nie będzie, że teraz porozmawiamy o hiszpańskiej historii.
17: Dobra, wracamy
16: o polskiej
17: przyszłości. Wracamy do Polski. Natomiast w Polsce mieliśmy...
16: kontynuacji internetowej porannej rozmowy Radia Vox FM. Serdecznie zapraszam, bo naprawdę będzie bardzo ciekawie.
18: A te rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
19: Szykujcie się na deszcz.
0: Ale to dopiero po południu, przed południem słońce i całkiem ciepło.
2: Gdzie? To 14 na 15. Różnie bywa. Ale
0: gdzie
2: potem,
0: nie ma słońca?
2: Potem kapnie. Tylko ostrzegają, że to będą jakieś ulewy.
1: Będą ulewy, będzie sporo padało, a przed południem na przykład w Katowicach może spaść ten deszcz, chociaż to będą takie punktowe opady deszczu, przeczytałem. Punktowe.
0: Dobra, chociaż temperatury są okej, bo 12 stopni nawet o poranku. Chyba, że mówimy o Białymstoku, bo tam 4 zaledwie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Julia Chren.
1: Konrad Piwowarski.
2: Paweł Pawelec. A ten deszcz to będzie padał do jutra, 24 godziny.

0: królową Bohą.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
3: Tak, od razu muszę powiedzieć, wiem, że w Białymstoku jest cieplej niż 4 stopnie, ale to nie jest akurat teraz ważne. Ważne jest słowo samochód. Ważny jest Pawelec.
4: Mówi się tak, samochód.
5: Tak powiedziałeś, bardzo tak. Ładnie, o 7:47 ale... mniej więcej to było.
4: Myślałem, że przeleciało.
3: Ja nie zauważyłem.
5: Ja nie złapałem.
4: Ja też.
5: Ja powiedziałem auto i myślałem, że wszyscy mówiliśmy auto okazało się,
4: auto, samochód pojechał.
3: No i bardzo dobrze wysłyszała to Monika. Cześć.
6: Cześć, witajcie.
3: Czy ty nas słuchasz od samego rana?
6: Od samiśkiego rana, odkąd zaczynacie.
3: Tak? Czyli tak wcześnie wstajesz razem z nami, tak, żeby nam towarzyszyć?
6: Dokładnie tak, zawsze. Zawsze mi towarzyszycie w pracy, także jest zawsze wesoło.
5: W samochodzie też?
4: Okej, na pełny regulator. Bardzo
5: słuchaj,
4: dobrze.
5: Jeżeli chodzi o samochód, bo ja się tak ostatnio zastanawiałem. Słuchaj, czy ty wiesz może, do czego służą te czarne kropki na szybie?
4: Czarne kropki.
6: Na szybie? A są czarne kropki na szybie?
4: Przednie, tyń, boczne,
5: no,
4: gdzie?
5: No, tam po boku
6: a to widzicie, ja nie mam.
5: Nie masz?
4: Nie, są
6: nie,
4: takie.
6: Nie, chyba dostałem. A być może, nie, ja myślałam zawsze, że to jest taka uszczelka.
3: Może ci muszki tak
6: albo muszki.
5: Może za szybko tak,
6: na środku bywają.
4: Faktycznie są, to czego są te czarne? Dobrze. To musi być jakaś konstrukcja szybna.
5: Monika, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radia Vox FM, możesz też pozdrawiać kogo tylko zechcesz.
6: Super, świetnie, dziękuję. Pozdrawiam mojego męża, którą powiedziałam, żeby słuchał, bo być może mi się udało strzelić, że byłam pierwsza. Da. Także pozdrawiam mojego męża Michała, który też pracuje od rana, dzieciaki i wszystkich znajomych z Kielc.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
5: No więc drodzy słuchacze, 609-869-869, do czego służą te czarne kropki na szybie? Odpowiedzcie na moje pytanie.
4: Czy ktoś je zauważył?

0: No i teraz proszę się przyznać, kto jadąc samochodem właśnie zauważył te kropki na przedniej szybie i zaczął na nie patrzeć i zaczęły mu przeszkadzać, po co one tutaj są, co się z nimi dzieje?
1: Te kropki właśnie są do zabijania nudy w korkach, żeby stać i je liczyć.
2: To jest dobry pomysł, żeby, tak, żeby nie za bardzo się dać rozproszyć, zawsze można się skupić na tych kropkach, prawda? O, jest porządek i znowu spatrzysz przed siebie.
0: Są różne koncepcje na 609-869-869.
3: Siema, Kądziu. Te czarne kropki na szybie określają rok i miesiąc, kiedy szyba była wyprodukowana, żebyś później mógł sprawdzić na przykład przy kupnie auta od Pawelca, że one były bite, że rok stało u mechanika, że były szyby wymieniane i on ci ciemnoty wtedy nie może wcisnąć, bo ty wiesz, kiedy ta szyba była wyprodukowana. Pozdrawiam, Piotrek.
2: W życiu mylisz się, nigdy bym nie bił auta, ja głaszczę.
0: Właśnie, mylisz się, w życiu bym nie brał samochodu od Pawelca. Przecież ja wiem, że ono było bite, no ludzie, kochani.
2: To mi wyjechali.
4: Cześć, tu Krystian z Warszawy. Te kropki na szybie są po to, żeby łączenie szyby z autem nie było zbyt agresywne dla oka.
2: O.
4: Zauważcie, że te kropki są od największych do najmniejszych ku środkowi szyby.
2: Tak, tak jest.
4: Pozdrawiam.
2: Od do prawa,
1: a to miło,
2: od
1: że o nas dbają.
0: Żeby auto się agresywnie nie kończyło. Podoba mi się.
1: Specjalne kropki są do odprowadzenia ciepła podczas upałów, żeby szyba nie pękła, tak.
0: Dobra,
1: napisał Przemek.
0: Są też takie techniczne, profesjonalne telefony, jak ten na przykład.
5: Witam, Tomek mówi z Nowego Dworu. Kropki na szybie przedniej są do tego, żeby jak w trakcie montażu wiedzieć, dokąd nałożyć klej do zamontowania przedniej szyby, a także jak nie wiecie, to są kropki na bocznych drzwiach, szybach, przepraszam, i pierwsza jest cyferka, a później kropeczki. Jak kropeczki oznaczają miesiąc. O. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia.
2: Cyferka rok po tym miesiącu.
6: Pierwsza zmiana.
0: Jak słoje.
2: Kurczę, jak ja się
1: ale
2: nauczyłem.
1: Ale się człowiek czegoś nauczył.
2: No,
0: jak nigdy.
1: Ale czy to znaczy, że stare auto ma całą szybę wykropkowaną?
0: Musisz wejść i zobaczyć samochód Pawła.
2: Nowe jest prawie! Naście lat ma.

0: oczywiście jadę i teraz patrzę na te kromki, ale tak sobie myślę, że są po to, żeby nie było widać brudów w zakamarkach. Pozdrawiam i miłego dnia dla wszystkich, Kasia.
1: Kasia, to poczekaj, poczekaj.
2: Dobre, dobre.
1: Ja nie mówię o sobie, ale jakby ktoś się nie chciał na przykład myć.
3: Zakropkować się?
1: W zakamarkach?
4: Yeah, baby!
5: Tatuaż!
1: Ha, tatuaż! Pierwsza zmiana. Ja nic nie sugeruję.
5: Czyli cuda.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Reklama.
5: Marta Kiermasz, 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
16: IMGW ostrzega mieszkańców 13 województw, to przed burzami. Możliwy jest też silny wiatr, którego porywy mogą osiągać do 75 km na godzinę. Niewykluczone są również lokalne opady gradu. Alerty obowiązują m.in. na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu, w Wielkopolsce, Łódzkiem, na Śląsku i Podkarpaciu. Utrzymają się do nocy. W wiadomościach teraz maksymalne ceny paliw. Dziś kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,35 zł, a za benzynę 98 6,85 zł. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7,03 zł. Czy należy ogłosić referendum w sprawie zmiany konstytucji, aby nadać prezydentowi więcej uprawnień? Zdania Polaków są tutaj podzielone. W sondażu Instytutu Badań Polster przeprowadzonym dla Superekspresu 45% pytanych poparło pomysł takiego referendum, a 43% jest temu przeciwnych. Przypomnijmy, Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję o zmianie konstytucji, bo jego zdaniem pozycja prezydenta powinna zostać wzmocniona. I jeszcze sport. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o godzinie 18.
6: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.

0: Pozdrawiamy wszystkich w samochodach.
1: Moim zdaniem Jarek ma rację, bo my tu o kropkach rozmawialiśmy. Kropki są po to, żeby je połączyć.
2: Bardzo dobra, tak jest teoria.
1: I zobaczyć, co wyjdzie.
0: Jeżeli ktoś to zrobi, to wyślijcie nam zdjęcie.
3: Słuchajcie, te kropki to nas też podsłuchują. Bo wiadomo, że w samochodach nas podsłuchują.
0: Podsłuchują kropki.
3: No, te kropki nas podsłuchują. To są takie malutkie mikrofoniki chińskie.
1: Zdejmij tę czapeczkę.
0: Niech opowiada.
3: One dają sygnał. Kiedy przekraczamy na przykład dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, to one już zapisują to i wysyłają do ubezpieczyciela. Kiedy robimy
1: myślałam,
3: inne
1: że na
3: rzeczy,
1: policję 61.
3: Nie. I potem, kiedy idziesz ubezpieczyć samochód, nagle dowiadujesz się, że nie jesteś pozytywnym kierowcą i masz zwyżkę.
0: Paweł,
3: to te kropki.
0: A gdzie ty byłeś na tych wakacjach?
3: Na szkoleniu. Z kropek.
0: Czy to była chorość?
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: 11 minut do godziny 9. Ja zaczerpnęłam wiedzy. Oglądaliście taki film Zgon przed weselem?
1: Właśnie nie oglądałem.
2: Zgon przed weselem.
0: A może Teściowie 2?
1: Też tak, nie.
2: To widziałem.
1: Tam grał masażysta Dawida, to sprawdziłem.
0: A Botox?
1: To widziałem. Kierowcę Ubera grał.
0: Tak.
1: W Paryżu.
0: Dzisiaj śpisz ze mną, tam grał lekarza.
1: Członka zarządu grał w serialu Dziewczyna i kosmonauta.
2: O aktorze jakimś mówicie?
0: Tak.
2: Dobra. W porządku. Przybliżcie jeszcze bardziej temat.
1: Wystąpił w teledyskach do piosenek Kiedy tylko spojrzę, Sylwii Grzeszczak w 2015 i Sand and Grace oraz Piroman PZ w 2018.
0: I w serialu Pierwsza miłość.
1: I w reklamie w 2021 wystąpił.
2: Się rozkręciliście,
0: no,
2: nie?
0: To było
2: ja wciąż nie wiem.
1: Mówimy o największej gwieździe w Polsce, Paweł, teraz.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Pan Gamu Fal.
1: Wygrał Taniec z Gwiazdami!
2: Ta-da! Gamufal! I fala teraz.
1: Tak, i to nie jest tancerz.
0: Nie. Tancerką aktor, była Hanna Żudziewicz, czyli partnerka Jacka Jeszka. Tak.
2: No dobra.
0: Też innego tancerza.
1: I to jest znakomita wiadomość dla was wszystkich, którzy do pracy jedziecie i zastanawiacie się, czy jest szansa na to, że będziecie tańczyć z Gwiazdami. Mhm. Nie dość, że jest, to jest szansa, że wygracie.

0: 5 minut do godziny 9. Muszę ci, Paweł, powiedzieć, że przez ten tydzień nauczyłam się, czym jest prawdziwa tęsknota. Widziałam tę tęsknotę w... Ale widziałam to też wśród naszych słuchaczy, którzy domagali się, pisali.
1: To miłe.
0: Naprawdę.
1: Żebym nie wracał.
0: Wręcz przeciwnie, Paweł, że im ciebie brakuje, jak że miło. Siedzą na przerwie, jest taka cisza, niezręczna, nie wiadomo co robić.
2: Ale no, stresujesz teraz
0: nie
2: przez
0: ma
2: to, Paweł?
0: Albo rzucaj.
2: Nie stresujesz się, że oczekiwania są bardzo duże.
1: Naprawdę?
2: No muszą być same sztosy teraz.
1: A to ja nie wiem, to zobaczymy.
2: Jeżeli zastanawiacie się, o czym mówimy, to oczywiście o programie Kochaj albo rzucaj, który po godzinie

0: 9 na antenie Radia Vox FM.
1: Andrzej pisze do mnie. Kłamałem, Pawelec, kłamałem swoją kobietę, pisze w oryginale. Chciałbym się ustatkować. Prosiła, żebym znalazł mieszkanie i tak dalej. No co, obiecywałem, a nienawidzi kłamstwa. A co chwilę wychodziło, że ją kłamie. Nie słuchałem jej rad, nie słuchałem jej pomysłów, by żyło mi się lepiej, chociaż jej zwierzałem, że mi jest czymś ciężko. Olewałem te rady. No, niczego fajnego w sumie jej nie dałem, nie zaproponowałem, nie ofiarowałem. W końcu powiedziała, że mi opuścił.
2: I co teraz? Brakuje mu tych rad, tak?
1: Powiedziała, żebym wstał i wyszedł z jej domu. I nie wracał. I ja głupi tak zrobiłem.
2: A jak nazywa się ukochana Andrzeja?
1: A na imię jej Beata.
2: Beata.
1: Tak, dokładnie. Nazwała mnie największą porażką swojego życia.
0: Ojoj.
1: Nie chciała już ze mną w ogóle rozmawiać. Zostały nam tylko SMS-y. Co mi po SMS-ach? Pawelec, uważaj, Beata słucha twoich programów.
2: Myślisz, że jest nadzieja?
1: No jest nadzieja. Andrzej jest sam, Beata nie żałuje.
2: To po 9 się dowiemy, czy nadzieja jest i czy coś z niej będzie.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama.
15: Rząd ma niewiele możliwości, przyznaje ekspert. To w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Od tego zaczynamy. Stan ciężki, ale stabilny. Żużlowiec przeszedł poważną operację. To po wczorajszym wypadku na torze. 150 minut. Tyle potrwa test z języka polskiego. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty.
16: Jest godzina 9:00. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
15: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj to możliwe. Wczoraj wieczorem zapowiedział to minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Ale tak naprawdę rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
17: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
15: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Po wyborach na Węgrzech nie mógł jednak liczyć na dalszą przychylność władz. Żużlowiec Patryk Budniak nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
18: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na uczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
15: Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja. Głośne nie w związku z nielegalną budową bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie w pobliżu ich domów. Rozmawiał z nimi nasz reporter Grzegorz Krzysztof Baziuniak.
1: Chcemy żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
19: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
20: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
15: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę. Jest stresik, mówili ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki. Ten startuje właśnie teraz. Na początek język polski. Egzamin potrwa łącznie 150 minut.
21: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
22: Jest trema przed egzaminem?
23: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
24: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
25: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
26: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
15: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro przed uczniami matematyka, a w środę język obcy. Wyniki poznamy na początku lipca.
16: Paweł, to szybkie pytanie. Kto napisał opowieść wigilijną? Dziękuję bardzo.
11: Dobra, ale
12: na pewno nie ja, bo bym pamiętał.
11: Daj mu spokój, bo żadne z nas nie zdało egzaminu ósmoklasisty. Trzeba, prawda?
16: To fakt,
11: no,
16: oczywiście.
11: Właśnie. Więc my jesteśmy mniej doświadczeni niż obecni ósmoklasiści.
12: To jest o tym takim sknerze?
16: Tak.
11: Tak.
12: Widziałem bajkę.
11: A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj ostrzeżenia przed burzami tak w centralnym pasie Polski temperatury...
12: Fajne.
11: Fajne?
12: Tak,
16: 23 stopni.
27: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: 23, ale nie wszędzie niestety. Julia Chlen.
16: Konrad Piwowarski.
12: I Paweł Pawelec.
11: Najchłodniej na Pomorzu. Dzień dobry.
16: Kochaj albo rzucaj już za chwilę.
28: Pierwsza zmiana.
29: Od rana z Fox FM.
30: Wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by snow.

0: minut po godzinie 9 ty, Paweł, nie myślałeś, żeby Beyoncé pogodzić na przykład z którymś z jej mężów byłych?
1: Nie. Z moim angielskim myślę, że nie dałbym rady. Znaczy, to byłoby dla niej
2: ciekawe spotkanie.
1: Poza tym
2: ona jest dalej z obecnym, więc myślę, że byłoby ciężko. No.
0: Ale myślisz, że jakieś nie trafiają się kłótnie?
2: No trafiają się, wiadomo. Trafiają, oczywiście. Śpiewa nawet o tym.
0: Dobra, ale dzisiaj nie Beyoncé, dzisiaj Andrzej.
1: Dzisiaj Andrzej, który okazuje się być facetem, który, no, jak dobrze obieca, to nie musi spełniać. To taki klasyk. Facet, który jak pisze, że okłamywał swoją Beatę we wszystkim, ale tylko po to, żeby robić na niej dobre wrażenie. Mhm. Także ona mówiła mu, dobrze, fajnie, super, rewelacyjnie, a zrobiłeś to? On mówi, tak, zrobiłem. A prosiłam cię, żebyś to wykonał, czy tam to wykonał, tak? Tam
3: zajrzał.
1: Tak, oczywiście, no tak, oczywiście. Potem wychodziło, że we wszystkim kłamał. I po jakimś czasie...
0: I o to poszło, o te kłamstwa.
1: Tak, po jakimś czasie oszukiwał ze wszystkim, stwierdziła, że go w ogóle nie zna i postanowiła kogoś, kogo nie zna, pożegnać. Wstał i wyszedł z domu, w którym
0: byli razem.
1: Ale
0: Andrzej chce wrócić, ale on mówi prawdę, że chce, czy kłamie?
1: No i to jest paradoks kłamcy. Jak mówi prawdę, to kłamie, czy jak kłamie, to mówi prawdę.
0: To dzwoń.
4: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj do Andrzeja, kłamcy nieszczerego, który obawiał się prawdy w oczach Beaty. Witam serdecznie.
5: Cześć.
1: No to dawaj, jak księdzu nas powiedzi.
5: Po raz kolejny zawiodłem kobietę, którą kocham. Okłamywałem na każdym kroku. Praktycznie ze wszystkim. No nie.
1: Proszę o konkrety.
5: Nie. No z czym? Z mieszkaniem, że...
1: Że masz czy nie masz?
5: Że tyle czasu już chciałem wynająć i nic z tym nie robiłem. Mówiła mi, żebym wynajął mieszkanie, żebym się statkował i za późno to wszystko.
1: Mieszkasz u mamy?
5: Mieszkam u znajomego.
1: A ona chciałaby z tobą?
5: Nie, no teraz nie, no ale chciała, żebym się ustatkował.
1: Żeby mogła z tobą zamieszkać?
5: Tego nie wiem.
1: No to ja wiem, a ja się z nią jeszcze ani razu nie spotkałem.
5: Co no, nie lubi kłamstwa, no powiedziała, że mi powiedział najgorszą, ale prawdę. Będzie inaczej, ja ostatnio też z bankiem okłamałem.
1: Z bankiem?
5: No bo pytała się, czy założyłem konto w banku. Powiedziałem, że założyłem, a to się okazało, no skłamałem.
1: Czemu to taki problem?
5: Myślałem, że to nie był problem, chciałem założyć, no ale no wyszło wcześniej to wszystko i...
1: Ale co?
5: Później na odkręcenie, no.
1: Stary, jak ty mnie tak przygotujesz, ja do niej zadzwonię i będę tak z nią rozmawiać, jak ty ze mną, to wiesz co, od razu, może się rozłączmy, bo to będzie totalna porażka. Kłamca dzwoni w imieniu kłamcy, nic nie wie, ale coś nie, chce, no. To wiesz.
5: Powiedziała mi, żebym, doradziła mi, żebym założył konto w PKO, no, powiedziałem, że założyłem.
1: Dlaczego chciała, żebyś założył konto?
5: Do wypłaty, tak.
1: Ale no co ona ma do twojej wypłaty?
5: Nic, po prostu doradziłam, tylko żebym w najlepszym banku założył.
1: Oprócz banku?
5: No wszystko, no, na każdym kroku okłamywałem, no, nie byłem w nią w ogóle. Nie słuchałem jej, no i...
1: Dobrze, to tak mi nie mów, bo ja nie wiem, o czym ty mówisz, nie?
5: Ogólnie w takich rzeczach, w takich sprawach związanych z usamodzielnieniem się, no, z takimi sprawami finansowymi, że brakiem pieniędzy, też mówiłem, że mam, a nie mam.
1: Mhm. A czy ona jest bidulka jak myszka kościelna
5: nie,
1: i liczy?
5: Nie. Zawsze mi pomagała, no. Chciałem pokazać, że potrafię, a...
1: Niepotrzebnie. Może fajnie gotujesz, wybierasz fajne filmy wieczorem. Może znasz się na teatrze, może potrafisz naprawić pralkę. One nas kochają za różne rzeczy.
5: No wiem, no, naprawiać potrafię.
1: Jak się z tobą rozstała, bo to jest ten moment ważny.
5: No po prostu powiedziałem do niej, powiedziałem, wyszedł. No i wyszedłem. I to wszystko.
1: Nie tłumaczyłeś nic?
5: Nie mogłem. Co prawda teraz jakoś tam pisze ze mną, no ale nie jest to samo, co kiedyś.
1: Ludzie czasami się nie dogadują w prostych prawach, a mogliby. Ktoś rzuca słuchawką, rozłącza się, bo sobie nie daje rady z pewną krytyką, która go boli, albo brakiem zainteresowania, takim na ile mogłoby być, bądź formą, w jakiej ktoś komuś coś mówi. Nie pasuje mu to, to rani jego dumę. I ktoś dlatego też kłamie, żeby fajniej wyjść w oczach, tak jak ty. Czas.
5: Tej reakcji, tej konsekwencji tego.
1: Tak. Działa na korzyść, kiedy ludzie mają ze sobą kontakt. Jakiś, jakikolwiek. Ponownie się do siebie zbliżają, zaczepiają, podrywają, emotki sobie wysyłają. Piszą czasami list drogą klasyczną Poczta Polska. To robi wrażenie. Podpowiadam ci kilka patentów. I wam też. Kto to teraz w tych czasach pisze list? Żeby pachniał perfumami. Mail nie pachnie. Twoimi, które ona zna. Żeby widziała, ile razy się pomyliłeś i co skreślałeś i poprawiałeś. Nie musisz tego przepisywać na nowo na maszynie. Niech ona widzi, jak ci ciężko było coś napisać. No, Beata, kochaj albo rzucaj, czego bym nie chciał.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Ja też was okłamałam, tak jak Andrzej, bo Beyoncé nie miała wcześniejszego męża.
1: A ci to i tak ci uwierzyłem.
0: A jeżeli chodzi o tę historię, to piszcie 6098 69 869. Co o tym myślicie?
2: Ale list, nie listy, tylko SMS-y.

0: Kłamczuch zawsze będzie kłamczuchem, a do tego to jest jeszcze Andrzej.
1: Paweł, błagam, odpuść, on się w życiu nie zmieni. Szkoda tylko dziewczynę. Pozdrawiam serdecznie, Rafał z Radomia.
2: No tak, a tu ktoś pisze, Paweł, jest nie tak agresywnie, nie atakuj, tak trochę spokojniej rozmawiaj z tymi ludźmi, bo ktoś może być zestresowany, no, ale a ja to nie?
1: No ale słychać, że tam Andrzej coś kręcił bardzo, no nie chciał powiedzieć, więc trzeba było z niego wyciągnąć te informacje.
2: Przypuszczam, że więcej złego zrobił, niż mi powiedział, bo to i czasu mało. No faceci, szczególnie tacy jak Andrzej, nie lubią się przyznawać do swoich błędów, potknięć, prawda? Bo to nosem zahaczysz o coś tam, kolano
0: zedrzesz. Ale za chwilę będziesz dzwonił do Beaty, o którą Andrzej walczy i na pewno Beata jest bardziej chętna do tego, żeby opowiedzieć ci, co tam Andrzej nabroił.
2: Która zna program, więc od razu wiedziała, w jakiej sprawie ja dzwonię.
0: To co, od razu dzwonisz?
2: Bardzo bym prosił tutaj numer do Beaty.
3: Kochaj, albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, do Beaty. Nazywam się Paweł Pawelec.
4: Tak.
2: Cześć, Becia. To podobno pierwszy raz w sprawie Gamonia.
4: A daj spokój już, wiesz to.
2: Wiem, wszystko mi powiedział. Wcale nie byłem dla niego miły, powiem szczerze, bo próbował proszącego o pomoc też troszeczkę ściemnić, nie powiedzieć do końca prawdy. Ja nie wiem,
4: nie
2: wiesz, bo...
4: Nie ma o tym rozmawiać.
2: Becia, ale nie mów tak. Ja zapewniałem mu zadać pytanie jedno jedyne. Dlaczego ona cię pokochała w ogóle? Tego nie zadałem, o to nie zapytałem, a to jest jakże istotne. Bo chyba nie dlatego, że szastał pieniędzmi na lewo, na prawo i miał po 7 mieszkań, nie? Lata?
4: No nie.
2: No nie. No chyba nie dlatego, że pokazywał ci, jaki jest niezależny finansowo, jak zna się na wszystkich sprawach bankowych, jak mu to wszystko ładnie idzie, że to jest po prostu rekin biznesu. To chyba nie dlatego.
4: Skąd?
2: Ja mogę zaryzykować, ja ci powiem, za co ty go pokochałaś. Za to, że się fajnie uśmiechał, że był duszą towarzystwa, że fajnie się go słuchało, trochę się ciebie wstydził, bał, z szacunku, z różnicy wieku i doświadczenia, że wcale nie chciał być taki duży przy takiej fajnej dziewczynie jak ty. I zapomniał, że pieniądze nie zawsze to wszystko.
4: Całkiem możliwe.
2: Kupował ci kwiaty, nie?
4: Mhm.
2: Zapraszał cię na spacery, na ławce. Tak na to go było stać, nie? Można było pogadać, posiedzieć. Wcisnął ci kiedykolwiek jakieś rolki bądź wrotki na nogi?
4: Nie.
2: Nie. Daj mu jakąś tam jeszcze jedną szansę, co? Nie goń go tak od razu, bo to strasznie przeżywa. On cię kocha, już wie dokładnie. Powiedział, że będzie się przyznawał i wszystko ci powie, czym cię okłamał. Dosyć kłamstw, znaków zapytania. Będzie się przyznawał do tego, że jest słabszym kolesiem niż jest w kwestiach, na których się nie zna, no. Bo go rozpracowujesz, no. Jesteś inteligentna, masz doświadczenie, wiedza, znajomości. No to padł jak na tym banku, że niby założył konto. Poprosiłaś, żeby wyszedł. Przeżywa to strasznie, że tak elegancko go wyprosiłaś z własnego domu. To go boli, tak. To go boli. Jest jakaś szansa? Jest jakiś zestaw kilku przykazań, do których musi się stosować i będzie dużo prościej z nim gadać?
4: Przykazania.
2: Jesteś pewna?
4: Dobrze, Pawełku, no nie krzyknę sobie dzisiaj niestety.
2: Nie krzyknę sobie, nie żyje miłość?
4: Nie krzyknę sobie.
2: Zawyję, będę rozpaczał i zrobię u...
4: No niestety.
5: No nie!
2: Ale będziesz się kontaktować z nim, może? Jak zatęsknisz?
4: Tego nie wiem.
2: Biorę na klatę. Przegraliśmy, Andrzej. Spodziewaliśmy się tego. No Beata jest profesjonalistką. Tak, Beata wie dokładnie, jak należy postępować z mężczyzną, który zawiódł nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty. Poczekaj, nie mam tylu palcy u rąku, nóg. To teraz ty.
6: Nie będę już więcej kłamał. Chcę dorosnąć do życia. Chcę być takim, jakiego mnie poznałaś na początku.
2: Jedny, ale szczery.
6: Chciałem ci za wszystko przeprosić, bo bardzo cię kocham, bardzo na tobie zależy i chcę ci pokazać, że jestem w stanie wszystko zmienić.
4: Bez komentarza.
6: Jestem w stanie wszystko zmienić.
2: Dziękuję, wiem, dla ciebie jest to żenada, natomiast Andrzej daje jej odetchnąć. Ona musi zobaczyć, jak zawsze, czy potęskni, czy nie. To jest coś fajnego. Czy brakuje jej tego obwiesia. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jestem dumny z tej porażki, bo przynajmniej mógł z tobą przez chwilę pogadać. O to mu chodziło, wiesz.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Pawło, miło. Tak. Wypełnisz warunki?
6: Tak.
2: Dobra, to chciałem usłyszeć. Miłego dnia.
6: Dzięki.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: No jak tak powiedział, to na pewno tak zrobi.
2: Żeście widzieli minę kącia prawdziwą.
0: Wow. Dlaczego miałby kłamać?
2: No, czyli,
0: nie ma żadnego powodu.
2: Tak.
0: Kochaj albo rzucaj, wraca jutro, Pawelec, będziesz?
2: Oczywiście.
0: Czy znowu urlop?
2: Będę, nie, już teraz to będę.
1: Zgłaszajcie się na voxfm.pl.

0: wczorajszy wieczór wart szmaragdów i diamentów, i diamentowych kul. Na pytanie...
1: Oglądałaś?
0: Słuchaj, na pytanie, czy wygrała FC Barcelona, czy Real Madryt, odpowiadam... Gamufal!
2: No właśnie.
1: Barcelona wygrała.
0: Gamufal.
1: Barcelona wygrała.
0: Gamufal.
1: Drugi raz z rzędu.
0: Pierwszy raz z rzędu.
1: Mistrzostwo Hiszpanii, La Liga, wygrana.
0: Dawno
1: Robert
0: influencer
1: Szczęsny.
0: Nie zdobył kryształowej kuli.
1: Czy Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny.
0: Gamufal i Hanna Żudziewicz.
1: No właśnie.
0: Ale podobno, wiesz, zostaje u nich w domu, bo tam Jacek Jeszcze jeszcze brał udział w tym
1: jak
0: konkursie.
1: Jak oni wygrali ten taki jeden puchar La Ligi, aha, i każdy się zastanawiał, kto weźmie do domu, okazało się, że nie ma tego problemu, bo dla piłkarzy były takie mniejsze zrobione.
0: A nie, to kryształową kulę to spokojnie wzięli, podzielili się.
1: No to nie. To tutaj każdy dostał i...
0: Dzień dobry! Arek Sikora.
1: I Klaudia Wasiluk. Witamy w ten poniedziałek. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
18: Reklama.
19: W tym wydaniu wiadomości z Poznania w Vox FM najnowsze doniesienia po dramatycznym wypadku w Gnieźnie. Natalia Krystek, zapraszam. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Dominik Rutkowski.
20: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia On także trafił na badanie do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy szczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja. Mecz przerwano tuż po 20. Ranny został przetransportowany helikopterem do szpitala w Poznaniu.
19: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Po proteście anarchistów ostra reakcja policji. Związkowcy nie zgadzają się na nazywanie policjantów mordercami. Związek Zawodowy Policjantów Województwa Wielkopolskiego opublikował oświadczenie, w którym odnosi się do wtorkowego protestu Federacji Anarchistycznej Czarny Region. Po śmierci 40-latka w trakcie policyjnej interwencji anarchiści skandowali hasło "Policja morduje".
18: Nie możemy spokojnie się przyglądać, kiedy bezpodstawnie oskarża się policjantów, że są mordercami. Musimy reagować i przypominać i apelować do tych osób, które protestują, mają prawo protestować, my ich przecież chronimy, ale powinny się zastanowić, że takie słowa bardzo bolą funkcjonariuszy, jak i ich rodziny, które też cierpią na tym, bo oglądają to.
19: Podkreśla wiceprzewodniczący Policyjnej Solidarności Andrzej Szary. Przypomnijmy, 40-latek zmarł podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach w miniony poniedziałek wieczorem. Mężczyzna utrudniał ratowanie innego człowieka, dlatego użyto wobec niego gazu pieprzowego i siły. Przyczynę zgonu ustala prokuratura. Ta wstępnie wykluczyła udział w jego zgonie osób trzecich. Biegły lekarz stwierdził, że śmierć nastąpiła z przyczyn chorobowych.
21: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
19: Dzisiaj w Poznaniu dużo nowych utrudnień na drogach. Przede wszystkim do jutra, do 7 rano, niedostępny jest łącznik opolski z 28 czerwca na Dębcu, a jutro od 7 rano do środy do 7 rano zamknięty będzie przejazd kolejowy na 28 czerwca. Tutaj szykujcie się na objazdy. Poza tym ulica Poręby ma wymienianą nawierzchnię i tutaj też zmiany w organizacji ruchu. A na deser dodam, że mamy zwężenie na Piątkowskiej przy prawoskręcie w Trójpole. Do 23 stopni na termometrach, wieczorem może popadać.
21: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl 107.4

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To

0: Okna PCV z fabryki BROS?
1: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundary!
3: Kto?
4: Wundary!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
3: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
4: Reklama.
6: 107 i 4.
4: Vox FM. Vox FM Poznań.
7: Tragedia w Zakopanem. Samochód potrącił 6-letniego chłopca. Dziecko nie przeżyło. W Holandii przejdzie dezynfekcję. Wycieczkowiec z ogniskiem hantawirusa jest w drodze do Rotterdamu. Stres jest, przyznali ósmoklasiści. Właśnie teraz piszą egzamin z języka polskiego i o tym powiemy za chwilę.
8: Jest 10:00, to czas na wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
7: Na początek tragiczny wypadek w Zakopanem. Zginął 6-letni chłopiec, został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło na jednym z parkingów. Kierowca auta najechał na siedzące przed maską dziecko.
9: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
7: Mówił Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Kierujący 53-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzą w tej sprawie śledztwo. Holenderski statek wycieczkowy MV Hondius, na którego pokładzie wykryto ognisko koronawirusa, wypłynie zapewne po południu z Teneryfy do Rotterdamu, a tam dopłynąć w ciągu 5 dni. W Holandii statek ma przejść dezynfekcję. Według informacji WHO na pokładzie stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów.
10: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
7: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. W najbliższych dniach ta lista może się wydłużyć, bo WHO wciąż zbiera jeszcze dane.
6: To są wiadomości Vox FM.
7: Ósmoklasiści piszą już egzamin z języka polskiego. Jedni wchodzili na salę zestresowani, inni w ogóle się nie bali. A o nastroje pytał uczniów w Nowym Sączu nasz reporter Michał Rejduch.
11: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
12: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia. No i w sumie no 2 tygodnie, codziennie po godzinę, 2 arkusze jakieś i w sumie wszystko.
13: Umiem lektury, środki stylistyczne, no i tyle.
14: Ja mecz oglądałem wczoraj.
15: Tak na luzie podchodzicie do tego?
14: Tak, bo umiemy wszystko. Będzie 70% luźno. No.
13: Masakra, ja się bardzo stresuję. Boję się, że będzie jakiś trudny temat wypracowania.
7: Dziś uczniowie mierzą się z zadaniami z języka polskiego, jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
16: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
17: Yeah! Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
18: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
12: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
7: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski. Najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów.
19: Dzisiaj taka pogoda pod hasłem dla każdego coś dobrego, bo od 17 stopni w Zakopanem i tutaj najchłodniej przez 18 w Koszalinie, 19 w Zielonej Górze do maksymalnie 23 stopni dzisiaj w Warszawie. Deszcz popada praktycznie wszędzie, no może z wyjątkiem Suwałk i Białegostoku, ale poza tym popada, też zagrzmieć.
8: No właśnie, mam propozycję na dzień dzisiejszy, szukamy burzy. Jest taka mapa burzowa, widzę, że na Słowacji już dzisiaj coś tam błyskało.
19: Łowcy burz, odzywajcie się.
8: Dokładnie. Tomaszów Mazowiecki, Kolusz, Kirawa Mazowiecka, tu w okolicy też podobno było słychać już grzmoty.
19: O, proszę.
8: No także cały czas będziemy zbierać informacje i wracać do was z najświeższymi.
19: Ale mamy poniedziałek i jak szóstoklasiści wchodzimy w niego na luźno.
8: Na luźno.
19: Na luźno.
7: A nawet ósmoklasiści. Trzymamy kciuki.
19: Nawet ósmoklasiści.
8: 70% będzie, wiesz.
19: Na luźno.
8: Na luźno.
7: A czy ja mogę z małą prywatą?
8: Aha. Dawaj.
7: Pozdrawiam moją siostrzenicę Nadię, która właśnie pisze.
8: Trzymamy kciuki.
20: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Za godzinę znów będziesz mogła jak coś o 11, nie?
7: No dziękuję. Jutro też będę mogła, bo tak muszę trzymać teraz kciuki przez
8: nie
7: te 3 dni.
8: Nie ma problemu.
7: Nadia dziewczyn... będzie super.
8: Dzień dobry od nas. Klaudia Wasiluk
19: i Arek Sikora. Na luźno.
8: Da, i Marta Kiermasz o 11 wraca.
7: Na luźno.
8: Na luźno.

0: Ricky Martin.
1: O, ależ on wjechał.
0: Living La Vida Loca w Vox FM. Tak brzmi poniedziałek, drodzy państwo. 17,5 minuty po godzinie 10.
1: No tak brzmi każdy dzień z Vox FM, nie tylko poniedziałek.
0: No teraz
1: nie,
0: to powiedziałeś.
1: No właśnie.
0: Oczywiście.
1: No, u nas tylko
0: każdy poniedziałek z Vox FM też tak brzmi.
1: Też tak, no, każdy poniedziałek jest dniem, ale nie każdy dzień to poniedziałek. Zmieniamy podkład muzyczny i zmieniamy temat. Jadłaś dziś śniadanko?
0: Jadłam śniadanko. Jajecznica wjechała jak złoto.
1: Taka ze szczypiorkiem?
0: No, szczypiorku nie było, ale jajecznica była. Chleb, masło, kawałek pomidora, kawa. No.
1: Super.
0: Co, ty nie jadłeś? Przynieście następnym razem.
1: No
0: dobrze,
1: tak
0: jeszcze obiad masz szansę
1: zjeść. No.
0: Słuchaj, dobrze, że mówisz o jedzeniu. Mamy światowy ranking najlepszych potraw świata.
1: Najlepsze potrawy
0: generalnie
1: świata, to jest to, co lubię.
0: 20 krajów z najlepszą kuchnią na świecie. Według takiego specjalnego, najnowszego rankingu.
1: No to co? Polska pierwsze miejsce, nie?
0: No, jak dodasz czwórkę, to 14.
1: Co? Mm-hmm. Dlaczego tak daleko?
0: Na pierwszym miejscu Włochy.
1: Włochy?
0: Grecja druga.
1: No.
0: To jest zaskoczenie, bo na trzecim miejscu jest Peru.
1: Peru, co oni tam jedzą? Peruki.
0: Powiedzieć ci?
1: No, dawaj.
0: Słuchaj, tutaj Peru to jest tak, przegrzebki zapiekane z serem, to jedno z najlepiej ocenianych potraw. Pikantny sos serowy, jakiś tam ostry sos przyprawowy, generalnie w sosy, ale i czekoladowe praliny z nadzieniem też tutaj są.
1: No to jak wszystko zaleją sosem, to nie dziwne, że smakuje, no to wiadomo. A kto na pierwszym?
0: Włochy.
1: Włochy?
0: No.
1: I oni testowali to we Włoszech?
0: Przecież to jest tak, że jak się jedzie do Włoch, to potem się wraca i tak się chwali kuchnię w Polsce, bo włoskie umiemy znacznie lepiej.
1: Dokładnie. Mam znajomych, zjedli pizzę we Włoszech i mówili: ta nasza z ananasem lepsza. Naprawdę.
0: Naprawdę, nie zmyślam. 19 po 10.
1: A makaron tylko z truskawkami.

0: Świat jest tak skonstruowany, żeby nas skłócić.
1: Nie.
0: Absolutnie nie, jest tak skonstruowany.
1: Tam jest jedna racja prawdziwa i chodzi o tą moją.
0: Ale moja jest mojsza.
1: Sigma śpiewa, że nobody to love, czyli nikt do kochania. A tego kogoś do kochania, słuchajcie, jak nie ma, to można sobie zorganizować. Na przykład zaadoptować. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Psiej Mamy, 11 maja.
0: No właśnie, w moim kalendarzu nie ma. Dzisiaj jest dzień bez śmiecenia w moim kalendarzu.
1: Jedno z drugim można jakoś tam połączyć, no.
0: Wychodzisz na spacer z pieskiem, to po nim posprzątaj.
1: O!
0: No.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente, a do tego jaka promocja!
13: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
14: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji. Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Reklama.
1: W wiadomościach lokalnych w Vox FM na 107.4 wracamy do wypadku na zawodach żużlowych w Gnieźnie. Natalia Krystek, zapraszam. Przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie bada policja. Wczoraj wieczorem zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak zczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek dosłownie wyleciał w powietrze, z impetem odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Wymagał reanimacji. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację dotyczącą zawodów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
16: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumenty dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
1: 19-letni zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
16: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
1: Stan zawodnika nadal jest ciężki, ale stabilny. Chłopak jest przytomny. Zielona Rzeka na MPP od jutra do czwartku będzie zamknięta, to ze względów bezpieczeństwa w związku z odbywającym się tam Międzynarodowym Kongresem Impact z udziałem przedstawicieli rządów i sił zbrojnych wielu państw, a także ludzi biznesu, kultury, dobroczynności i show biznesu. Wśród 650 mówców będą Amal Clooney, Donald Tusk, Justin Trudeau, Olga Tokarczuk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Ania Rubik, Rafał Brzoska, Szczepan Twardoch, Martyna Wojciechowska, Andrzej Dragan, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Sławosz Uzański-Wiśniewski, Borys Szyc, Artur Rojek, Adam Małysz, Bartosz Zmarzlik czy Marcin Gortat. I wracamy do sportu z dużo lepszymi wiadomościami. Polak drugi na świecie, a rekord biegu także padł wczoraj w Poznaniu. Pobił go Japończyk Io Fukuda, który przebiegł prawie 79 km podczas 13. edycji Wings for Life. Dariusz Nożyński był najlepszym Polakiem i zaliczył prawie 68 km. W kategorii żeńskiej wygrała Holenderka Miki Kittels z wynikiem ponad 62 km, a wśród Polek triumfowała czwarta w klasyfikacji ogólnej Monika Brzozowska, którą auto Adama Małysza dogoniło po 52 kilometrach. A Warta Poznań bezbramkowo zremisowała wczoraj u siebie z Sandecją Nowy Sącz. Zieloni są nadal drudzy w tabeli drugiej ligi i pretendują do awansu.
17: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Niebo pogodne nad Poznaniem, ale ta sytuacja podobno nie utrzyma się za długo. Popołudnie czeka nas pochmurne, a wieczór nawet deszczowy do 22 stopni na termometrach. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, no to mamy utrudnienia na Dębcu. Tutaj dzisiaj niedostępny łącznik Opolskiej i 28 czerwca, a jutro niedostępny będzie przejazd kolejowy na samej 28 czerwca. Poza tym utrudnienia na Piątkowskiej na skrzyżowaniu z Trójpolem i na ulicy Poręby.
17: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
18: 107.4
19: Vox FM Poznań.
18: Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię, gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.

0: A właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
2: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
5: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
9: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
12: Reklama.
13: 107.4
12: Vox FM.
13: Poznań.
12: Poznań.
14: Dogaszanie pożaru wciąż trwa. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nadal pracuje 200 strażaków. Znęcał się nad końmi, miasto rozwiązuje z nim umowę. Za chwilę też konsekwencje dla krakowskiego dorożkarza. Cztery młode bociany pojawiły się w Gnieździe w Świętokrzyskiem i o tym powiemy na koniec.
15: Na zegarach 11 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
14: 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Sytuacja jest opanowana, ale mimo ostatnich opadów deszczu okoliczne lasy cały czas są suche. Na czym będą się dziś koncentrować strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
16: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
17: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków, podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
16: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro. Poza działaniami strażaków równolegle prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku pilota, który zginął pierwszego dnia akcji gaśniczej. Po ostatecznym dogaszeniu pożaru zacznie się liczenie strat.
14: W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób. Droga wojewódzka numer 849 na tym odcinku pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zwrócił się do nowych sędziów z prośbą o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości.
18: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim. cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
14: Karol Nawrocki podkreślał też, że tak właśnie, czyli przed prezydentem, powinno wyglądać powołanie sędziów. To w kontekście nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w parlamencie. A przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku Nawrocki zablokował nominację dla 46 kandydatów na sędziów, argumentując, że osoby kwestionujące konstytucyjne uprawnienia głowy państwa nie mogą liczyć na nominację w czasie jego prezydentury. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który znęcał się nad końmi. Do incydentu doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Szokujący filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Jak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
0: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzeń. Badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
14: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Na koniec jeszcze świętokrzyskie. W gnieździe bocianów w nietulisku dużym pojawiły się już 4 młode. Życie ptasiej rodziny można obserwować dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością.
12: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
14: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, jednak niszczyły je wichury. Dlatego kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie. I tą informacją kończymy wiadomości o 11:00. W południe przywita się z Wami już Dawid Osysko.
19: Pogoda taka trochę deszczowa dzisiaj w całym kraju. No może z wyjątkiem Suwałki Białegostoku, to tam tylko nie popada.
15: To w prognozach. Ale śledzimy też te mapy burzowe, bo dzisiaj ma grzmieć gdzieś tam na mapach, to widać. Póki co, oprócz tych grzmotów, o których mówiliśmy przed godziną, czyli gdzieś tam w okolicach Koluszek, Łodzi, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego, to nowych grzmotów nie ma. Na razie.
19: Stan na 11:04.
15: O zmianach będziemy informować.
19: Na bieżąco.
15: Na bieżąco.
19: Mamy poniedziałek, jest 11 maja w kalendarzu.
15: Chcielibyśmy Wam zadać pytanie, bardzo ważne, a właściwie to może nie pytanie,
19: poproszę
15: tylko...
19: Cię dokończenie zdania.
15: Bo nam się skończyły pomysły, więc czekamy na Wasze.
19: Jest poniedziałek, więc to oczywiste, że...
15: No i wiadomo,
19: i tutaj
15: no.
19: Jakby możecie
15: i lecicie. Niech Was niesie fantazja poniedziałkowa. 609-86-9869.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
19: Jakbym miała dokończyć. Jest poniedziałek, więc to oczywiste, że jeszcze 3 kawki i mój mózg zacznie działać.
15: 3?
19: No, a ty?
15: 4, 5.
19: U ciebie 5.
15: Ewentualnie 8. Ale nie kawek. Dobra, 609-86-9-8-6-9. Wypiszcie, my was za moment tutaj sprawdzimy i weźmiemy dwie osoby, żeby zagrać z nimi.
19: Nie państwa, nie miasta.
15: Właśnie.

0: Money Kay, Jax Jones i Where Did You Go w Vox FM.
1: Można by było zapytać Where Did You Go, ale my teraz będziemy, słuchaj, robić poniedziałek.
0: Proszę bardzo, włączamy tutaj naszych wspaniałych uczestników poniedziałkowej zabawy gry w Nie Państwa, Nie Miasta. Iwona i Wojtek, cześć!
2: Cześć!
1: Klaudia Wasiluk, Arek Sikora, jesteśmy z wami i zagramy w Nie Państwa, Nie Miasta. Co wy na to?
3: Dobra.
0: Dobrze, ale najpierw musicie tutaj pochwalić się przed całą Polską. Co jest oczywistego w poniedziałku? Bo musieliście dokończyć zdanie. Jest poniedziałek, więc to oczywiste, że... Iwona, dawaj.
2: No, że kawa nie jest zwykłym napojem.
0: To prawda, to prawda. To jest napój bogów w poniedziałek. To jest napój, bez którego nie da się... Nie da się, po prostu się nie da. A Wojtek, co ty masz?
3: Co ja mam? Kola bez cukru w tym momencie.
0: Okej, okay, ale co,
1: a jest
0: co masz...
1: poniedziałek, więc to oczywiste, że...
0: Właśnie, ty tam mówiłeś, że coś tam ci się wykrzaczyło.
3: A, no coś się wykrzaczyło, miało być inaczej, ale się naprawiło, bo od tego jest zkrzaczenie, żeby naprawić to.
1: No,
3: także
1: wiadomo,
3: jest dobrze.
1: I proszę
0: i fajnie,
1: bardzo.
0: I super. I wyjaśnił się. I już słychać, że Wojtek ma poniedziałek dzisiaj, co nie?
1: Dobra, gramy, co?
0: Gramy w Nie Państwa, Nie Miasta, oczywiście. Zaczynamy od wyboru litery.
1: X, Y, Z.
0: No i tutaj Klaudia sobie w głowie coś tam, alfabet w sensie mówi, a ja mówię stop.
1: O.
0: Na literę O.
1: Na literę O poprosimy o coś, co daje kopa.
0: O, bardzo poniedziałkowe.
2: Orężada.
3: Okowita.
1: Dobrze.
0: Orężada powiedziała Iwona, a Wojtek co powiedział?
3: Okowita.
1: Okowita.
0: Okowita.
1: Myślę, że jednak Iwona była trochę pierwsza, także Iwonie damy
3: okowita?
1: Plus.
3: Okowita.
0: Będziemy lokować produkt, czy nie?
3: Dobra. Broń się, Panie Boże, bo znała marki było.
1: Dobra, lecimy
0: punkcik
1: dalej.
0: Dla Iwony, lecimy. Dobra, X, Y, Z.
1: Stop.
0: F.
1: Coś, na czym można się zdrzemnąć.
0: Na literę F.
3: Folia.
0: Folia. Na folii. No, Wojtek, folia, punkt, czyli mamy 1-1.
1: Słuchajcie. Spałeś kiedyś na folii, Wojtek?
0: A ty, kto nie spał na folii?
1: Dobra, nie wnikam.
0: Jak masz folię,
1: śpijcie, z
0: jak
1: kim
0: masz
1: chcecie,
0: folię
1: chcecie,
0: zawiniętą taką w rolkę, to jak poduszka, świetna sprawa.
3: W sporcie na wszystkim się śpi, na to folii.
1: Okej. Jeszcze ostatnie, rozstrzygające, co?
0: Mamy remis, więc słuchajcie, postarajcie się, bo teraz zdecyduje ta runda o tym, kto wygra. Najpierw litera X, Y, Z.
1: Stop.
0: K.
1: K.
0: No.
1: O, na K poprosimy o coś, w co można wlać kawę.
4: Łatwe.
3: Kubek.
0: Kubek. Iwona! Wielkie brawa. Chodziło właśnie o kubek. 2 punkty dla Iwony, 1 punkt dla Wojtka, ale u nas nie ma tak, że ktoś wygrywa, ktoś
3: przegrywa. Gratulacje, gratulacje dla Iwony.
0: Oczywiście.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Słuchajcie. Tak, ale i Wojtka, i Iwonę wypuścimy, wiecie, z czymś od nas, za taką wspaniałą poniedziałkową grę w Nie Państwa, Nie Miasta.
0: Mamy, słuchajcie, dla was przy tym poniedziałku zaproszenia do Energylandii. Bawcie się dobrze.
2: Dziękujemy.
3: Dzięki wielkie.
2: Pozdrawiamy wszystkich. Hej. Udanego poniedziałku. Hej.
1: Jak ma teraz nie być udany?
0: Właśnie, tak właśnie Vox robi dzień dobry.

0: pięknie brzmi ta fletnia.
1: Tak, fiu, fiu, fiu, za wszystko fiu, fiu, fiu. I za nic.
0: Dokładnie tak, te w tej piosence tu.
1: W Vox FM.
0: Nawet quattro.
1: Quattro formaggi.
0: Nawet quattro, bo są dwie topki.
1: Tak, to no, prawda. Ale miły pan jest jeden.
0: Dwie topki, jeden miły pan i jeden defis, czyli quattro.
1: Quattro.
0: Poczwórne.
1: Tak jest.
0: Super. A właściwie to five to, czy jak to się mówi?
1: Słuchajcie, 23 minuty nam zostały do godziny 12.
0: Piąte miejsce w bestliście chciałem powiedzieć.
1: Okej.
0: Dobra, zmieńmy temat na jakiś prostszy, bo tutaj się nie dogadamy. Cały czas się rozpisujecie na temat tego, co jest oczywistego w poniedziałku.
1: Jest poniedziałek i na pewno jestem pewny, że rano przed robotą ktoś narobi mi na auto. Ktoś pisze...
0: O! Czemu
1: tak? Pod żadnym pozorem nie jedź do myjni, słuchaj, bo i tak będzie lało.
0: Ale poczekaj, nie można!
1: Nie?
0: Jak zostawisz psią kupę na lakierze samochodu, to... ptasią. Psią pewnie też.
1: Lepiej nie zostawię.
0: Psią pewnie też. Ale jak ptasią zostawisz, to później w tym miejscu, gdzie była kaki, się robi odbarwienie na lakierze i to bardzo nieładnie wygląda.
1: Brzmisz, jakbyś miał doświadczenie w temacie. Zaufam.
0: No.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęt na każdą kieszeń.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja!
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
11: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
12: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
18: To jest kolejne wydanie Wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Wchodzą w życie nowe przepisy o budownictwie komunalnym i społecznym. Zmiany obejmują m.in. możliwość wynajmu mieszkań zbudowanych przez samorząd, czy podwyższenie progów dochodowych na uzyskanie mieszkania od gminy.
19: Młodych dorosłych do 35 roku życia, to dla nich będzie przede wszystkim budowana oferta społecznych mieszkań budowanych przez CIM-y, TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe z czynszem nieprzekraczającym 25 zł od metra kwadratowego.
18: Mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski. Wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiek twierdzi, że dla samorządów istotne jest finansowanie i ułatwienie procedur budownictwa.
20: Same pieniądze nie wystarczą, jeśli nie będzie dobrych, elastycznych i mądrych, przemyślanych przepisów, bo gminy też są różne. Różne są potrzeby, różne są wyzwania i chodzi o to, żeby można było, dopasowując te instrumenty do aktualnej sytuacji czy specyfiki danej gminy, rzeczywiście realizować je z korzyścią dla mieszkańców.
18: Przygotowywane są także zmiany dotyczące budowania na działkach należących do spółek Skarbu Państwa. Mieszkańcy Obornik wybiorą, jak będzie wyglądał ruch podczas remontu mostu na ulicy Czarnkowskiej. Prace mają ruszyć pod koniec czerwca i potrwają około pół roku. Do wyboru są trzy warianty organizacji ruchu, m.in. wahadło lub ruch jednokierunkowy. Kejtry małe i duże będą w centrum uwagi na Cytadeli. Zbliża się kejtrówka, podczas której będzie można podziwiać zawody latających psów, ale i dużo się dowiedzieć o czworonogach. Estera Walewska wraz z Rivią będą startować w zawodach dog frisbee.
21: W takich konkurencjach techniczno-dystansowych. Bardzo często jest tak, że ocenia się też taki wizualny aspekt na przykład występu we freestylu. Psy odbijają się na przykład od naszego ciała.
18: Kejtrówka będzie też okazją do zapoznania się z psami ze schroniska, takimi jak na przykład Witani. Przyjazny i ruchliwy piesek od 3 lat jest podopiecznym schroniska.
22: Ponieważ jest mało wizualnie interesującym psem, muszę to powiedzieć. Po prostu ankiety są zazwyczaj na inne psy, albo są wybierane inne psy. Czasami jest taka trochę niesprawiedliwość na świecie, szczególnie w schronisku.
18: Mówi Katarzyna Frąckowiak, zastępczyni kierownika schroniska w Poznaniu. Kejtrówka odbędzie się w dniach od 16 do 17 maja, czyli najbliższy weekend.
23: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
18: Do pogody na najbliższy weekend na pewno będziemy jeszcze wracać, a teraz o tym, co dzisiaj na niebie. To się zachmurzyło, na termometrach 21 stopni, niewiele więcej już dzisiaj będzie, dodatkowo popołudnie, a zwłaszcza wieczór zapowiadają się deszczowo. Popadać może jutro też wczesnym rankiem, a wtedy najniższa dobowa temperatura to będzie 8 na plusie, a jutro dużo chłodniej niż dzisiaj. Możecie jeszcze napotkać powypadkowe utrudnienia w Borgowie na trasie Śrem-Dolsk. Tu droga została zablokowana.
23: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, no
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.

0: na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy

0: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
1: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
5: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też.
8: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
9: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
10: Reklama. 107,4.
11: Vox FM. Vox FM Poznań.
12: Ciężki stan Patryka Budniaka. Żużlowiec miał wypadek na torze, przeszedł poważną operację. Polska zaskarżyła do TSUE umowę w sprawie Mercosur. Za chwilę o tym, czego dokładnie domaga się polski rząd. Bajki robotów Lema na egzaminie ósmoklasisty. Zapytamy uczniów, czy było łatwo.
13: Na zegarze 12 w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko, witamy w studiu.
12: Dzień dobry.
13: Zaczynamy.
12: Policja bada okoliczności dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wieczorem zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak zczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin dosłownie wyleciał w powietrze. Z impetem odbił się od odgrodzenia i spadł na busa. Był reanimowany. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację zawodów.
14: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
12: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Zawodnik trafił do szpitala w Poznaniu. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
14: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
12: Stan zawodnika jest ciężki, ale stabilny. Chłopak jest przytomny. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce także wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
12: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testami bajkami robotów Lema za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
10: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
16: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
17: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
18: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
19: Łatwe. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
20: No, lekki stresik był. Bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny, ale zależy od wrażeń innych.
12: Usłyszeliśmy od ósmoklasistów z Kielc, jutro matematyka, w środę język obcy. Wynik egzaminu na wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta. Tak będzie już codziennie. To wspólna inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.
21: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak. Ten właśnie fanfar będzie odgrywał hejnalista. Będzie to melodia XV-wieczna Krakowianes Civitas.
12: Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską. Kulminacyjnym momentem jest uroczyste otwarcie bramy kleparskiej.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
23: Wiadomości sportowe Vox FM.
12: Wieczorem dokończenie 32. kolejki. Ważne spotkania dla środkowej części tabeli. Krakowie podejmie Radomiaka. W polskiej ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewaga nad kolejnym w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Przed godziną 18 rozpocznie się arcyciekawy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. W trzeciej rundzie polska tenisistka bardzo pewnie pokonała Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0. New York Knicks z Jeremy Sochanem w składzie awansowali do finału konferencji wschodniej koszykarskiej ligi NBA. W niedzielę po raz czwarty pokonali Philadelphia 76ers, tym razem wysoko, 144-114. Polak rozegrał 9 minut, zdobył 5 punktów, po 2 asysty i zbiórki, a także zaliczył blok.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
24: Opady deszczu dzisiaj, tak już od południa zaczynają napływać do naszego kraju. Kraków, Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa, Opole, Wrocław już też pomalutku robi się deszczowy.
25: Aż po Gdańsk tak będzie dzisiaj.
24: No, w Tomaszowie...
25: Jedynie Suwałki i Białystok deszcz może owinąć.
24: W Tomaszowie Mazowieckim już nawet błyska i grzmi. Tam już burze się zaczynają.
25: Ty to masz tych swoich donosicieli.
24: No, właśnie, ja wszystko tutaj, wszystko śledzę, patrzę, żeby wiesz, żeby od razu mówić, przekazywać naszym tutaj słuchaczom. To bardzo ważne, jest poniedziałek, musimy być gotowi na wszystko.
25: Na wszystko.
24: Na wszystko,
25: dokładnie. Bo wszystko się może zdarzyć. Wszystko,
24: a nie
25: absolutnie.
24: No tak, a nie powiemy jeszcze co, ale się
25: nie
24: jeszcze wydarzy.
25: Co. Nie
24: no
25: powiemy wcale, że tak. Jest takie nazwisko Julia Szeremeta, prawda? No, nie powiemy wcale, że to takie nasze polskie złoto. I wcale nie dodamy. Jak macie jakieś pytanie do Julii, to możecie napisać.
24: A dlaczego, to zaraz się dowiecie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
25: Arek Sikora.
24: Klaudia Wasiluk i Dawid Osysko, który wraca za godzinę.
12: Zapraszam, będzie mi miło.

0: Królowa wśród królów.
1: No, jest taka.
0: Można by było tak o niej powiedzieć, nie?
1: Nasze polskie złoto. Julia Szeremeta.
0: Ta, co tam łupie wszystkich jak leci, nie?
1: Łupie jak leci.
0: Łupie jak leci.
1: Już ma srebro na koncie, ale ona idzie po złoto. Zresztą ona jest przekonana, że ona to złoto zgarnie.
0: Słuchajcie, mamy dzisiaj okazję zadać jej kilka pytań i chcemy się do tego przygotować, bo Julka będzie naszym gościem po 13 w Vox FM.
1: Tak, dobrze słyszycie.
0: Tak.
1: Ta polska pięściarka przyjdzie do studia.
0: Ja się ciut zacząłem cykać.
1: Czemu?
0: No bo ona jest, wiesz, taka...
1: Że co? Że ona potrafi?
0: Ona się bije,
1: że moje piłeczki, którymi w ciebie rzucam w studiu, to pikuś.
0: Właśnie,
1: dobrze, to była rozgrzewka.
0: Dobrze, że mnie troszeczkę chociaż zahartowałaś przed tym dzisiejszym spotkaniem.
1: Julka, czekamy na ciebie, jak słuchasz.
0: Dokładnie, a czekamy również na pytania od naszych słuchaczy. Słuchajcie, to jest okazja, w której możecie wpłynąć na to, jak ten wywiad, ta rozmowa będzie przebiegała. 609-869-869.
1: Jeżeli macie jakieś pytanie do naszej polskiej srebrnej medalistki mistrzostw olimpijskich.
0: Może coś was interesuje, może coś was zastanawia. Może...
1: Co byście chcieli wiedzieć?
0: Chcecie zapytać, jak to się robi?
1: A może po prostu chcielibyście wiedzieć, co Julka zjadła na śniadanie i czy to była
0: to też takie
1: bułka
0: pytanie,
1: i banan.
0: 609-869-869 numer zostawiamy do waszej dyspozycji. No i Julka pojawia się tutaj po 13.

0: Stanfeld.
1: I Memories, czyli takie wspomnienia w Vox FM na 25 minut przed godziną 13.
0: Ale zobacz, niby Feld sam, a tu jednak Sophie Loud jeszcze jest w piosence.
1: W żaden sam.
0: Oszukali.
1: Oszukują na potęgę.
0: Nie, oszustwa są w ogóle złe, ale nie zawsze kończą się sukcesem. To jest bardzo dobra informacja.
1: Aha.
0: Przenieśmy się teraz do Szubina, bo tutaj proszę bardzo mamy takie informacje.
1: Szubin.
0: Komenda powiatowa policji i tak dalej zatrzymała, słuchajcie, 17-latka, który pełnił rolę tak zwanego odbiera w próbie oszustwa 80-latki metodą na wnuczka.
1: Mm-hmm. No, zgrywał wnuczka przed 80-latką.
0: Zadzwonił telefon, no i tutaj proszę bardzo, wiadomość kierowana do 80-latki, że wnuk kobiety kierując samochodem nie zastosował się do czerwonego światła i rąbnął kobietę.
1: Nie.
0: I że wiesz, że dawaj kasę, ale nie, 80-latka nasza nie była taka, wiesz.
1: Główka pracuje, wyczuła.
0: Ona słucha, mówi, czasami tam w radiu mówią te oszustwa na wnuczka, ja to wszystko sprawdzę. Mm-hmm. Zadzwoniła na policję i tutaj poinstruowana przez policjantów, słuchaj, spakowała do torebki zamiast pieniędzy to stare gazety.
1: Genialne!
0: I te gazety, wiesz, ten chłopak wziął i go zatrzymali i happy end!
1: Pięknie.
0: I takich historii więcej. Brawo! Brawo dla pani
1: brawo.
0: Szubina! Brawo! Brawo!
1: Chciał ją wpuścić w maliny, to go wzięła.
0: No.
1: Gazety.
0: Tak.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja!
7: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart 3. najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.

0: dbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: To jest moment na sprawdzenie wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. 41,5 tysiąca uczniów w Wielkopolsce i ponad 4100 w samym Poznaniu pisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Ten przeprowadzają 102 podstawówki w mieście i 1200 w regionie. Na ich absolwentów czeka ponad 8 tysięcy miejsc w poznańskich liceach, technikach i szkołach branżowych. W województwie to około 45 tysięcy miejsc. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Tylko w ubiegłym roku w województwie leczono na nią ponad 6 tysięcy osób. Przez 5 lat to ponad dwukrotny wzrost. NFZ przypomina o szczepieniach przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, którym też można zarazić się poprzez kontakt z tymi pajęczakami.
11: Zalecane szczególnie pracownikom leśnym, rolnikom i osobom często przebywającym na łonie natury. Lekarz rodzinny lub farmaceuta bezpłatnie zakwalifikuje do szczepienia, wystawi receptę i poda nam preparat, natomiast koszt musimy pokryć z własnych środków.
10: Powiedział nam Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ-u. Jeżeli zauważymy kleszcza w skórze, trzeba go jak najszybciej usunąć.
11: Przez chwycenie go jak najbliżej skóry, wyciągnięcie w całości. Absolutnie nie wolno wyciągać kleszcza palcami, usuwać go igłą, rozgniatać, wyciskać, wykręcać, przypalać, ani smarować tłustymi substancjami, olejami czy innymi kosmetykami.
10: Do lekarza zgłosić się trzeba wtedy, gdy miejsce ugryzienia zrobi się czerwone albo wystąpią objawy grypowe, gorączka, kaszel lub osłabienie organizmu. 780 tysięcy złotych dla działkowców z północnej Wielkopolski. Właściciele ogrodów działkowych dostali dofinansowanie na budowę płotów, ścieżek, oświetlenia czy monitoringu od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W tym roku urząd ma przeznaczyć 4 miliony złotych na poprawę infrastruktury na wielkopolskich działkach. Jeszcze trochę kultury. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska i zespół Raz, Dwa, Trzy. To już pełna lista gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu. Impreza rusza 20 czerwca w samopołudnie, a poza koncertami na miejscu stanie miasteczko samorządowe, strefa z food truckami i miejsce do odpoczynku. Tydzień wcześniej, 13 czerwca, wielkie granie czeka mieszkańców Leszna. Tam obok Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Schroeder na scenie pojawi się Zalewski. Na oba wydarzenia organizowane przez wielkopolski samorząd wejdziecie za darmo.
12: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
10: A my wchodzimy teraz do świata prognozy pogody. Tutaj bardzo dużo się może wydarzyć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dzisiaj po południu w mieście może solidnie popadać, może mocno zawiać, niewykluczone są burze i niewykluczone również opady drobnego gradu. Zdecydowanie nie jest to pogoda spacerowa, chociaż jest ciepło do 22 stopni, a jutro będzie zdecydowanie chłodniej, tylko do 12. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Mamy awarię sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Marcelińskiej tutaj. Proszę uważać na znaki.
12: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
13: 107,4
14: Vox FM Poznań.
13: Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotu.

0: to po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
3: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
4: I twoje też.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Reklama.
8: 107.4
3: Fox FM. Poznań.
9: Dlaczego Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów? Prokuratura zada to pytanie stronie amerykańskiej. Benzyna tańsza o 5 groszy, diesel o 10. Jutro za paliwa zapłacimy mniej niż dzisiaj. Co zrobić, by pensje lekarzy nie pochłaniały większości budżetu szpitala? Pomysł w tej sprawie ma resort zdrowia. Posłuchajcie.
10: Posłuchajcie w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 13, na które zaprasza Dawid Osysko.
9: Śledczy jeszcze dziś zażądają wyjaśnień od Stanów w sprawie umożliwienia wjazdu Zbigniewowi Ziobrze. Poinformował o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Sam były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań. O szczegółach Mateusz Whiston. Mateuszu, jakich informacji oczekują śledczy od Amerykanów?
11: Przede wszystkim zamierzają zapytać, czy Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę.
12: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
11: Tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Kolejnym krokiem na podstawie umowy z USA ma być wniosek o ekstradycję.
12: Może być procedurą nie tylko wielomiesięczną, ale też wieloletnią. Takie mam doświadczenie.
11: Według śledczych sytuacja byłaby dziś zupełnie inna, gdyby sąd wydał europejski nakaz aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Choć ten prokuratura złożyła w listopadzie ubiegłego roku, nie został rozpatrzony do dziś. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
9: Śledczy, przypomnijmy, zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach paliw nieco taniej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. To spadek o cenę o 5 groszy. O 10 groszy taniej będzie taniej olej napędowy. Jutro za litr tego paliwa zapłacicie maksymalnie 6,93. Teraz burza wokół pensji lekarzy. Resort zdrowia chce określić procentową granicę budżetu szpitali, którym przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest o wiele więcej. Dobry jest każdy pomysł, który nie będzie szybko potęgował kryzysu w szpitalach, komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
13: Zarobki medyków rosną. My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. Płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. No ale tak naprawdę ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
9: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Polska jest wśród krajów o najwyższych relatywnych płacach w Europie. Nie brakuje lekarzy, którzy rocznie zarabiają ponad 1 000 000 zł. Miesięczna pensja rekordzistów przekracza 100 000 zł. Cztery młode pojawiły się w gnieździe bocianów w Nietulisku, dużym województwie świętokrzyskim. Internauci mogą obserwować ich życie dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością. Bocianom sprzyjają podmokłe łąki i tereny rolnicze w okolicy.
1: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
9: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Gniazdo bocianów w Nietulisku Dużym znajduje się na słupie. Jest dziś jedną z lokalnych atrakcji przyrodniczych regionu.
10: No to taka pogoda wiosenna bardzo, że te bociany to absolutnie mogą się z tego maja korzystać. Drodzy Państwo,
14: bardzo
10: ciepło.
14: Dzisiaj powiedziałeś, że bociany się majują i później,
10: dokładnie.
14: Później z tego majowania bocianów są malutkie bociany.
10: I dalej bocianka. Są oglądać dzięki temu, prawda?
9: No, bocianiątka widzisz są.
10: Właśnie.
14: Burze no. Idą.
10: Idą.
14: Radomsko, Przedbórz, Kamińsk. Tutaj już mamy, tutaj łapiemy sygnały, że jest jakieś ubudubu. Opady deszczu też tam. No i dzisiaj takie zjawiska atmosferyczne prognozowane w większości kraju.
10: 4 minuty, no. Po godzinie 13:00. Będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. Pogoda nam nie straszna, tym bardziej, że w ekipie będziemy mieli takiego człowieka za moment, że on absolutnie pokona wszystko.
14: Myślisz, że burza się jej boi?
10: Myślę, że nie tylko burza.
14: No. Julia Szeremeta już za moment gościem Radia Vox FM. A my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
10: I Arek Sikora.
14: I Dawid Osysko też wróci o 14:00.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Nie zapomnijmy jeszcze, że mamy hity.
10: No
14: o nich nie zapominajmy.
10: Zaczynamy z wysokiego C. Modern
14: Talking, szanowni państwo.
10: Właśnie to. A za moment Shaw Seek Up Sports.
14: Carly Rae Jepsen też na horyzoncie. Tarzan Boy.
10: Wszystko
14: i promienie
10: będzie.
14: Wyłaniające się z tej burzy. Będą.

0: siedziałeś kiedyś przy mistrzyni?
1: Jak jesteś mistrzynią, to tak.
0: Ja jeszcze nie, ale jest tu ktoś, kto mistrzynią jest i to absolutnie. Julia Szeremeta, naszym gościem. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024 roku. No a teraz bohaterka biografii.
0: Nasze polskie złoto.
1: Dokładnie.
0: Jak to tytułuje się książka o Julii Szeremecie właśnie. Autorstwa Andrzeja Kostyry.
1: Wydawnictwo Harde, serdecznie polecamy. Julka, wszelkie pytania, które od razu się kierują patrząc na twoją osobę, chcielibyśmy na razie odstawić na bok i pogadać z tobą o takich rzeczach, których w tej książce nie znajdziemy.
0: Oglądałaś wczoraj Taniec z Gwiazdami, czy mecz FC Barcelona Real Madryt?
2: No, to drugie.
0: Dobrze,
2: akurat kibicem właśnie FC Barcelona, to mój chyba ulubiony klub.
1: Świetnie, co wczoraj to zrobili, pięknie zagrali. Jak wrażenia w ogóle?
2: No mecz, klasa, perfekcyjnie.
1: Piękna bromeczka, nie? W okienko, lewa tutaj strona.
2: Super. Realnie nie miał żadnych szans.
1: W ogóle się nie pokazali,
0: Ale Gamufal też super, Gamufal, nie?
1: Te tańcie, to tak, weź tam
0: tak,
1: przestań.
0: Kryształowa no. Kula.
1: Jedyne, co tam fajne, to właśnie ta kula, bo podobna do piłki, nie?
2: Ej, ale teraz no nie śledziłam Tańca z Gwiazdami, na jakim jesteśmy etapie, teraz finał.
0: Już był finał, tak. Dlatego mówię, że Gamufal też super, bo wygrał. Po wszystkim, ale był w tym samym czasie co mecz, dlatego dopytałam. Jesteś usprawiedliwiona, masz to robić podobno.
1: Stereotypowo właśnie. Uprawiasz sport, który jest stereotypowo uważany za męski. Czy ty jesteś trochę chłopczycą?
2: Tak, sport, bok jest uważany za męskim, no ale niestety tutaj u nas dziewczyny rządzą w tym sporcie. akurat my tutaj trzymamy jakby z każdej imprezy po prostu przywozimy medale, ale mam nadzieję, że też chłopaki w końcu jakby tak zaskoczą i pójdą do przodu i dorównają nam z medalami,
1: Wiesz, jak teraz naruszyłaś męskie ego, nie? Jak słuchają, to wolą takie, nie no, teraz chłopaki, to musimy.
2: Ale wiadomo, u chłopaków też jest większa konkurencja, no u nas boks kobiet też jest krócej.
1: Okej. Lubisz dostawać kwiaty?
2: Lubię.
1: No, czyli jednak nie do końca taka nie. Chłopczyca, nie? Jednak
0: słuchajcie się po programie, co wy na to? Jeszcze dopytamy.
2: Ja, okienko będę miała, wiesz.
0: Puściła oczka do ciebie, Areczku. Jest szansa u Julki. Tylko pamiętaj, ona potrafi, nie? Potrafi.
2: Ale jak grzeczna nie bije, tak? Ja aniołek.
1: Klaudia tutaj wyczytała w książce, że jak coś zrobisz nie tak, to twój trener każe ci robić pompki. To prawda?
2: Tak było.
0: Już nie?
2: Teraz raczej już nie. Wcześniej byłam tym leniuszkiem i na przykład popatrzyłam się źle, że te ćwiczenie mi się nie podoba, to już widziałam ten raz z rok i już nawet bez jego powiedzenia, ja już byłam i pompki robiłam za karę. Dziennie
0: wystarczyło spojrzenie.
2: Tak, dziennie po 100 coś robiłam tych pompek.
1: Co byś musiała powiedzieć w radiu, żeby trener kazał ci robić pompki?
2: Proszę, nie wiem, no teraz... Nie wiem, ciężko mi teraz coś wymyśleć. Po prostu robiłam pompki... z treningami bardziej związanymi, że czegoś nie chciałam
1: zrobić,
2: a mi się nie podobało. Mi
1: napuścić na
2: trenera tutaj kontrowersje jakieś
0: no właśnie,
2: zrobić.
0: Bo doszukały
1: być.
0: Powiedziałaś, że trener to jest jedyna osoba, której się boisz. Podtrzymujesz dalej?
2: Tak, że to jest trener, który... Jeden trener, który osoba, która nade mną zapanowała. Wcześniejszych trenerów się nie słuchałam, oni mi mówili to, ja robiłam drugie, szczerze bym nosał się czasem. Też przychodziłam z kadry kadetek do juniorów, do tej starszej, gdzie trener Tomek miał kadrę. Trenerzy mówili, nie poradzisz sobie z nią, nie poradzisz, a trener jednak nade mną zapanował i jest to osoba, której jakby słucham się.
0: Co oprócz tych pompek, co on miał takiego w sobie, że tak...
2: Na pewno charyzma i charakter taki, że po prostu boisz się jego.
1: Okej.
2: Mamy bardzo luźną atmosferę u nas, są żarty, mamy rodzinną taką atmosferę, ale jak jest ten trening i tak dalej, on powie, to każdy robi to.
0: Autorytet.
2: I daje się z siebie 100%.
1: Ważne znaleźć kogoś takiego, ale nie zauważasz też w sobie jakiejś przemiany? Czy to nie jest tak, że z małej dziewczynki stajesz się kobietą i też troszeczkę inaczej patrzysz na różne sprawy?
2: No na pewno też dorastam jakby i zmienia mi się. Też wcześniej byłam tym leniuszkiem, no teraz doszłam do tego, że jednak ciężka praca popłaca i na przykład są tego wyniki i cały czas się zmieniam, dorastam ogólnie i dojrzewam do jakichś rzeczy.
1: Moglibyśmy rozmawiać bez końca, niestety ogranicza nas czas antenowy. Wszelkie pytania i odpowiedzi na te pytania znajdziecie, szanowni państwo, w książce, którą serdecznie wam polecamy.
0: A przy okazji też polecamy zajrzeć na nasze sociale, Instagram, Facebook, Magda z nami jest i wszystko tutaj pięknie nagrywa, także zobaczycie.
1: My mamy tutaj pod ręką dwie książki, które za moment Julia Szeremeta nam podpisze, dobra? Możemy
2: podpiszę,
1: się tak mówić? I te książki trafią do naszych słuchaczy, 609 0698 698 69. Dajcie znać, dlaczego to właśnie do was ma trafić taka książka. My taką książkę wam tutaj razem z Julką sprezentujemy. Jeszcze jedno pytanie mam, Julka, na koniec.
2: Dawaj.
1: Co robisz dziś wieczorem?
2: Mam spotkanie ze mną o 18 w studiu w PKOL-u. Ale wracam chyba do Lublina.
1: Okej. Okay. No to na to spotkanie was chcieliśmy zaprosić.
0: To oczywiście,
1: po to te pytanie.
0: Na stół. Na stół. When the bass gets bumping up in the club.

0: Bardzo sympatyczna ta Juleczka nasza, ci powiem.
1: Fajna dziewczyna.
0: Super.
1: Fajna. Mogłaby jeszcze częściej
0: wpadać. Ja bym z nią mógł na miasto wychodzić, nikt by mi wtedy nie podskoczył, ja wiesz, nie?
1: Nikt. Bo jakby Julka tam wyprawy. Wszyscy by się do każdego klubu nawet wpuścili.
0: Oczywiście. Fajnie.
1: Więcej o Julce możecie przeczytać w jej książce, właśnie o Julii Szeremecie w biografii Andrzeja Kostyry. A chętni po tą książeczkę, no to sięgnęli pod 60986 i mamy bardzo dobre informacje.
0: Właśnie. Marcin, który napisał, że poprosi, bo też jest leniuszkiem. Proszę bardzo, nie ma problemu. Identyfikuje się z mistrzynią, więc wysyłamy. Proszę
1: bardzo. I jeszcze Łukasz pisze, jestem wielkim fanem boksu, w tym także Julii Szeremety, także mega fajnie by było dostać jej książkę. Mówisz, masz, kochany.
0: Miłej lektury, panowie. A całą rozmowę będziecie mogli zobaczyć już niebawem na naszych social mediach.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
15: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
16: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
18: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
17: To okna PCV z fabryki Bros?
18: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
19: Reklama.
20: Wciąż niepokojące wieści po wczorajszym wypadku żużlowca w Gnieźnie. Teraz w wiadomościach z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wczorajszym poważnym wypadku na stadionie żużlowym w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
3: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
20: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że wbrew wcześniejszym informacjom stan pacjenta nie jest stabilny. Decydujące będą najbliższe dni.
3: Od momentu, w którym tutaj pracuję w tym szpitalu, to przyznam szczerze, chyba jest to pierwsza taka historia, która tak bardzo poruszyła cały szpital. Wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za niego i przyznam szczerze, jestem poruszona tą historią.
20: Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodu. Może zagrzmieć i może spaść drobny grad. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązuje od 14 do 22, między innymi w Poznaniu i powiatach poznańskim, kościańskim, grodziskim, nowotomyskim, obornickim, szamotulskim i wągrowieckim. W prognozach silny deszcz i porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Nowe rodzinne ogródki działkowe mają powstać w Poznaniu. Przyszłym terenem dla działkowców będą okolice Naramowic. Miasto zamierza wykorzystać tereny zielone, na których nie może być innej zabudowy.
19: Będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren na północy Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów.
20: Mówi zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób będzie można nabyć działkę. Zdaniem Zdzisława Śliwy z Polskiego Związku Działkowców, RODy cieszą się ogromną popularnością.
21: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma.
20: W Poznaniu jest obecnie 90 rodzinnych ogrodów o łącznej powierzchni działek wynoszącej 770 hektarów.
22: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
20: Co nieco o pogodzie już było. Ja dodam, że w tej chwili na termometrach mamy 21 stopni. W nocy temperatura spadnie do plus 8, a jutro aż o dychę chłodniej niż dzisiaj. Na drogach utrudnienia m.in. na Dębcu. Tutaj dzisiaj łącznik między Opolską a 28 czerwca jest niedostępny dla kierowców, a jutro od 7 rano tenże łącznik będzie już otwarty, ale zamkną robotnicy. Przejazd kolejowy na 28 czerwca.
22: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
12: Lordzie, witamy na salonach.
13: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie Nowak.
12: A, to ty...

0: Jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
1: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
2: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Reklama.
5: 107,4.
4: Vox FM. Vox FM Poznań.
6: Rodzina miała wracać do domu. Za chwilę nowe informacje w sprawie śmierci dziecka w Zakopanem. 9 punktów procentowych, tyle dzieli Koalicję Obywatelską od drugiego w sondażu PiSu. Łaziki marsjańskie i bolidy, także inne atrakcje. Zajrzymy też na Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
7: 14 na zegarze, Dawid Osysko w studiu, który już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
6: Znajomy rodziny nie zauważył 6-latka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko, na 6-letniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Był to wyjazd w góry grupy znajomych z Małopolski. Do tragedii doszło podczas przygotowań do drogi powrotnej. Chłopiec związał buty na parkingu przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Jak słyszymy od Romana Wieczorka z zakopiańskiej policji, sprawą zajmują się mundurowi śledczy.
8: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
6: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził samochód, był trzeźwy. Koalicja Obywatelska liderem najnowszego sondażu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, partia Tuska nie dałaby szans rywalom. Sondaże Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wynika, że na KO chce zagłosować niecałe 36% badanych. Formacja Donalda Tuska wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Głos na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało niecałe 27% badanych. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem prawie 12%. 14 osób zatrzymanych, nielegalne odpady zakopywane pod ziemią i fałszowana dokumentacja. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, działała na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Śledczy ustalili, że na teren dawnego składowiska w gminie Nidzica trafiły odpady komunalne, które miały być nielegalnie ukrywane pod ziemią.
9: W nielegalną działalność zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym firmy odpowiedzialne za przekazywanie i transport odpadów. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty wobec dwóch głównych podejrzanych. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
6: Mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie wykluczono, że w tej sprawie będą kolejne zatrzymania. Teraz zaglądamy na Pomorze. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie dziś wyciągnięty z wody. Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, możliwe, że ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro albo pojutrze. Trwają przygotowania do przeprowadzenia tej skomplikowanej operacji. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty? Politechnika Białostocka zmienia się dziś w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
10: Pokazywaliśmy prawdziwe pioruny. Pioruny są bardzo niebezpieczne i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do nas. Można zobaczyć, czym jest prawdziwy piorun, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z skali potencjalnych zniszczeń, które ten piorun może zrobić.
6: Zaznacza doktor inżynier Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego. Dużo emocji wzbudziły też scena symulująca oddział intensywnej terapii i bolidy.
11: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
12: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
6: Festiwal potrwa do 17 maja.
7: A w pogodzie, proszę Państwa, troszkę dobrych, troszkę złych informacji. Dobra jest taka, że całkiem ciepła noc przed nami, bo nawet 12 stopni tej nocy pokażą termometry w Rzeszowie. Zła jest taka, że zaledwie 5 na plusie, na szczęście w Szczecinie. Jeżeli chodzi o deszcz, to aj owszem, w pasie od Wrocławia przez Łódź, Warszawę i Białystok wszystko, co na południowy wschód pada, wszystko, co na południowy zachód tej nocy nie pada. Jutro deszcz dokładnie tak samo jak w nocy, czyli proszę się przyzwyczajać. No i temperaturki takie, powiedziałbym... Ja nie wiem, czy jutro nie będzie to najchłodniejszy dzień w tym miesiącu, w maju. To tak tylko, żeby wam zaszyfrować, z czym my tutaj w ogóle mamy do czynienia. Dzień dobry wszystkim, no poniedziałek, ale poniedziałkowe popołudnie. Wiecie, że dzisiaj jest dzień bez śmiecenia?
5: To jest dzień z Vox FM.
7: Nie wiem, jak to odbierać, ale jakoś trzeba z tym żyć. Edward Maja i Vicky Dżigulina, Stereo Love, czyli miłość w stereo. Boys, za chwilę, dzień dobry.

Jak to mawia moje dziecko, nadziei wzrok. Boys, ostatni dzień, ostatnia noc. 11 minut, mamy po godzinie 14. Dzień dobry w poniedziałek, w poniedziałkowe popołudnie. Bo to jednak zmienia delikatnie optykę patrzenia, prawda? Bo wiem, że poniedziałki potrafią być, no, poniedziałkami i to takiej czystej postaci. Ale po południu to się wszystko zmienia. Obiecuję, że dzisiaj wyszukuję dla was wyłącznie pozytywne wiadomości. Pierwsza jest od razu, bo jest poniedziałek. Wiemy, jakie będą jutro ceny paliw. Będzie taniej. Haha, mam was. Jutro będzie taniej. Litr benzyny 95 nie droższy niż 6,30. Oleju napędowego 6,93. Także sporo mniej niż w weekend w sumie. No, może nie sporo, ale mniej niż w weekend. Kto jeździ w weekendy, ten doskonale wie, że tanio, jak to ładnie mówią, to już było. To jest w ogóle ciekawostka, że u nas te ceny paliw spadają, podczas gdy na świecie podobno strasznie rosną. Strasznie, strasznie, strasznie. Taka ciekawość. Ja się zastanawiam, do kiedy to się utrzyma. Bo często się mówi, no niech trwa jeszcze ten dzień dziecka. Tylko, że dzień dziecka już za niespełna miesiąc. Niech ktoś to przedłuży. Karuzele śmiechu.

lubię takie połączenia. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over w Vox FM 609 2x869, numer, który służy do komunikacji między nami, żebyśmy cały czas byli w tak zwanym touchu. Co robicie, jak stoicie? Korki, koreczki, zaglądamy. Chcemy poczuć zapach spalin, chcemy czuć dokładnie to, co wy czujecie, czyli frustrację, złość i troszeczkę radość, że to już jednak ten poniedziałek chyli się ku zachodowi. Dziękuję. A wszystko można obrócić na plusy. Proszę Państwa, a propos plusów, bo w poniedziałek same dobre informacje. Wczoraj wygrała Iga Świątek, dzisiaj będzie grała znowu. Dzisiaj jest w ogóle taki mecz, ale to taki mecz tej całej Igi Świątek w Rzymie, że ojejku! Naomi Osaka po drugiej stronie. To jest mecz z tak zwanym podtekstem. Bo obie panie co prawda się teoretycznie lubią, ale jak grają ze sobą, to raz jedna, raz druga, ale jest jeszcze dodatkowy podtekst, bo tę całą Naomi Osakę to trenuje były trener Igi Świątek. Aha. No, takie rzeczy. Także teraz pytanie, co będzie chciała, czy to jest dla niej dodatkowa motywacja, co będzie chciała zrobić nasza zawodniczka, czy ona będzie chciała utrzeć nosa byłemu trenerowi, a biorąc pod uwagę, że wczoraj w Rzymie zrobiła tak zwaną demolkę, to dzisiaj liczymy co najmniej na karbonarkę. Cleo, za krokiem krok, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart już za chwilkę, a za 10 minut 14:30 wiadomości.

Jeżeli odczarowywać poniedziałek, to tylko takimi piosenkami. That's When You Know, Kygo i Carter Faith w Vox FM. 29 minut po 14. Żeby być dobrze poinformowanym, za minutkę zapraszamy na wiadomości.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: 14.30 to najlepsza pora na wiadomości Vox FM. Posłuchajmy, co przygotował Dawid Osysko.
6: Służby wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku w Lublinie. Na ulicy Kunickiego osobówka najechała na koparkę. Jedna osoba została ranna. Siła uderzenia była tak duża, że łyżka koparki przebiła przednią szybę.
7: Kierujący samochodem mężczyzna najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył koparki, której kierujący zatrzymał się przed sygnalizatorem świetlnym, który nadawał światło koloru czerwonego. Kierujący samochodem osobowym został przewieziony do szpitala.
6: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. Taką informację przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak wyjaśnił, wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany przez sąd. Ryszard Gonet pozostanie wójtem Landskorony w Małopolsce. Przeprowadzone wczoraj referendum w sprawie jego odwołania jest nieważne. Powodem jest zbyt niska frekwencja, nie przekroczyła 5%. W niedzielę 24 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania lokalnych władz w Krakowie. Brytyjski premier Keir Starmer nie zrezygnuje ze stanowiska. Po czwartkowych wyborach, w których jego partia pracy przegrała w Anglii, Szkocji i Walii, Starmer obiecał m.in. dalsze zbliżenie z Unią Europejską, co jego zdaniem uczyni kraj silniejszym.
5: A teraz taka piosenka do potańczenia, tak delikatnie. Hips Don't Lie, Shakira i Wyclef Jean, za chwilę Rahm Emanuel o wakacjach. No fighting.

0: Remedy Manuel, to jest Holidays. My tu tak sobie siedzimy, część pracy, część w samochodach, część w domu i tak sobie spędzamy ten poniedziałek, a na przykład w takiej Mianmie są górnicy. No i ci górnicy tam kopią, węgiel sobie kopią, jak to górnik. Stoi sobie na dole, nic nikomu nie wadzi, po prostu kopie sobie węgiel, nagle ciach! Proszę ja was, i wyciąga rubin. O masie 11 tysięcy karatów, niezwykły rubin, drugi co do wielkości znaleziony w tym kraju, ale eksperci podkreślają, że jest bardzo wyjątkowy ze względu na swój kolor oraz czystość. I to czyni go jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych ostatnich dekad. Dzisiaj wzięli i wyciągnęli dokładnie taki kamień. Jeszcze, żeby była ciekawostka, bo opublikowali zdjęcia w internecie i internauci się absolutnie zachwycili, bo mówią, o panie, wygląda jak truskawka. Zobaczyłem, wygląda jak truskawka. Potwierdzam, naprawdę, dokładnie wygląda jak truskaweczka. Ma prawie, no ponad 2 kg. Ma purpurowo-czerwony kolor, bardzo wysoką przeźroczystość. Jest podobno bezcenny. Kosztuje tyle, że to, człowieku, nie mamy tylu zer w twoim, moim kalkulatorze, jakbyśmy wzięli jeszcze kilka do tego. Nie mamy tylu zer. I to po dobrej stronie przecinka. Także wydobili sobie taki kamień. Popatrzyłem, zachwyciłem się, ale powiem wam tak. Nieważne, ile to ma karatów, nieważne jak, do naszej kaszubskiej ze śmietanką i cukrem się nawet nie umywa.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Inaczej, jakbym miał do wyboru taki 11 tysięcy karatów, 2 kg bezcenny i kaszubską truskaweczkę, no błagam was, przecież wiecie, co wybieram.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja!
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
8: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
9: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
10: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
9: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
10: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
9: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
10: Do swych składów pięknie zapraszają.
9: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
11: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad...
15: W jego zgonie osób trzecich. Biegły lekarz stwierdził, że śmierć nastąpiła z przyczyn chorobowych.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
15: Dzisiaj w Poznaniu dużo nowych utrudnień na drogach. Przede wszystkim do jutra, do 7 rano, niedostępny jest łącznik opolskiej z 28 czerwca na Dębcu, a jutro od 7 rano do środy do 7 rano zamknięty będzie przejazd kolejowy na 28 czerwca. Tutaj szykujcie się na objazdy. Poza tym ulica Poręby ma wymienianą nawierzchnię i tutaj też zmiany w organizacji ruchu. A na deser dodam, że mamy zwężenie na Piątkowskiej przy prawoskręcie w Trójpole. Do 23 stopni na termometrach, wieczorem może popadać.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: Masz Allegro Smart?

0: Great Brands.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk.

0: Partnerzy medialni: Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Life & Gun Magazine.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: 107
2: i 4.
3: Fox FM.
2: Poznań.
4: Walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. Za chwilę nowe informacje o stanie żużlowca Patryka Budniaka. Rzeźnia, a nie targi końskie. Imprezą w Pajęcznie zajmie się prokuratura. Ósmoklasiści zaskoczeni nie spodziewali się bajek robotów na egzaminie kończącym szkołę.
5: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
4: Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej i wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wczorajszym poważnym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu, Patryk Budniak, po zdarzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzył w ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
6: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
4: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że wbrew wcześniejszym informacjom stan pacjenta nie jest stabilny. Decydujące mają być najbliższe dni.
6: Od momentu, w którym tutaj pracuję w tym szpitalu, to przyznam szczerze, chyba jest to pierwsza taka historia, która tak bardzo poruszyła cały szpital. Wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za niego i no, przyznam szczerze, jestem poruszona tą historią.
4: Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodu. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizatorzy zajmujący się ochroną zwierząt. Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Do prokuratury trafiło zawiadomienie. Dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza oraz powiatowego lekarza weterynarii. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mich.
7: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animale So.
8: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
7: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
9: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
7: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
4: Kuc trafił ostatecznie do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyznę, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. 13 maja przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega on na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów lub 10 kg odzieży, które trafiają do sklepów czy na bazar. Dlaczego jest to uciążliwe? Tłumaczy inicjator protestu Tomasz Brymora.
10: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
4: System SENT działa w Polsce od marca. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów, m.in. tych z gorzowskiej siedemnastki. Rozpoczęły się trzydniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych i pierwszy był sprawdzian z języka polskiego.
11: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
12: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
13: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
14: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
15: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
4: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, w środę język obcy. Wyniki egzaminów ogłoszone zostaną 3 lipca.
5: Trzymamy kciuki. Za chwilę więcej o egzaminie ósmoklasisty w programie To jest dzień, ale patrzymy jak tam noc. No deszczowa noc, deszczowa. Nie popada tylko na północnym zachodzie, w pasie od Zielonej Góry, Poznania, Bydgoszczy, Olsztyna oraz Suwałk. I wszystko, co na północny zachód nie pada, wszystko, co na południowy wschód pada. Temperaturowo najcieplej tam, gdzie pada. 12 stopni w Rzeszowie, 5 zaledwie na termometrach, ale na plusie w Szczecinie. Jutro chłodno. Od 14 stopni w Rzeszowie do maksymalnie 10 w Gorzowie, w Zielonej Górze oraz w Koszalinie. koszalinie. No mówi się trudno, trzeba jakoś przeżyć. Pewnie zapytacie, a kiedy się ociepli? No to kiedy się ociepli w weekend. Ale tylko troszeczkę, tak bez rewelacji, natomiast no idzie takie delikatne ocieplonko. Po niepadaniu teraz deszcz nadrabia, może i dobrze w sumie. Dzień dobry w poniedziałek, DJ Antoine, The Beat Shakers, Ma Chérie. Zagrajmy.

0: Ale ładnie.
1: Keanu Silva, Gratify, Stephen Oaks, oczywiście Unchained Melody, czyli troszkę romantycznie, a troszkę jednak mimo wszystko pod nóżkę, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy, bo takie kawałki lubimy, uwielbiamy i co tu dużo mówić, popieramy. Dzisiaj Dzień Doradcy Podatkowego. Wszystkim doradcom podatkowym życzymy jak najmniej liczenia, chociaż nie, jak najwięcej liczenia, bo to wtedy jak liczycie, jak rozumiem, to jest kaska, czyli kaska robi kaskę. Tak się to właśnie nie dla nas kwitnie, a na nas. Tak się to robi. Tak pieniądz robi pieniądz. Dzisiaj także dzień bez śmiecenia, także jak ktoś ma faktury do swoich doradców podatkowych, księgowych i tak dalej, to proszę pamiętać, że nie wyrzucamy tego byle gdzie, tylko ładnie wieziemy, chociaż nie, teraz mamy ksef, teraz jest dużo. O, teraz to jest dużo prościej. Teraz, o panie, dużo, dużo. 11 minut mamy po 15. Dzisiaj także, a propos ósmoklasistów, był język polski i słyszę zewsząd, że wszyscy ósmoklasiści mówią, że było bardzo trudno. A ktoś im powiedział, że dopiero jutro jest matematyka?

Ależ to jest rampompom i minęli 17,5 minuty po godzinie 15. Czy wy zauważyliście, że jak jest dobre popołudnie, jak człowiek ma takie popołudnie, że tak sobie jedzie przez to popołudnie, to od razu jak mówi, to zaczyna niemal śpiewać. A ja właśnie z tym tematem do was przychodzę, znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Wyobraźcie sobie, że podśpiewywanie sobie w samochodzie, pod prysznicem, w domu, w pracy, gdziekolwiek, robi dobrze dla naszego mózgu. Macie pojęcie? Wiecie, że do nas rozwija, że podobno jak zaczynamy mówić, nie śpiewać, a nie mówić, nawet jak mamy coś powiedzieć, to od razu powstają nowe połączenia mózgowe. Tam coś zaczyna się stykać ze sobą. Gdzieś jakaś elektryka powstaje między tym. Jednym słowem, myślimy szybciej, jest nam lepiej. I uwaga, jeszcze jedno. Śpiewanie to jest, jak to czytam, wypoczynek dla naszego mózgu. Wypoczynek dla naszego mózgu. Śpiewanie. No to słuchajcie, co ja wam będę mówił. Nawet jeżeli jesteście w pracy, to teraz uwaga, przygotowujemy swoje głosy. Uwaga. Feel this moment, to zaśpiewamy wspólnie. Najpierw tam coś pogadamy, ale za chwilkę będzie z kim śpiewać, bo Kryśka już czeka. I feel love w kolejności. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Jest taka prośba, propozycja nawet od Bajery. Powiedz mi, kochanie, czego ci potrzeba? Może ci nie dam, ale przynajmniej obiecam. Jak to mawiał klasyk, co szkodzi obiecać? 28 minut po 15 za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Na zegarach 15.30 do studia zaprosiliśmy ponownie Dawida Osysko, który zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
10: Kilometrowe korki na opolskim odcinku autostrady A4. Po wypadku między węzłami Opole Południe i Opole Zachód zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. W wyniku najechania lawety na tył ciężarówki jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Utrudnienia potrwają co najmniej 2 godziny, a więcej na ten temat powiemy w wiadomościach o 16.00. Alarm w małopolskich Ciężkowicach i służby w akcji teraz sprawdzają, co to za substancja. Do tamtejszego urzędu gminy trafiła podejrzana przesyłka z tajemniczym proszkiem. Na miejsce ściągnięto grupę chemiczną z Tarnowa. Budynek ewakuowano, a osoby mające kontakt z paczką zostały odizolowane.
11: Nie było tam zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona. Będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodziła.
10: Informuje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Urząd gminy pracuje już normalnie. Szwedzi napadli na Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyzn, zanim wsiedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty, trafiła na 3 miesiące do aresztu. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat więzienia.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Wiadomości sportowe Vox FM.
10: Przed godziną 18 rozpocznie się niezwykle interesujący polskich kibiców pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Świątek bardzo pewnie wygrała w trzeciej rundzie Elizabeth Conciaretto 6-1, 6-0. O 19:00 ostatni mecz 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To ważne spotkanie dla środkowej części tabeli. Krakowia podejmie Radomiaka. W polskiej Ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewaga nad kolejnymi w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Blisko 100 zawodników z 26 krajów potwierdziło udział w 40. szybowcowych Mistrzostwach Świata. Pierwsze starty zaplanowano na niedzielę, a wcześniej od środy do piątku na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego rozpoczną się oficjalne treningi.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: A to jest piosenka o czymś, co się bardzo przydaje w pracy, ale w życiu prywatnym też. Poker Face, Lady Gaga.

0: To oczywiście loko. W sprawie egzaminu ósmoklasistów wpisze Małgorzata, a moje dziecko wróciło szczęśliwe, zadowolone, powiedziało, że łatwiej być nie mogło. Widać, zawsze trafi się jednostka, która ma inaczej pobrudzony mózg, ale oczywiście gratulujemy dziecka. Jak rozumiem, twoje dziecko to jest ten znajomy twojej mamy, o którego masz się nie martwić, tak? Miło poznać.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Reklama.

0: Mieliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
4: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska 12.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: 107.4.
13: Vox FM. Vox FM Poznań.
15: Poważne wypadki w Opolskim i na Lubelszczyźnie. Tym tematem rozpoczniemy wiadomości. Polska prokuratura zwróci się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Głos w sprawie ekstradycji zabrał też adwokat byłego ministra sprawiedliwości. Zwrócił się do załogi i pasażerów. Głos zabrał polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa.
16: 16 na zegarze, czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie do studia przynosi już teraz Dawid Osysko.
15: Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości miejscowości Ochodze laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
17: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
15: Relacjonuje Adrianna Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Tu też jezdnia na Wrocław jest zablokowana.
18: Funkcjonariusze na kluczowych węzłach kierują pojazdy na objazdy. Prosimy o stosowanie się do wydawanych poleceń, co pozwoli uniknąć zatorów i usprawni pracę służb ratowniczych.
15: Apeluje Ewelina Karpińska z Opolskiej Policji. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
19: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
15: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania. Tak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Prokuratura poinformowała tymczasem, że zamierza zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy realnie może zapaść decyzja?
20: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu

0: Trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców, po tym gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
1: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
0: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
2: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowanie w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i naszych myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca, ma zakończyć się jeszcze dziś. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska.
3: Dzieci będą pod opieką wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend.
2: Będzie to forma terapii dla dzieci z rodzin zastępczych, które często są po przejściach. Obecnie pieczą zastępczą w Sosnowcu objętych jest ponad 400 dzieci w różnym wieku.
4: Pogodowo, proszę Państwa, całkiem chłodna noc przed nami, chociaż bez przesady, bo 12 stopni będą pokazywały termometry w Rzeszowie. Ale uwaga, tam pada. Padać w ogóle będzie w całej Polsce centralnej, wschodniej oraz na południu naszego kraju. Nie popada tylko na północnym zachodzie, ale tam najchłodniej zaledwie 5 stopni tej nocy pokażą termometry w Szczecinie. Jutro źle. 14 stopni w Rzeszowie, zaledwie do 10 w Koszalinie. Deszczowo niemal wszędzie, nie popada w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie i tylko tam. No to co? Przeżyć jakoś szybciuteńko? To takie delikatne załamanko pogody. No i czekać na to, żeby w końcu było lepiej. A będzie. Już jest dobrze, bo mamy 4,5 minuty po godzinie 16. Czyli co? Wolne, poniedziałkowe popołudnie.
5: To jest dzień z Vox FM.
4: To co robimy z tak pięknie rozpoczętym czasem? Może Bass Hunter? A you man. Visita Harry Venta, no spela lite Dota. I feel you man.

No hej, wiem. Basta. A wiem najważniejsze, co wiem na teraz, to, że poniedziałek nam się kończy, zwłaszcza ten pracujący. I bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć gorzej, jak to było w internecie u tak zwanego fanatyka wędkarstwa. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o samych pozytywach, ale rozchodzi się o to, że czasami zdarzenia negatywne mają również drugie pozytywne tło. Prawda? Taki pozytywny wydźwięk. O tak bym to powiedział. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach jest akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić ponad 20 milionów złotych od firm ubezpieczeniowych. Brzmi groźnie. Prawda? Ale chodzi o to, że to chodzi o 240 sfingowanych w tym wypadku, nieprawdziwych po prostu kolizji drogowych, tylko problem polega na tym, że sprawcy celowali w luksusowe samochody. Podobno w luksusowe samochody, same jakieś luksusowe marki. Porsche, Lamborghini, Ferrari, generalnie zrozumiecie, top of the top. Wszystko pięknie, ładnie, ale to jest 240 kolizji, tak? Z luksusowymi samochodami. To w tym kraju jeździ tyle luksusowych samochodów? Gdzie?

0: Sibul i oczywiście Wonderland w Vox FM. Ja 18 minut mamy po godzinie 16, ten poniedziałek trwa, no to trzeba posprawdzać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Na tak, na nie.
0: Czy na tak, czy na nie? 609-869-869, numer prosto do studia. Zapraszam, żeby zadzwonić, żeby wykonać telefon, żeby opowiedzieć nam wszystkim, co tam się u was dzieje dobrego, albo co się u was dzieje złego. 609-869-869. Możemy się pocieszać, możemy się tutaj razem cieszyć, możemy się razem smucić, generalnie wszystko możemy. Wszystko. 19 minut po 16, numer 609-2x869 do waszej dyspozycji. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Ojej, ktoś się zestresował chyba. Dzwonię jeszcze raz. Tu się nie ma się co bać. Tu same przyjemności czekają, zobacz. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. No nie, no naprawdę? To czekajcie, Czekajcie, jak to się ładnie mówi, trzeba przedmuchać linię. No dobra, teraz powinno działać, przynajmniej tak robią i na filmach to działa. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Agnieszka z tej strony, no, z Łodzi. Dzisiaj super. Dzień na tak, ponieważ moje młodsze dziecko napisało maturę z rozszerzonej matematyki i jedno z głowy jeszcze dostaną.
0: Z rozszerzonej matematyki?
4: Tak, takie rzeczy.
0: Jak się to robi w ogóle? Ale ktoś mu kazał, czy samo chciało?
4: Samo chciało, wpakowało się do klasy matwis i niestety trzeba coś było rozszerzyć.
0: To akurat prawda. No to słuchaj, pozdrów od nas w takim razie i powiedz, że bardzo, bardzo zazdrościmy. Może ktoś inny też tak by chciał. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Ilona z tej strony.
0: Ilona, dobrze usłyszałem imię?
5: Tak,
0: Ilona.
5: Tak, zgadza się.
0: Poniedziałek na tak, poniedziałek na nie.
5: Poniedziałek w końcu na tak, bo w Łodzi bardzo mocno pada deszcz, a więc kwiaty w końcu i cała zieleń odżyje.
0: Prawda. A druga sprawa jest taka, że wy się deszczu nie boicie, w końcu jesteście w Łodzi, prawda?
5: Oczywiście, że
0: tylko
5: tak.
0: Tylko pytanie zawsze brzmi, na jakim morzu? 609-869-869, pozdrawiamy piękną Łódź, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Halo, halo, cześć Kamilu.
0: Cześć, jak masz na imię? Przypomnij.
6: Z tej strony Łukasz.
0: Cześć Łukaszku, poniedziałek tak czy nie u ciebie?
6: No powiem ci, że zaczęło się, no nie.
0: Aha.
6: Ponieważ jak standardowy Polak na urlopie trzeba remontować fundamenty, docieplanie.
0: Ojej.
6: Ale przyszły deszcze i niestety zwolniły mnie z tego obowiązku.
0: A i co robisz? Masz wolny fajrancik?
6: No nie, bo dalej trzeba z dzieciakami się zajmować w domu.
0: A to ty się zajmujesz dzieciakami w domu? Taki jesteś odpowiedzialny, dobry tata?
6: No staram się.
0: Słuchaj, ja wiesz, że ja doceniam takie rzeczy. Znamy się trochę, lubimy. 500 na prezent marzeń ci dam za to.
6: A to fajnie, dziękuję ci, nie?
0: A proszę bardzo.
2: To jest dzień.
3: To jest tak? Nie.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Wiecie, tata na etacie? No to nie, w kit dmuchał. Nie wiem, czy wiecie, ale I like Chopin. Gazebo? Andre, ale Aleksandra. No to przeszkodziło. 22 minuty po 16, za 8 minut wiadomości.

0: Ale Aleksandra. I oczywiście Andrę. 28 minut mamy po 16, za 2 minutki wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
1: Reklama.
0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 16.30, a w studiu pojawiła się Małgorzata Łukowska. Witamy.
11: Dzień dobry.
0: Która zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
11: Podpisał 9, zawetował 2. Wiemy, które ustawy zablokował dziś Karol Nawrocki. Pierwsze weto dotyczy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Drugie, ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem prezydenta odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. A do tego tematu wrócimy w wiadomościach już za pół godziny. Dochodzenie w sprawie dwóch mężczyzn, którzy próbowali zastrzelić obywatela Armenii. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku w Kniarzycach pod Przemyślem. Po nieudanej próbie morderstwa Grzegorz B. i Rafał P. uciekli na Słowację. Po sprowadzeniu ich do Polski obaj usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa i trafili do aresztu. Akt oskarżenia wciąż jednak nie trafił do sądu, bo śledczy czekają jeszcze na dokumentację ze Słowacji, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
12: Oczekujemy także na opinie mechanoskopijne i balistyczne.
11: Obu mężczyznom grozi dożywocie. W ciągu dekady liczba wypadków samochodowych spadła o połowę. Takimi statystykami mogą pochwalić się Katowice. Lokalne władze podkreślają, że na tak dobry wynik wpłynęło m.in. ograniczenie prędkości w mieście do 30 km na godzinę. Wpływ na bezpieczeństwo na drodze miały też inwestycje w infrastrukturę czy akcje promujące bezpieczeństwo. A według statystyk w ubiegłym roku na Śląsku w wypadkach samochodowych rannych zostało 167 osób, a to o 144 mniej niż przed 10 laty.
0: Ja mam taką propozycję na to poniedziałkowe popołudnie. Tylko dwa słowa. Danza Kuduro.

0: Trzeba docenić szczerość tego wyznania. Muszę żyć życiem towarzyskim. Co weekend to samo, a w poniedziałek człowiek się orientuje, że coś poszło nie tak. Dzień na tak czy dzień na nie? Dzień na nie, pisze Tomek. Ano to dlatego, że miałem już wychodzić z pracy, gdy nagle przyszedł szef i okazuje się, że muszę zostać do 20. Ale pomyśl, co za to. Ile dostaniesz? Albo kasy, albo chociaż doświadczenia.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
16: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
17: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
18: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
19: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
20: I twoje też.
21: Reklama 107.4
22: Vox FM Poznań.
23: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
4: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Lordzie, witamy na salonach.
12: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
11: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
13: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
14: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
0: Reklama.
15: Jest prezydenckie weto w sprawie likwidacji CBA. Więcej o tym już za chwilę. Ogromne utrudnienia na trasie pod Lublinem to po wypadku busa i osobówki. Za nimi język polski, przed nimi sprawdzian z matematyki. Trwają egzaminy ósmoklasistów.
16: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
15: Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
17: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy

0: polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował.
1: Mówił prezydent i zaznaczał, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
0: Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
1: Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Dublinem. Zderzyły się tam ze sobą bus pasażerski i osobówka. Na linii jest nasz reporter Bartłomiej Ważny. Bartku, powiedz, co wiadomo na ten moment.
2: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców miał zjechać na przeciwległy pas i zderzyć się czołowo z drugim pojazdem. Na to wskazują też uszkodzenia busa i Audi. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju. Mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Od godzin popołudniowych burze zaczną rozwijać się na znacznym obszarze kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
1: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
3: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około -1, -3 stopni.
1: Ocieplenie według prognoz możliwe pod koniec tygodnia. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści. Dziś język polski dla wielu uczniów to mały wstęp do matury. Pisząc egzamin, nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
4: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
1: Jutro ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego.
5: Pogoda dzisiaj taka, no, średnio zachęcająca do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, chociaż jak patrzę na temperatury, to one takie złe nie są. Na przykład Toruń, tutaj 23 stopnie, Poznań 20, Warszawa 22, Białystok 20, Gdańsk okolice 21 stopni, Kraków też 18-19, czyli umówmy się, tragedii nie ma, ale niestety opady deszczu i burze mogą się pojawić tak naprawdę w całym kraju. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Mamy poniedziałek, wiem, nie powinniśmy tego mówić głośno, ale jednak on jest. No i dobra. Z Vox FM. Udawajmy, że go nie ma, po prostu. Michał Trawka, dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 17. Lubicie seriale? Oj, myślę, że tak. I to też wyjątkowy moment dla fanów serialu Lombard Życie pod zastaw. Produkcja doczekała się 1000 odcinka. Umówmy się, to nie byle co. A o kulisach tej niezwykłej przygody Kamil Rutkowski rozmawiał z aktorami doskonale, myślę, znanymi widzom serialu, Henrykiem Gołębiewskim i Teodorem Gonerą. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: A w studiu Radia Vox FM dzisiaj witamy bardzo niesamowitych gości. Spotykamy się z okazji 1000 odcinka serialu Lombard Życie pod zastaw. Bardzo ryzykownego tytułu, a z nami państwo aktorstwo albo panowie aktorzy, to już nie wiem jak wolą. Pan Henryk Gołębiewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Teodor Gonera, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Panowie, 700 godzin materiału, mniej więcej. 1000 odcinków. Tak żeby rozluźnić na początku, to gdybyście mieli określić te 1000 odcinków, czyli cały ten serial, jednym przedmiotem, który mógłby trafić do Lombardu, co by to było? Jaki to byłby przedmiot? Może coś pamiętaliście? Co tam się dziwnego pojawiło?
4: U mnie to początek to dwie dychy.
1: Dwie dychy?
4: Dwie dychy na te do tej pory mówią. Bo nawet spotkałem przy bankomacie, nie wiem czy to małżeństwo czy nie. I o, panie Ziutku, chce pan dwie dychy? A ja mówię, przepraszam, ale nie mam nic pod zastaw.
1: Ładne. Teodor?
3: No ja jestem w Lombardzie, może nie od pierwszego odcinka, od 2 lat, ale przedmiotów i różnych różności, które się tutaj przewaliły przez Lombard, że tak powiem kolokwialnie, no to była masa. Nie mam jednego przedmiotu, to jest wszystko. W tym Lombardzie jest wszystko.
1: Ale skojarzenie? Pierwsze skojarzenie u siebie?
3: Skojarzenie. Myślę, że to była taka wielka kula do... Zorbing? To się nazywa Zorbing,
1: tak,
3: bodajże.
1: Tak.
3: To pokazuje właśnie, że największe przeróżności można przynieść do Lombardu i my je oczywiście przyjmujemy, wyceniamy i słuchamy historii klientów.
1: O właśnie, bo te historie tutaj akurat grają pierwszoplanową rolę. Panie Henryku, pan tak chyba można powiedzieć, bo robiłem sobie trochę wśród znajomych taki mały research. Pan chyba widział w polskim kinie wszystko. I od jednej i od drugiej strony, bo założę się, że od strony widza również. Podróż za jeden uśmiech, Eddie z takich znanych bardzo ról. A spodziewał pan się, że to ziutek tak wpłynie na widzów, że tak dotknie? Tak, sam pan mówi, że dwie dychy chcą.
4: Tak, nie, skąd? Myślałem, że ta rola no to taka będzie troszkę rolą, które będą się wyśmiewać, bo to człowiek, który podpija, z domu wynosi i tak dalej, ale widzowie to odbierali tak sympatycznie.
1: No właśnie, bo to jest postać...
4: I to w ogóle od małego do staruszka, no.
1: A panu zależało na tym, żeby nadać tej postaci taki właśnie pozytywny charakter, żeby widzowie mogli ją polubić, czy to wyszło niechcące?
4: W sumie może tą rolą się bawił człowiek i dlatego tak wyszło, że nie brał tej roli za poważnie, tylko po prostu bawił się i może to z tego wyszło.
1: Teodor, ty wspomniałeś o tym, że wszedłeś do maszyny, do serialu, który był już rozpędzoną maszyną. 2 lata, prawda? Tak. Mijają teraz 2 lata. No i tak jak sobie myślałeś, że prawie 1000, no teraz myślisz sobie, prawie 1000, jest jakiś respekt? No prawie 1000 odcinków, wiesz, to już jest kawał historii.
3: Jest, jak najbardziej. No 2 lata temu, jeszcze niecałe, dołączyłem do obsady Lombardu. Te 2 lata minęły jak z bicza strzelił i ten 1000 odcinek też mi był dla mnie takim przełomowym momentem, gdzie pokazał mi, że już jestem na stałe w tej lombardowej rodzinie i że 1000 odcinek, no to już coś znaczy, nie?
1: To jest dobry poligon doświadczalny dla młodego jednak aktora?
3: Myślę, że jak najbardziej. Dlaczego? Bo jest bardzo dużo praktyki. Mamy dużo zdjęć i cały czas ćwiczę i jak coś nie wyjdzie, no to mam szansę następnego dnia, czy może już pojutrze na następnych dniach nagraniowych coś poprawić, nie?
1: Teodor mówi o tym, że spotyka się doświadczenie z młodością. Panowie oczywiście u nas zostają. Za chwilkę wracamy do rozmowy. 1000 odcinek Lombardu. Dzisiaj w studiu Radia Vox FM.
5: Na pełnej z Vox FM.

0: Alok, Don't Say Goodbye, 22 minuty po godzinie 17 na zegarach, a my wracamy do rozmowy Kamila Rutkowskiego z Henrykiem Gołębiewskim oraz Teodorem Gonerą. Przypomnę, aktorzy odwiedzili nasze studio z okazji 1000 odcinka serialu Lombard, Życie pod zastaw.
1: Ponownie z nami tych gości Henryk Gołębiewski, Teodor Gonera razem z nami w studiu Vox FM. Panowie, zaczęliśmy od tych przedmiotów, zapytałem was o przedmiot, ale tak naprawdę to jest... Lombard to jest taka historia o życiu, o problemach życiowych, jakichś rozterkach życiowych. To o tym tak naprawdę jest historia. I pytanie brzmi, czy ludzie na ulicy, jak was mijają, to pytają, traktują was trochę jako ekspertów od rozwiązywania takich życiowych problemów. Bo ja mam wrażenie, że w tym serialu jest trochę takich recept na zasadzie mam problem, co z tym problemem zrobić, panie Henryku.
2: Nie.
1: Tylko te dwie dychy.
2: Mnie na to pamiętają z ról. Mam różne takie przygody w ogóle związane z tym ziutkiem. Mhm. Bo akurat w Lombardzie mieliśmy przerwę obiadową, pojechaliśmy do restauracji, wychodzimy z samochodu, idziemy do tej restauracji, raptem samochód się zatrzymuje, wychodzi taki potężny człowiek, taki kafar, patrzy się na mnie i biegiem. I raptem mnie łapie jak piórko do góry, całuje mnie w czółko i mówi, jak miło, że pana widzę, panie Ziutku. A ja no to w ogóle... No już nie chcę mówić, co ze mną było.
1: Co było?
2: No strach, no przecież jak człowiek taki kafar biegnie i patrzy i mnie podnosi, to skąd ja mogę wiedzieć, co on chce ode mnie, no. Włosy mnie dęba, blady się zrobiłem, a później to jakoś mi przeszło, ale pierwsze wrażenie to straszne, naprawdę, no.
1: Teodor, o tobie próbują ludzie coś sprzedawać? Historie jakieś?
3: Historie, tak. No. Myślę, że przez to, co się dzieje u mnie w serialowym życiu i te wszystkie rozterki, romantyczne relacje jedna za drugą, sprawia, że niektórzy uważają mnie za jakiegoś eksperta od związków.
1: Właśnie.
3: I pytają o jakieś rady. Nie chcę nikogo tutaj moralizować i tak dalej, bo nie czuję się tym ekspertem w tej dziedzinie, że tak powiem. No ale zawsze staram się jednak coś obiektywnie jakoś powiedzieć, żeby się ułożyło tej osobie w tej relacji, w tym związku, które mają.
1: Jak rozmawiać z ludźmi, spiesząc się na pociąg, o to zapytamy już za chwilę, czyli po krótkiej przerwie. Henryk Gołębiewski, Teodor Gonera. Razem z nami w studiu, bądźcie z nami koniecznie już za chwilę.
0: Ja wiedziałem, że życie aktora jest ciekawe, ale żeby aż tak, mogłem zostać aktorem.
4: Na pełnej z Vox FM.
5: Vox FM.
0: Ale z drugiej strony nie byłoby mnie tutaj, nie mógłbym tego czasu spędzać z wami, więc umówmy się, źle nie wyszło. Tak mi się przynajmniej wydaje. 25 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach, a to już Britney Spears, You Drive Me Crazy. Ja nie miałem plakatów tej pani nad łóżkiem, naprawdę.

0: 17.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
1: Kolejni członkowie Partii Pracy apelują do premiera Wielkiej Brytanii, by ten podał się do dymisji. To pokłosie bardzo słabego wyniku partii w ostatnich wyborach lokalnych. Teraz trwa zbieranie podpisów od polityków, którzy również chcą, by Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska. Tymczasem sam zainteresowany twierdzi, że udowodni wątpiącym w niego, że się mylą i że nie zamierza podać się do dymisji. Przy okazji obiecał też m.in. dalsze zbliżenie z Unią Europejską, co, jak twierdził, czyni kraj silniejszym. Jest prokuratorskie śledztwo po pożarze w Szczytnie, w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło w sobotę w budynku przy Bohaterów Westerplatte. Podczas akcji gaśniczej w mieszkaniu, z którego wydobywał się dym, odnaleziono ciała dwóch osób. Śledztwo wszczęła prokuratura rejonowa w Szczytnie.
2: Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów oraz życiu lub zdrowiu wielu osób, którego to następstwem była śmierć dwóch osób. Ten czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z artykułu 163 paragraf 2 kodeksu karnego.
1: Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Dziś odbyła się sekcja zwłok ofiar. Wstępne wyniki mają być znane jeszcze w tym tygodniu. Hiszpania, Słowenia i Irlandia nie będą transmitować Eurowizji. To sprzeciw wobec udziału reprezentanta Izraela w konkursie. W komunikacie słoweńska stacja przekazała, że zamiast cyrku Eurowizji program telewizji publicznej będzie poświęcony serii tematycznej Głos Palestyny. Wcześniej z tego samego powodu z udziału w imprezie zrezygnowały Holandia i Islandia. Oba państwa będą jednak transmitować konkurs, a finał 70. edycji Eurowizji już w sobotę.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Pierwsze w historii Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Ta impreza potrwa do niedzieli. A w niedzielę właśnie zaczną się Mistrzostwa Świata Szybowców. Wydarzenie odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowa, a weźmie w nim udział blisko 100 zawodników z 26 krajów. Zaplanowano 14 dni lotów, ale ile faktycznie uda się rozegrać, będzie zależało od pogody. Żeby mistrzostwa zostały uznane, muszą być ukończone przynajmniej 4 loty. Jedynym kryterium oceny będzie średnia prędkość. 40. edycja Mistrzostw Świata Szybowców potrwa do 30 maja.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Oh, mamma mia, oh.

0: Ależ to fantastycznie gra Armin van Buuren, Marlo Rex, Like a Child w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut dzieli nas od godziny 18, a my wracamy do Kamila Rutkowskiego, którego gośćmi, przypomnę, są Henryk Gołębiewski oraz Teodor Gonera. Panowie aktorzy odwiedzili Vox FM z okazji 1000 odcinka serialu Lombard Życie pod zastaw.
1: Panowie, a gdybyście mogli doradzić scenarzystom, co dalej z waszymi postaciami? Macie jakieś, chcielibyście, żeby w którąś stronę ewoluowały te historie? Może ten Ziutek, nie wiem, w którymś z odcinków
2: nie
1: się
2: wiem,
1: okazało,
2: bo że... u mnie na ten tak się zmienia.
1: No właśnie.
2: Początkowo podpijałem, wynosiłem z domu, później przestałem pić, później wygrałem w Totolotka. Później znowu podróżnikiem się stałem. Nie wiem.
1: Nie co, wiem. Co tam jeszcze dorzucić do tego worka? Ciekawe.
2: Ciekawe. No, co prawda ludzie piszą, kiedy Ziutek zacznie pić.
1: Oby nigdy. Też chyba prywatnie możemy zarazić. Teodora, ty?
3: Ja, tak jak już wspomniałem wcześniej, przerzucam się z kwiatka na kwiatek, z jednej relacji z kobietą na drugą. I teraz stanęło na tym, że jestem z Olą Kisią, z serialową Natalią, która jest ode mnie starsza. I ten wątek romantyczny bardzo fajnie, wydaje mi się, że zrezonował. Wydaje mi się, że go dalej poprowadzą i chciałbym, żeby tak było, ponieważ naprawdę cieszy się on wysoką popularnością i oglądalnością, bo jest ciekawy, jest romantyczny, jest dramatyczny, jest tam dużo bardzo emocji i też dużo takiej sensualności. A poza tym bardzo dobrze mi się gra z Olą Kisio i na pewno nie chciałbym zmieniać znowu dziewczyny na jakąś inną.
1: Niech to trwa jak najdłużej w takim razie. Dłużej,
3: tak jest.
1: Panowie, 1000 odcinek. Wielkie święto, jak rozumiem, na planie, bo tam plejada gwiazd się pojawia. No właśnie, było wielkie święto, było świętowanie na planie?
3: Oj, działo się. Wydaje mi się, że obserwując tą imprezę, że tak powiem, to faktycznie myślę, że większość tak już się rozluźniła, zobaczyła też innych aktorów, z którymi dawno się nie widzieli. Każdy już tak się rozluźnił, zaczął rozmawiać. Tam był też grill, więc to była bardziej impreza i przy okazji nagrywaliśmy ten odcinek, ale oczywiście trzeba było pamiętać, że jesteśmy w pracy. Było dużo aktorów na planie, bo chyba nawet 30, a w tym naszym małym Lombardzie to zmieścić, to było nie lada wyzwanie, ale to było połączenie właśnie takiej fajnej atmosfery pracy z tym, że się wszyscy jednak spotkali, porozmawiali i cieszyli się, że są tam razem w tym 1000 odcinku.
1: Czyli poświętowaliście, jednym słowem. Panowie, życzymy wszystkiego dobrego, żeby trwało to jak najdłużej. W takim razie życzymy wam, życzymy również widzom 1000 odcinek Lombardu Życie pod zastaw już za chwilę w telewizji Puls oczywiście, a naszymi gośćmi byli Henryk Gołębiewski, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Teodor Gonera, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję ślicznie.
1: I zostajemy w Radiu Vox FM oczywiście.
4: Na pełnej z Vox FM.
5: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Uwaga, dekarze. Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
13: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
14: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
15: Reklama.

0: 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
2: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
3: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe.

0: Co dalej ze Zbigniewem Ziobro? O możliwych scenariuszach mówią nam politolodzy Uniwersytetu Warszawskiego. Znamy maksymalne stawki za paliwa na wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i diesle, powiemy już za chwilę. Lalki z całego świata można jeszcze oglądać w Łodzi. Wkrótce wyjątkowe muzeum zostanie zamknięte.
1: Godzina 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
0: Jutro tańsze tankowanie. Znamy maksymalne stawki za paliwa na wtorek. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł i to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93 zł, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Rządowy pakiet ceny paliw niżej obowiązuje do piątku. Powiedz, czy będzie przedłużony.
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak o umożliwieniu przyjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze mówi politolog dr Anna Materska-Sosnowska. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań.
3: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
0: Były minister sprawiedliwości to też problem dla rządu, głównie dlatego, że ekstradycja to jedyna możliwość dla Polski, by ściągnąć Ziobrę, ocenia politolog profesor Bartłomiej Biskup.
4: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
0: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. 15 osób z zakażeniem salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona salmonellą, mówi Beata Dunel z Sanepidu.
5: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
0: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte. A przypomnijmy, zakażenia salmonellą w placówce zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich pojawiły się tuż po majówce. To już ostatnia szansa, by zobaczyć zabawki z całego świata. Łódzkie Muzeum Lalek kończy działalność. To dlatego, że jego właścicielka Julia Pierzchała zmienia swoje życiowe plany.

14 minut po 18. Ilenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Vox FM w rytmie hitów. Czy ten numer możemy znaleźć w naszej best liście? Ho, możemy. I to na pierwszym miejscu. Tak głosujecie. I warto wchodzić, warto głosować. VoxFM.pl, zakładka best lista, tam was odsyłam. Dajcie znać na 609-869-869, że pogoda jest bardzo dynamiczna. Na przykład w takim Gdańsku pompa z nieba. Czyli domyślam się, że tam no naprawdę jest wesoło, jest wesoło. We Wrocławiu też delikatnie może pokropić, takie tutaj mamy sygnały, ale jaka jest pogoda w innych miejscach, to możecie do mnie napisać albo nagrać głosówkę 609-869-869. Chwalcie się, u kogo już leje? Na pełnej...

0: Szybka podróż do lat 70., a może nawet i do 80. Bonnie Tyler w Vox FM w rytmie hitów, 26 minut po godzinie 18 na zegarach, a na 609-869-869 dajcie znać, jaka u was jest pogoda.
1: Cześć, to Marcin Bemowo, pozdrawiam serdecznie. U mnie pada, ale to na zewnątrz, w pokoju i w domu nie pada, na zewnątrz pada.
0: I teraz ja nie wiem, czy ty się cieszysz, czy narzekasz? Zakładam, że się cieszysz, no szukajmy pozytywów, to znaczy, że masz szczelne okna i drzwi.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Pozdrawiamy.

0: Witam. Dzwonię z Pruszkowa. Chciałem powiedzieć, że u mnie pada. Nie pada. Leje nawet. Nawet nie leje. Polewa. Szwagier. Polewa. Pozdrawiam.
1: Okej, dobra. Czyli rozumiem, że w Pruszkowie pogoda barowa.
2: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji. Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj. Spotkajmy się pod wieżą. Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

0: autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.

0: Polskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
4: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
5: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
9: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
10: Uwaga, Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
11: Reklama.
12: 107,4.
11: Vox FM Poznań.
12: Vox FM Poznań.
13: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał mu się ukryć. Trwa dochodzenie w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Akcja służb na gdańskim lotnisku. Zatrzymano Szwedów, którzy napadli na Norwega. Więcej pieniędzy dla lekarzy. Jakich podwyżek mogą spodziewać się medycy, powiem już za chwilę.
14: Jest godzina 19. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: Policja w Hrubieszowie sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w Hrubieszowie w ubiegły czwartek. Był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. O szczegółach nasz reporter Bartłomiej Ważny.
15: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za powodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
13: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Czterech mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
16: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł. Oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania dwóch wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
13: Podejrzani Mohamed H., Aran A.,

0: Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu, grozi im do 20 lat więzienia. Pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowe granice budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na pensje pracowników. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy na wszystkie wynagrodzenia. Powód? Wypłaty głównie lekarzy pochłaniają większość budżetu szpitala. A z prezydentem Bytomia, Mariuszem Wołoszem, rozmawia nasz reporter Dariusz Brombasz.
1: Że nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego na wpół przytomnego pacjenta.
2: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
1: Tak, dlatego, że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
0: Podwyżki pensji minimalnych zaplanowane są na 1 lipca. Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera coraz bardziej niepokojący obrót, a Liban stał się kolejną ofiarą krwawego konfliktu. Podczas gdy światowe media skupiają się na ogólnikowych doniesieniach o łamaniu rozejmu, w rzeczywistości rozgrywa się tam prawdziwy dramat niewinnych ludzi. Karolina Pajączkowska dotarła do wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim i opisała, co zobaczyła na własne oczy. Jej wstrząsający reportaż zobaczycie na YouTube'owym kanale Super Expressu.
3: Deszczowo i burzowo nawet w wielu miejscach w Polsce w tym momencie. Chociaż wiem, dajecie znać, że w waszych rejonach nie pada. Jeszcze, bo może popadać. Z tego co widzę, noc będzie deszczowa tak naprawdę w całym kraju, a termometry będą pokazywać od 6 stopni na zachodzie do nawet 12 na wschodzie. Ciekawe, że na wschodzie będzie cieplej niż na zachodzie. 4 minuty po 19:00, Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Jak się ma 6 lat, to faktycznie klockami Lego można się bawić, ale dorośli też się bawią. No i dobra, i zostawmy to w spokoju. Czytam, że uwaga, 6-latek z Norwegii znalazł... No i tutaj... To aż... Ja w to nie wierzę. Miecz. Prawdziwy miecz wikingów, który ma 1300 lat. Dacie wiarę? I ten sam miecz teraz trafi do muzeum w Oslo. Przecież ten chłopak do końca życia ma już się czym chwalić. Boisz muzeum w Oslo? Widziałeś taki miecz? Taki fajny? Taki wikingów? No to ja go znalazłem na polu u dziadka. No, widzisz... Weźmie dziewczynę na randkę do muzeum, też powie, wiesz, kto znalazł ten miecz? No to nieskromnie mówiąc ja, no wiesz, na działce u dziadka. Swoją drogą trzeba odwiedzić dziadka, może ma jakieś skarby tam na działce u siebie.
2: Na pełnej z Fox FM.

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstar, czyli numer 10 naszej best listy. W ostatnim notowaniu delikatny spadek, warto wchodzić, warto głosować nie tylko na ten utwór, ale na każdy inny, generalnie na swoich faworytów i swoich ulubieńców. Voxfm.pl, zakładka best lista, tam was odsyłam, tam właśnie można głosować. Tam są plusy, tam są minusy, a to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. A już teraz propozycja do best listy Excited jak za dawnych lat.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Gordo i Loco Loco w Vox FM w rytmie hitów. 28 minut do godziny 20. Dzisiaj były egzaminy ósmoklasistów i tak się akurat składa, że mam przed sobą takowy egzamin. Próbuję go rozwiązać. Może mi w tym pomożecie, co wy na to? Spróbujmy wszyscy razem. Jest takie zadanie. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. I uwaga. Wyrazy brylant i brylancik należą do tej samej rodziny wyrazów. I teraz trzeba zaznaczyć P bądź F. Prawda czy fałsz? Jeszcze raz przeczytam. Wyrazy brylant i brylancik należą do tej samej rodziny wyrazów. Prawda czy fałsz? 609 869 869. Jak ktoś odpowie poprawnie, zróbmy tak. Pierwsza osoba, która odpowie poprawnie, zgarnia gadżety. Vox FM. Dobra?
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
9: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
10: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje.

0: garnitury.com.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
3: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
4: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
5: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
6: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
7: Co tu sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
8: To pomysł.
7: Pomysł?
8: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
7: Ale jak?
8: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
7: Oczywiście.
9: Zmieniajmy razem Poznań.
10: Reklama. 107.4.
11: Fox FM.
10: Poznań.
11: Poznań.
12: Senator Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. To po tym, jak jego syn przeszedł szpitalny zabieg poza kolejnością. Kierowca osobówki nie żyje, to jeden z poszkodowanych w dzisiejszym wypadku pod Lublinem. Uniwersytet Medyczny szuka symulantów. Mają pomóc gdańskim studentom nauczyć się podejścia do pacjentów.
13: Jest 20, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
12: Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu KO Dorota Łoboda. I przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
14: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
12: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Nie żyje jedna osoba, która została poszkodowana w wypadku w miejscowości Konopnica we województwie lubelskim. Przypomnijmy, dzisiaj po południu doszło tam do czołowego zderzenia osobówki z busem pasażerskim. 20 osób zostało przetransportowanych do szpitala, mówi młodszy aspirant Beata Kieliszek z policji w Lublinie.
15: Wszystkie osoby przytomne, jednak po kilku godzinach w szpitalu stan 71-letniego mężczyzny kierującego Audi pogorszył się i niestety pomimo podjętej reanimacji zmarł. Jeśli chodzi o stan pozostałych osób, one są w stanie niezagrażającym życiu.
12: Kierujący busem był trzeźwy. Ze względu na stan zdrowia kierowcy samochodu osobowego nie przeprowadzono u niego badania na stan trzeźwości na miejscu wypadku. Dokładne przyczyny wypadku zostaną ustalone w toku prowadzonego postępowania. Spór pomiędzy radną a członkiem komitetu referendalnego zakończony ugodą. Zaczęło się od internetowego postu radnej Anny Bałdygi, w którym wobec Mateusza Jaśki użyła określenia inicjator referendum, co przedstawiciele komitetu uznali za nadużycie. Obie strony przystały na ugodę, a radna będzie musiała opublikować przeprosiny, mówi członek komitetu referendum Rafał Zątek.
16: Jeżeli zniknęło to, co mnie osobiście pomawiało, ale też wszystkich naszych członków naszego komitetu, czyli te 20 osób oprócz mnie,

0: W takim stanie rzeczy no nie było większego sensu, żeby kontynuować to i czekać na przykład na orzeczenie jeszcze w tym tygodniu. Dla nas istotna jest informacja, która się pojawi na Facebooku zgodnie z zawartą ugodą.
1: Radna Bałtyga twierdzi, że jej post nie miał na celu oczerniania członków komitetu.
2: Nie miałam zamiaru pomówić żadnej z 21 osób, które tworzą komitet referendalny. Miałam tylko i wyłącznie na myśli pana Mateusza Jaśko i tylko to chciałam podnieść jako mieszkanka, jako radna, swoje zaniepokojenie, bo byłam i nadal jestem zaniepokojona, że osoba z tak kryminalną przeszłością, bogato udokumentowaną, nadal ma tak duży wpływ na przebieg procesu referendalnego i na to wszystko, co się wokół niego dzieje.
1: Post z przeprosinami ma pozostać przypięty na facebookowym profilu radnej do końca 24 maja, czyli do końca głosowania w dniu referendum. Na koniec jeszcze apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odgrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
3: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
1: A mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, a także języka ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
4: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
1: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Trwa 32. kolejka Ekstraklasy. Krakowia podejmuje właśnie Radomiaka Radom. Pasy balansują na krawędzi, mają 39 punktów, czyli zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Radomiak ma 43 punkty i ma jeszcze szansę na piąte miejsce, a to może dać awans do europejskich pucharów. Wynik przed przerwą to 0-0. Piłkarki reprezentacji polskiej nie awansowały do półfinału Mistrzostw Europy Under 70 w Irlandii. Przegrały mecze z Hiszpanią 1-4. Wcześniej wygrały z Finlandią 1-0 i uległy Francji 0-5. Polki zajęły trzecie miejsce w grupie B i zagrają z Anglią w barażu o awans na Mundial.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ekstraklasa to jest piękna liga, najbardziej nieprzewidywalna. Tak samo jak pogoda. Jeżeli chodzi o temperatury, w tym momencie najcieplej jest z tego, co mi mówią mapy pogodowe. We Włodawie tam 21 stopni, natomiast najchłodniej w Kołobrzegu i Świnoujściu tam zaledwie 10. I takie, no te wartości pogodowe, które mówią, że 20-21, one się będą utrzymywać, chociaż jutro miejscami no maksymalnie tylko 15. Ale to nic, czekamy na te lepsze, cieplejsze dni. Uwierzcie mi, gwarantuję wam, że jeszcze przyjdzie ten moment, że będziemy narzekać, że jest za gorąco.
6: Pełnej z Vox FM.
7: 6 minut po 20, Michał Trawka. Dobry wieczór, zapraszam.

Pewnie, że fajnie. Jak do tego wszystkiego dorzucimy jeszcze jakieś dobre ciacho, to spotkanie może być naprawdę, naprawdę miłe. Weekend, Halo to London, Vox FM w rytmie hitów, 17 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. A propos, to jest numer 18 naszej bestlisty, czyli ten właśnie utwór walczy o utrzymanie. Wszystko w waszych rękach. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam warto wchodzić, tam warto głosować. Poczekajcie, sprawdzimy, czy to wszystko działa. Ja akurat mam tutaj przed sobą przeglądarkę internetową, więc wpisujemy vox.pl, wchodzimy. A przepraszam, VoxFM, widzicie, no, VoxFM, dobra, teraz tyk, mamy, dobra, klikamy, szukamy, gdzie jest bestlista, bestlista, bestlista, jest bestlista na samej górze, jakby ktoś nie wiedział, i trzeba zjechać akurat troszeczkę niżej, ale to nic, jeszcze niżej są też propozycje, na które również możecie głosować, warto odsłuchać, jak nie na VoxFM.pl, to na antenie, bo te propozycje też gramy i one się pojawią, chociażby jeszcze w tej godzinie.

0: Blue Cafe, jeden z ich najbardziej znanych i rozpoznawalnych hitów. You May Be In Love w Vox FM w rytmie hitów. Ciekawe, bardzo miłe, sympatyczne wiadomości napływają do mnie na 609-8698-69, jak na przykład ta uwaga: lubię was słuchać, jesteście super Vox FM. I serducha. To jest, słuchajcie, miód na moje serce, bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. My też lubimy, że jesteście z nami. A propos, enjoy, czuję ten vibe, to już teraz. Vibe taki, wiecie, poniedziałkowy, co prawda, ale jednak.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Czuję ten

0: Oby jak najmniej takowych, czyli złych wspomnień. Meduza i Bad Memories w Vox FM w rytmie hitów. Życzę wam tylko tych wspomnień jak najbardziej pozytywnych. Na horyzoncie powoli, ale jednak pokazuje się godzina 21, do tej już tylko 22 minuty. Ale to nie zmienia faktu, że cały czas będziemy grać. W rytmie hitów oczywiście.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

Nieważne gdzie jesteście, o tej porze i nieważne też co robicie, to tego i tak zawsze będzie się dobrze słuchało. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM w rytmie hitów. A ja patrzę na nasz magiczny zegar, który mi pokazuje, że za 12 minut będzie 21. A to już jeden wielki klasyk, Modern Talking, można zrobić głośniej.

Melanie C ładnie nam przygrywa I Turn To You, a za kilka chwil godzina 21, rzecz jasna, a jak 21, to oczywiście najświeższe wiadomości. Nasze spotkanie dobiega końca, dzięki za dziś. Kto może, niech odpoczywa, a kto pracuje, bo wiem, że takie osoby też nas słuchają. Za was mocno trzymam kciuki, słyszymy się jutro po 17. Michał Trawka, miłego.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym będzie zmodyfikowana. To odpowiedź na prezydenckie weto w sprawie likwidacji CBA. Rusza śledztwo w sprawie drona. Obiekt w ubiegłym tygodniu wylądował przy granicy z Rosją. Ponad 100 filmów z całego świata podczas jednej imprezy. W Gdyni trwa festiwal filmów dokumentalnych. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej CBA. A też sprawę śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzące.
9: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
10: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
9: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
8: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Urządzenie zostało znalezione w sobotę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Prodowski.
11: W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo, będzie je nadzorował 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Postępowanie wstępnie jest prowadzone w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykułu 212 prawa lotniczego, czyli właśnie naruszenie przestrzeni bez odpowiednich zezwoleń. Urządzenie zostało zabezpieczone, będzie poddane opinii biegłych.
8: Dron znaleziony na polu w miejscowości Osieka został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Wciąż nie wiadomo, czy stojące na trasie budowy tunelu średnicowego kamienice będą wyburzane. Informacji w tej sprawie domagają się łódzcy społecznicy. Apel trafił do PKP oraz Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach wie nasz reporter Grzegorz Mnich.
12: Społecznicy domagają się od PKP PLK konkretnych odpowiedzi.
13: Aby jasno i klarownie zadeklarowało się, że odbuduje kamienice, szczególnie, że kamienice przy 1 maja są wpisane do ewidencji zabytków.
12: Mówi społecznik Kosmanykiel, a póki co mamy do czynienia tylko z niewiadomością. Dodaje Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
14: Nie wiemy, kiedy tarcza ruszy, co się wydarzy z kamienicami, pod którymi znajduje się teraz tarcza. Nie wiemy, czy kamienice na dalszej trasie tunelu są właściwie zabezpieczone.
12: Społecznicy chcą, by przedstawiciele PKP PLK pojawili się w Łodzi na czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

0: I z wiarygodnymi informacjami.
1: Prace przy budowie tunelu przerwano półtora roku temu po zawaleniu się jednej z kamienic. Do tej pory wysiedleni lokatorzy mieszkają w hotelach. Póki co PKP wypowiedziało umowę firmie drążącej tunel. Na koniec jeszcze Gdynia, gdzie trwa 23. edycja festiwalu filmu kina dokumentalnego. Podczas Millennium Doxy and Against Gravity zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata. Imprezie towarzyszą warsztaty i dyskusje z twórcami filmu.
2: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
3: No tak, rewelacja.
4: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
5: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Doxy Against Gravity Festival, edycja gdyńska. Pierwszy dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
6: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał po prostu głosówką, nie?
7: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca.
6: Który zobaczył pokaz i powiedział: ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
1: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. Będzie taka burzowa noc, bo dla 14 województw mamy ostrzeżenia właśnie przed burzami. Nie będzie ich tylko na ścianie wschodniej i w północno-zachodniej części kraju, a poza tym to grzmieć będzie wszędzie. No i wszędzie też dziś, to naprawdę wszędzie, będzie padać deszcz. Na termometrach 5 stopni na plusie w Szczecinie, 8 w przeważającej części kraju, do 12 nawet w Lublinie tej nocy, a jutro, oprócz tego, że będzie wszędzie padać, to będzie też 10 stopni w Łodzi i w Szczecinie i 17 nawet w Białymstoku.
8: Nie zgadzamy się z nazywaniem policjantów mordercami. To stanowcza reakcja związków zawodowych na pojawiające się w sieci komentarze, a chodzi o śmierć 40-letniego mężczyzny podczas policyjnej interwencji. Szczegóły już za chwilę. Powiemy też o pracach nad nowymi przepisami o budownictwie komunalnym. Co się zmieni? Zapytaliśmy. Zabiorę was też na pas startowy poznańskiego lotniska, który na kilkanaście minut zamienił się w pole golfowe. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie poniedziałku. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Po proteście anarchistów ostra reakcja policji. Związkowcy nie zgadzają się na nazywanie policjantów mordercami. Związek Zawodowy Policjantów Województwa Wielkopolskiego opublikował oświadczenie, w którym odnosi się do wtorkowego protestu Federacji Anarchistycznej Czarny Region. Po śmierci 40-latka w trakcie policyjnej interwencji anarchiści skandowali hasło "Policja morduje".
9: Nie możemy spokojnie się przyglądać, kiedy bezpodstawnie oskarża się policjantów, że są mordercami. Musimy reagować i przypominać i apelować do tych osób, które protestują, mają prawo protestować, my ich przecież chronimy, ale powinny się zastanowić, że takie słowa bardzo bolą funkcjonariuszy, jak i ich rodziny, które też cierpią na tym, bo oglądają to.
8: Podkreśla wiceprzewodniczący Policyjnej Solidarności Andrzej Szary. Przypomnijmy, 40-latek zmarł podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach w poniedziałek wieczorem. Mężczyzna utrudniał ratowanie innego człowieka, dlatego użyto wobec niego gazu pieprzowego i siły. Przyczynę zgonu ustala prokuratura. Trwają prace nad nowymi przepisami o budownictwie komunalnym. Regulacje mają ułatwić rozbudowywanie mieszkań społecznych pod względem formalnym, jak i dzięki nowym źródłom finansowania.
10: Po pierwsze, większa elastyczność przy zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy. Wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą 20% wszystkich nowo budowanych i remontowanych lokali będzie mogło być wynajmowane na zasadach, powiedzmy to, rynkowych. Służy to tworzeniu miksu społecznego w zasobie komunalnym, służy także zwiększeniu przychodów czynszowych, dzięki czemu budynki komunalne będą mogły być efektywniej remontowane i utrzymywane. Wprowadzamy także, jeżeli chodzi o te zasoby mieszkaniowe, zasadę jednolitych progów krajowych, od których progów dochodowych, od których uzależnione jest wejście do zasobu, i podwyższamy te progi, co bardzo ważne. Dzisiaj ten zasób komunalny, społeczny jest kojarzony wyłącznie z tą grupą beneficjentów najmniej zarabiających. Chcemy, żeby on służył znacznie większej grupie osób. Temu będą służyły te zmiany. Będą dość duże zmiany przede wszystkim w zakresie oferty, tworzonej oferty dla osób z luki czynszowej, w tym przede wszystkim dla osób młodych, młodych dorosłych do 35 roku życia. To dla nich będzie przede wszystkim budowana oferta społecznych mieszkań, budowanych przez SIM-y, TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe, z czynszem nieprzekraczającym 25 zł od metra kwadratowego w nowoczesnej zabudowie mieszkaniowej, z halami garażowymi, z świetnym, naprawdę świetnym standardem standardem. Będziemy z całą pewnością dyskutowali o zmianach w zakresie dostępu do nieruchomości spółek Skarbu Państwa, a także KOWR-u. Będziemy mówili o przywróceniu użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe i jak samorządy powinny się do tego przygotować. Będę mówił także o nowej instytucji w prawie własności, prawie rzeczowym odrębnej własności budynków, obiektów budowlanych, tak zwanej własności 3D, a więc możliwości budowania z twardym tytułem rzeczowym, z tytułem własności nad i pod gruntem. Żeby to Państwu zobrazować, będzie możliwość zabudowania na przykład płyty toruńskiej, będzie możliwość budowania z tytułem własności nad na przykład torowiskiem Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Te wszystkie instytucje oczywiście będą miały swoją klamrę, będą miały nowe finansowanie, nowe instrumenty finansowe, ale bez zreformowania instytucji mieszkaniowych, bez zreformowania i udostępnienia w większym zakresie gruntów, samo położenie na stole dużej kwoty pieniędzy absolutnie niczego by nie zmieniło.
8: Mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Cyfryzacji Tomasz Lewandowski. O tym, z czym mierzą się gminy, mówi natomiast wójt Czerwonaka, Marcin Wojtkowiak.
3: Przede wszystkim chcielibyśmy jako samorządy mieć więcej możliwości niż do tej pory. Mówię tu o uelastycznieniu przepisów związanych zarówno z wykorzystaniem gruntów Skarbu Państwa i ich pozyskiwaniem, ale także z kwestiami związanymi z planowaniem przestrzennym, ponieważ te procedury związane z planowaniem przestrzennym, które musimy realizować, one są często bardzo długotrwałe, co szczególnie w małych samorządach jest bardzo uciążliwe, bo te procedury administracyjne no jednak powodują, że ten czas na realizację konkretnych projektów przedsięwzięć jest bardzo długi. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest aspekt oczywiście finansowy, czyli więcej instrumentów finansowych, które pozwolą realizować zarówno samym samorządom tą politykę mieszkaniową, ale także włączać w to poczucie takiego bezpieczeństwa prawnego partnerów prywatnych, czyli łączenie funkcji społecznych z prywatnymi po to, żeby trzymać też ceny w ryzach. Bo do tej pory widzimy, że mechanizm dotacyjny, który był często stosowany, powodował, że podaż na rynku była, ale jednocześnie bardzo drastycznie rosły ceny i tego chcielibyśmy tutaj unikać. Same pieniądze nie wystarczą, jeśli nie będzie dobrych, elastycznych i mądrych, przemyślanych przepisów, bo gminy też są różne. Różne są potrzeby, różne są wyzwania i chodzi o to, żeby można było, dopasowując te instrumenty do aktualnej sytuacji czy specyfiki danej gminy, rzeczywiście realizować je z korzyścią dla mieszkańców.
8: Rząd pracuje także nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Zielona rzeka na MTP od jutra do czwartku będzie zamknięta. To ze względów bezpieczeństwa w związku z odbywającym się tam Międzynarodowym Kongresem Impact z udziałem przedstawicieli rządów i sił zbrojnych wielu państw, a także ludzi biznesu, kultury i show biznesu. Wśród mówców m.in. Amal Clooney. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy z soboty na niedzielę zawodnicy musieli posłać świecącą piłeczkę jak najdalej. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
11: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
12: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
8: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
13: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
8: Powiedzieli mi Marcin Wesołek z poznańskiego lotniska, a także zwycięzca Dawid Szinto oraz jeden z zawodników Oskar Zaborowski. Dawidowi piłeczkę udało posłać się na 395 metrów. Przed nami święto dla psów małych i dużych. Zbliża się Kejtrówka, czyli coroczny festiwal czworonogów. Impreza na Cytadele z pewnością przyciągnie tłumy, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
14: Jest to tradycyjne wydarzenie, tak jak mówiłem, 18. edycja. Wielką, że tak powiem, wartością dodaną jest to, że zawsze Kejtrówka jako ten piknik edukacyjny towarzyszą latające psy, a to już są zawody ogólnopolskie. Przypominam, że 3 lata temu mieliśmy też tutaj jedyny raz, kiedy te zawody odbyły się poza Stanami Zjednoczonymi Mistrzostwa Świata latających psów. Najwyższy poziom, najlepsi zawodnicy nie tylko z Polski przyjeżdżający i prawdziwi fani tego sportu też przyjeżdżają nie tylko z Poznania, ale dla poznaniaków myślę, że bardzo sympatyczna impreza, co roku Cytadela, tłumy ludzi, którzy tutaj przechadzają się, zabierają także swoje pieski, które także mogą się tutaj chociażby na naszym torze przeszkód pohasać, więc myślę, że coś, co jest bardzo sympatyczne, rodzinne i gromadzi tłumy poznaniaków.
8: W konkursie latających psów wystartuje także Estera Walewska z Rivią.
15: Będziemy startować w latających psach, czyli w zawodach do frisbee, w takich konkurencjach techniczno-dystansowych.
16: Jak to jest wyszkolić latającego psa, albo jak pies może latać?
15: Psy tutaj wyskakują, nie we wszystkich konkurencjach ten skok jest istotny, ale tutaj bardzo często jest tak, że ocenia się też taki wizualny aspekt na przykład występu we freestylu. Psy odbijają się na przykład od naszego ciała, sam trening tutaj musi być regularny i trwa dość długo. W zależności od tego, do jakiej konkurencji chcemy się przygotować, no to albo rok, albo nawet dłużej.
16: No ale rozumiem, że to też jest wiele radości, poza tym, że to intensywny trening.
15: Oczywiście, o to tutaj chodzi. To jest przede wszystkim po prostu zabawa z psem. Frisbee to jest dla psa zabawka, która jest bardzo atrakcyjna i my się razem po prostu doskonale bawimy.
8: Podczas kejtrówki będzie można także odwiedzić stoisko schroniska w Poznaniu. Przygarnąć można na przykład Witani, o której mówi Katarzyna Frąckowiak.
17: Witani właśnie jest taka, że chce się bawić, ale no jest psem ze schroniska. Aha. Tak więc troszkę ją ograniczamy jednak, ponieważ no...
16: Trochę teraz nosi.
17: Nie znamy, tak, nie znamy też jej przeszłości, pracujemy z nią w schronisku, natomiast no troszkę sprawdzamy, jak ona również się zachowuje wśród innych ludzi i innych psów. Nie zmienia to faktu, że kocha ludzi i jest w ogóle super psem.
16: A to taki chyba rozbiegany piesek, prawda?
17: Rozbiegany, tak, rozbiegany piesek. Ona ma 8 lat, nie wygląda. Jest niestety u nas 3 lata. Dlaczego jest 3 lata? Ponieważ jest mało wizualnie interesującym psem, muszę to powiedzieć. Po prostu ankiety są zazwyczaj na inne psy, albo są wybierane inne psy. Czasami jest taka trochę niesprawiedliwość na świecie, szczególnie w schronisku, więc też staramy się ją bardzo wypromować. My mamy nadzieję, a ona ma szansę na to, żeby ten dom znaleźć. Są takie pieski, które są dość długo, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze behawioralnie sobie nie dają rady i musimy z nimi po prostu bardzo długo pracować. Są też bardzo lękliwe, więc ta praca również musi być wykonana. Natomiast udają, zdarzają się cuda i te pieski, które są u nas długo albo są bardzo chore, również idą do domu. To nie jest tak, że to się nie udaje, więc to jest super. Natomiast no cały czas się staramy, aby ich poszło jak najwięcej. Również proponujemy domy tymczasowe dla chorych psów, aby one po prostu lepiej się czuły w domu.
8: A kejtrówka na Cytadeli w najbliższą sobotę i niedzielę.

0: Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 93 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 95 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Pearlmanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery. Baby!

2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni. What

0: don't know exactly what it means.
1: Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
2: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach, ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.
3: Well,

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław, a w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych, grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się, mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.

Poznań. Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

Kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not in Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song?

Kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

0: Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźni. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.
1: All I need is a reason to be by.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej, jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa, zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album, E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem w wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you, tell me.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

2012 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków. Dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego. Tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glot. Zaliczony.

0: FM.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
2: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
1: Usunięcia Zbigniewa Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytano o tę sprawę, ocenił, że ucieczka polityka przed polskim wymiarem sprawiedliwości to wstyd dla jego partii.
3: Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiSu. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami.
1: A przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencję i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzące.
4: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
5: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
4: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
1: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA, Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących

0: ich na pokładzie.
1: I ask for privacy.
0: Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie, znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł i 93 grosze, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
3: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat z bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
0: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu, grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
5: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
4: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
6: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
4: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
0: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyzn, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
7: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
8: Za każdym razem, zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
0: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
9: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
10: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
0: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści, za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
11: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
12: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
13: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
14: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
15: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
16: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
17: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
18: No tak, rewelacja.
19: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
20: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. W pierwszym dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
21: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosu. Nie?
22: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca,
21: który zobaczył pokaz i powiedział: ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
0: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polkę pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13:00.

Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
0: Usunięcia Zbigniewa Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytano o tę sprawę, ocenił, że ucieczka polityka przed polskim wymiarem sprawiedliwości to wstyd dla jego partii.
2: Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiSu. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami.
0: A przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Z kolei minister Sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencję i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzący.
3: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA, Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
5: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzeczył.

0: Przeczą, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie. Znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł i 93 grosze, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
1: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
0: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
3: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
2: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
4: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
2: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
0: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyzn, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
5: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
6: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć, wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
0: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
7: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, przygotowanie czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
8: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
0: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści. Za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
9: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
10: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
11: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
12: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
13: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
14: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
15: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego. No
16: tak, rewelacja.
17: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
18: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. Pierwszy dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
19: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosu. Nie?
20: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca.
19: Który zobaczył pokaz i powiedział, ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
0: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polkę pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13.00.

0: zabrakło nam gwiazd. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: Wobok FM.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Dlaczego Donald Trump napisał: Poczobut jest wolny dzięki wysiłkom moim i Karola Nawrockiego? No, to jest chyba zresztą prawda. A Andrzej Poczobut ogłosił, że wraca na Białoruś. Czy dobrze zrobi?
1: No to jest ogromne ryzyko dla jego życia, bezpieczeństwa, ale to jest człowiek, który kieruje się poczuciem odpowiedzialności za misję, której się podjął. Oczywiście na temat tego, na temat jego zaangażowania bardzo często mówiono, że on świetnie reprezentuje mniejszość polską, z drugiej strony to może wywoływać represje wobec mniejszości polskiej. Moim zdaniem historia przyzna mu rację, że on buduje, on właśnie reprezentuje, on pokazuje, że tak naprawdę Polacy są częścią społeczeństwa białoruskiego i również tego odrodzenia narodowego, które się tam dokonuje i tego narodu politycznego. No to jest, Białoruś jest bardzo ciekawym krajem, bo to jest właściwie jedyny kraj, który uznaje za swoją tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kiedyś zapytałem kolegę, takiego jednego z liderów konserwatystów litewskich, dlaczego, mówię, wy nie uznajecie tradycji? Ja mówię, bo to tradycji Wielkiego Księstwa. Mówię, bo to było państwo słowiańskie, że ich państwo to jest od Mendoga i potem ta 19-20
0: wieczna. No, a Białoruś jest słowiańska.
1: A Białoruś to jest państwo, które zresztą oni mają, wolna Białoruś ma pogoń w herbie i oni uważają swoją tradycję politycznego narodu Wielkiego Księstwa. I Andrzej Poczobut świetnie to reprezentuje. Ja bym, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby został w kraju, żeby był bezpieczny, on się w życiu dość nacierpiał, jeszcze może wielką rolę odegrać, no ale pewnie nie ja wiem, bo chyba nie, jednak władze białoruskiego nie wpuszczą.
0: I to. Ja ani myślę krytykować decyzji pana Andrzeja Poczobuta, bo to jest po prostu bohater dwóch narodów, jak Tadeusz Kościuszko.
1: Tak, Romuald Traugut. I wszyscy, których Białorusini uważają za swoich, i to Mickiewicz.
0: Jak państwo słyszą, rozmawiam z historykiem, a przecież jest pan w Radzie Nowej Konstytucji. To my, historycy, będziemy też pisać konstytucję przyszłości?
1: Prezydentowi powiedziałem, że ważniejsze jest tworzenie historii, odpisania historii.
0: I co, uśmiechnął się, czy zrozumiał?
1: No on już tworzy, no. Więc ja myślę tak, że na pewno jest potrzebny przegląd Konstytucji. Przegląd Konstytucji.
0: A największa wada, co się panu wydaje, że już bez przeglądu widać, że...
1: Największą wadą Konstytucji, ja głosowałem przeciw w referendum. Doceniam to, że to była Konstytucja, która była pisana ze świadomością, że społeczeństwo ją oceni w referendum. Ona była pisana pod społeczeństwo i tak dalej. Dlatego zawiera wiele wątków, które biorą pod uwagę polską tradycję konstytucyjną, ale jej największą wadą to jest brak jasnego zerwania z dziedzictwem perelowskim. Konstytucja niepodległej Polski.
0: W 97 to mogło mieć znaczenie, a w 2026, ale 30.
1: Antyfaszyzm wiecznie żywy, no... W Hiszpanii walczą z generałem Fras, grobu go wyciągają i tak dalej.
0: A czy myśli pan, mimo, w Hiszpanii mimo, walczą z faszyzmem, to my możemy z komunizmem.
1: Mimo
0: będziemy Hiszpanią Europy Wschodniej.
1: Faszyzmem czy nie faszyzmem, to była wojna domowa. Natomiast w Polsce mieliśmy do czynienia, to była wojna domowa, w której no... Hiszpanie bardzo często, jeżeli ich rodziny były po stronie powstańczej.
0: O nie, kochany. Tak to nie będzie, że teraz porozmawiamy o hiszpańskiej historii.
1: Dobra, wracamy
0: o polskiej
1: wracamy do Polski.
0: W Hiszpanii wygraliśmy wojnę domową.
1: W Hiszpanii była wojna domowa. W Polsce były rządy kolaboracyjne. Tak. I tutaj powinna być wyraźna tama. Oczywiście we wstępie do Konstytucji są pewne cenne sformułowania o żalu z powodu czasów, kiedy prawa ludzkie i godność ludzka były łamane i tak dalej. Ale to nie tylko godność ludzka i prawa indywidualne były łamane, tylko ustanowiono rządy kolaboracyjne przeciwko dążeniom narodu do niepodległości i tak dalej.
0: Aczkolwiek wyraźne potępienie. Jako adwokatus diaboli, te rządy kolaboracyjne wyniosły w końcu do władzy ekipę, która też tę władzę oddała narodowi, a potem naród zagłosował za Aleksandrem Kwaśniewskim, za kolejnymi, za Leszkiem Millerem, za kolejnymi przedstawicielami tamtego obozu, czyli może po prostu ja się zgadzam, że to były rządy kolaboracyjne i też żałuję, że konstytucja się nie odcięła w sposób dobitny, ale było, minęło.
1: Te rządy miały drugi aspekt. To były rządy kolaboracyjne wykonywane w ramach systemu totalitarnego. I nie chodzi nawet o jego okrucieństwo, dlatego że bardzo często Stefan Kisielewski napisał taką powieść o braciach Kowalczykach, bo uważał, że to wielka tragedia, kiedy wypuszczono ostatnich więźniów politycznych i oni zaprotestowali przeciwko temu, że w Polsce rzekomo nie ma opozycji, że w Polsce nawet ludzi nie trzeba wsadzać do więzienia. Bo logika komunizmu jest taka. Najpierw zabić kilkadziesiąt albo kilkaset, w Rosji dużo więcej, milionów ludzi, po to, żeby zastraszyć dziesięciokrotnie więcej, a na końcu oswoić społeczeństwo z tym i

0: nowy rząd akceptowany społecznie. Jeżeli widzimy to, co się dzieje w Rosji na przykład, to jak głęboko te struktury mentalne weszły w świadomość społeczeństwa, jak można na nich budować politykę, to rozumiem, czym jest postkomunizm. I dlatego oczywiście, bo mówimy o wadach, co było wadą wtedy konstytucji? Uważam, że tą zasadniczą wadą był brak tego aktu fundacyjnego nowego państwa. Nie, jak to mówią komuniści, postkomuniści, jak zwał, jak to nowego ustroju, tak się mówi, nowy ustrój, czasy dawno minione, wszystko z takim jakimś półuśmiechem i tak dalej, a tymczasem naprawdę przed nami w 89 roku dostaliśmy dar od opatrzności, stanęło zadanie budowy niepodległego państwa, nie żadnej transformacji ustrojowej i ta konstytucja powinna fundować tak naprawdę nowe państwo i brak tego, żeby dać mandat i społeczeństwu, władzom tego państwa do głębokiej przebudowy strukturalnej instytucji i przez to również do emancypacji społeczeństwa.
1: Tylko
0: no to była
1: ta największa wada. Mam wrażenie graniczące z pewnością, żebym skończył, że dzisiaj chodziłoby raczej o to, i nawet po składzie Rady Konstytucyjnej można by pomyśleć, a może rzeczywiście mam rację, nie żeby odciąć się od Polski komunistycznej i postkomunistycznej, ale żeby odciąć się od Polski Donalda Tuska, która jest taką Polską pisaną z małej litery, taka nieprawa Polska. I to budzi moje zastrzeżenia, ponieważ albo mamy demokrację i wtedy wszyscy uznajemy jako taką możliwość gry każdego, w tym premiera, przewodniczącego Rady Europy i tak dalej, i tak dalej. Albo mówimy tak, teraz wreszcie odetniemy się od tej Polski 30-paru%, która od czasu do czasu wygrywa wybory i zrobimy taką konstytucję, że nie wygrają wybory ci, którzy naprawdę nie czują w sobie Polski.
0: Nie.
1: Abyś tak po plecach włos taki jeży po prostu.
0: Nie sądzę, że prezydent jest realistą i wie, że wszystkie próby pisania konstytucji czy pisania ustaw dla konkretnej władzy bardzo często się obracały przeciwko niej. Ja nie będę za bardzo w historii, ale mógłbym na ten temat już z historii tego wieku powiedzieć parę ciekawych rzeczy, w jaki sposób ułatwianie sobie sprawowania władzy obracało się na końcu przeciwko tej władzy, bo było łatwe w walce z tą władzą, kiedy społeczeństwo zdecydowało inaczej. W moim przekonaniu intencja prezydenta jest zupełnie inna, zresztą o tym podziale głębokim mówił. A moim zdaniem to nie chodzi tylko o demokrację, bo generalnie się zgadzam, ale nie chodzi tylko o to, że oni mają mandat społeczny, ale w ogóle chodzi o myślenie, takie głębsze myślenie narodowe. Jeżeli od połowy XVIII wieku do połowy XX wieku głównym nurtem polskiej historii było dążenie do uobywatelnienia społeczeństwa. PRL to był wielki proces odobywatelnienia. My musimy wrócić do tego ducha tych dwóch wieków budowy tej szerokiej wspólnoty narodowej i pogodzić się z tym, że nie można myśleć tak, jak nie wiem, dowódca jakiejś partii powstańczej w powstaniu stoczniowym, który mówi, że jak chłopi coś donieśli, jak ktoś tam coś doniósł Moskalom i tak dalej, to batem chamów i tak dalej. No ta wściekłość na innych Polaków, to nie jest żadna metoda budowania trwałego porządku społecznego. Konstytucja to są dwie rzeczy. To jest z jednej strony akt woli, ale w swoich konsekwencjach to musi być akt wielkoduszności. I trzeba powiedzieć, że ja mówię, że ta konstytucja, wobec której jestem krytyczny, bo ona ma braki, ale trzeba powiedzieć, że ona ma braki, bo ona jest taka we wszystkim jest połowiczna, ta obecna konstytucja. Ona przynajmniej tą rolę spełniła, ona była aktem woli tej elity udecko-komunistycznej, liberalno-komunistycznej, ale potem ona w jakiś sposób zawierała wątki, które spowodowały, że społeczeństwo w referendum ją przyjęło, zawierało wątki nawiązujące do polskiej tradycji państwowej, w jaki sposób mogła służyć, ale cała ta jej połowiczność, intencja prezydenta, żeby napisać konstytucję godną trzeciej niepodległości. Konstytucja, która w moim przekonaniu w preambule powinna mówić o tym, że zadaniem kolejnych pokoleń Polaków jest zrealizowanie tego potencjału niepodległości, który otrzymaliśmy, a który właśnie zrealizowaliśmy bardzo połowicznie.
1: Myślałem, że nic mnie nie zaskoczy w polskim życiu politycznym, ale przecież tak nie wolno myśleć, bo wiadomo, że to się nie spełni. Stąd nasza rubryka Kto by pomyślał? Partia, która stanowi jakiś daleki klon dawnej Samoobrony, to starsi pamiętają, partia Andrzeja Lepera, wypuściła coś na kształt spotu wyborczego. Dzięki sztucznej inteligencji w tym spocie przemawia sam Andrzej Leper. Zaczyna od takich oto słów. Zostałem zamordowany, ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. I potem podaje nazwę tej partii, a przecież nie znał tej partii, bo póki żył, to jeszcze jej nie było.
0: pogubimy się w świecie tej sztucznej inteligencji. W moim przekonaniu te filmy, które są kręcone z nieżyjącymi aktorami, podobno James Dean ma gdzieś zagrać wkrótce, no, a jeszcze bardziej ci politycy występujący z zagrobu, niedługo może w ogóle jakieś no, głęboka dezinformacja, której możemy się spodziewać, ale mówię, to już ja myślę, że to nie jest zmartwienie naszego pokolenia.
1: No nie wiem, właśnie.
0: Bo to młodsze pokolenie...
1: Miałem nadzieję, że nie jest to zmartwienie, ale nawet widzę...
0: Znaczy, ja w tym sensie, że nie jest zmartwienie, że to się nie pojawi, bo to się już pojawia. Tylko, że nauczyć się radzić z tym musi sobie pokolenie dzisiejszych 40, 30, 20 latków. Jak będzie można wybrnąć z tego życia w świecie, gdzie zaciera się granica nie tylko między fikcją, ale rzeczywistością, ale w ogóle między prawdą a kłamstwem, między prawdą a insynuacją, prawdą a wymysłem. No to... To już jest ich zadanie.
1: Nie tak. No, jest kilku posłów, którzy wykorzystali sprawę zonda krypto, żeby na przykład przedstawić gromadkę pisowców takich rozanielonych, a nad nimi jest napis zonda krypto. Ale to zrobiła sztuczna inteligencja, bo nie było takiego zjazdu zonda krypto, na który przyjechali pisowcy.
0: Tak jak Titanic i tak dalej, no, te zabawy wszystkie. Ja myślę jedno, że jeżeli to robi jakaś marginalna partia, która chce się podpiąć pod specjalną tradycję samoobrony i tak dalej, ale naprawdę w relacjach między PiS-em a Konfederacją takich zabaw być nie powinno. Bo to jest fajne, no panowie się świetnie bawicie. To jest, jak ktoś lubi się pośmiać z życia publicznego, to jest zabawne. Tylko dla mnie naprawdę Polska nie jest rzeczą śmieszną i moje poczucie humoru tu się kończy, jak widzę te wszystkie Titaniki, nie Titaniki i tak dalej.
1: No, przypomnę, że jednak wciąż liderem jest Dariusz Matecki, liderem klikalności, bo on zrobił naprawdę dowcipne. To muszę przyznać, że to po prostu ten ruszyło 10 na 10. W lutym takie nagranie, jak Donald Tusk podczas głosowania na Sejm wypuszcza SMS-a, oczywiście po niemiecku. I tam było napisane, tłumaczyłem na polskie, zadanie wykonane.
0: No właśnie.
1: Tyle, że Dariusz Matecki mówi tak, przecież było oznaczone, że to sztuczna inteligencja. Tak, przez pierwszą chyba sekundę tego filmiku pojawiło się słowo AI, ale potem były prawdziwe kawałki sejmowe i dopiero po tych prawdziwych była ta sztuczna inteligencja. Ale... Czyli jak ktoś nie jest bardzo taki, nie ma tego wiernika jeszcze zrobionego, to nie mógł tego dostrzec. Ale... Powiedział, Gordon Tusk, to bezczelny po prostu agencina, nawet się z tym nie kryje.
0: Panie redaktorze. Czy Janko, jak wolisz, wszystko jedno.
1: No prawda, ja tak, że się znamy i kibicujemy temu samemu zespołowi.
0: Może by zrobić, tylko problem jest taki, bo można by zrobić lupanaria, na przykład jakąś oktawę 1 kwietnia. Zły. I przez tydzień sobie robić
1: karnawał po prostu,
0: i potem
1: tak?
0: Ten. Tylko, że najgorsze to jest to, że prima aprilis na ogół przypada w poście. Albo w oktawie Wielkanocy, no i są rzeczy ważniejsze i nie wypada. Ale mówię, jakąś inną datę znajdźmy i mówię, przez tydzień na przykład niech ci najdowcipniejsi posłowie się w to bawią i tak dalej. Na końcu zróbmy we wszystkich stacjach telewizyjnych audioterę. Tak. To wygrał, to był bardziej zabawny.
1: Dzisiaj ma ten, na przykład w Senacie miejsce dożywotnie.
0: I potem wrócimy do rzeczywistości. No, dożywotnie to nie, może powiedzmy tydzień w Senacie.
1: Przesadziłem.
0: Nagrody. Tydzień lupanariów, tydzień w Senacie.
1: To. Ale no to zupełnie poważnie. W Konfederacji, bo zwykle jest spór Konfederacji z Konfederacją Brawna, jakoś do tego przywykliśmy, ale teraz mamy ostry spór, myślę, że ostry, bo werbalnie zarysowany, o wypowiedź Mentzena, którą skrytykował Krzysztof Bosak. I ta wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego jest nie tylko obraźliwa, ale niezgodna z prawdą. Czyli bardzo mocno staną po stronie kogoś zaatakowanego. A przecież Sławomir Mentzen podkręca jeszcze to pokrętełko, prawda, temperatury. Mówi, żałuję, że powiedziałem, że tylko, że jest nienormalny. Powinien powiedzieć mocniej, czyli zdecydował się na spór wewnątrz konfederacyjny. Czy ja to dobrze odczytuję?
0: No naprawdę myślę, że przewodniczący Mentzen powinien posłuchać współprzewodniczącego Bosaka i dać sobie spokój. Dlatego, że naprawdę kontynuowanie tej tradycji, robienie tego Korwina Mikke 2.0 i tej tradycji dezawuowania państwa, no przecież muszą być jakieś instytucje, które nas łączą. No cokolwiek by nie było. No mówię, Wojsko Polskie, wszystkie służby państwa polskiego, policja, wszystko tam, bo nie dojrze się o sądy, kłócimy, to jeszcze przestaniemy wojsko szanować. Naprawdę, no, młody człowiek powinien sobie dać na wstrzymanie. Tym bardziej, że głosowało na niego wielu ludzi poważnych. Jak sam twierdzi, że głosowali na niego bardzo mądrzy ludzie, więc ja bym apelował, że naprawdę dał sobie na wstrzymanie.
1: No, ale też prawda jest taka, że słusznie powiedział, że rezerwa ma bardzo wysoki próg wejścia wiekowy i tam jest wysoka przeciętna wieku, to prawda. Aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby Sławomir Mentzel chwalił się swoim stosunkiem do służby wojskowej. Nie jest tak, że w Konfederacji, teraz no tak
0: serio. Jest miłośnikiem broni, to jest miłośnikiem broni.
1: Konfederacja jest strasznie... Wiesz, mówiłeś o Korwinie Mikke. Ja pamiętam w latach 90. w piśmie Najwyższy Czas, bo taka bardzo zabawna rubryka Postępy Postępu, ale niemal wyłącznie te doniesienia były z Ameryki. Bo rzeczywiście było coś takiego w ówczesnym ugrupowaniu Korwina Mikke, że ono było strasznie amerykańskie, że chodzi o zakres poruszanych spraw, rzeczy, które nas poruszają. To jakby w Polsce było mało w latach 90. Cały czas to Ameryka, Ameryka, Ameryka. I w Konfederacji odczuwam tego podobnego ducha, że to jest problemem, czy Polak może mieć broń u siebie w domu, ale to jest problem z Ameryki wzięty i to w zupełnie innym kontekście. U nas, wiadomo, jesteśmy w Europie i tak dalej. Natomiast, żeby pójść do wojska, odsłużyć swoje dla ojczyzny, nieraz w warunkach no, takich sobie, prawda? I niekoniecznie z wielkim sensem, bo wielkie instytucje nie gwarantują ci sensu, prawda? To nie. Walczyć o dostęp do broni, zapisać się na strzelnicę do koła myśliwskiego, ale żeby tak normalnie pójść w kamasze na te parę chociażby tygodni, że, no, to jakoś nie są chętni. To,
0: ja bym
1: to
0: bardzo,
1: za patriotyzm militarny.
0: Ja bym bardzo przestrzegał Konfederację przed wpisywaniem się w taką bardzo żywą u nas tradycję, którą ja określam jako anarchonacjonalizm. To jest to przekonanie, że po pierwsze państwo jest głównym wrogiem narodu.
1: Tak.
0: To jest ta XVII-XVIII wieczna obsesja absolutum dominium, żeby czasem państwo polskie nie miało władzy. No drugi kanon to jest ojczyzna, to wielka zbiorowa należność. Przepraszam Norwida za tą parafrazę. No, oczywiście to miało swoją wersję w samoobronie, gdzie to były przede wszystkim roszczenia, a to też ma swoją wersję libertariańską Konfederacji, gdzie nie chodzi o tak zwany socjal, o te roszczenia socjalne, ale chodzi o zwalnianie z obowiązków. Żeby było dokładnie tak, jak, no, żeby było to, przeciwko czemu ksiądz Skarga protestował, to znaczy pusty skarb i tak dalej. No i po trzecie, trzeci kanon anarchonacjonalizmu, że najlepszą polityką jest brak polityki. I teraz, kiedy Konfederacja wybrała sobie dwóch przewodniczących, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzela, to ja mówiłem, że to jest bardzo nowoczesne rozwiązanie, bo dzisiaj demokracje w całym świecie zachodnim przeżywają taką mutację, pojawiają się nowe ruchy polityczne, stare się kończą i tak dalej. I na tle tego, jeżeli powstanie nowy, autentyczny ruch społeczny, to w bardzo wielu partiach, od lewa do prawa, pojawia się taki fenomen współprzewodnictw, kolegialnych kierownictw, że jest jeden, dwóch, trzech, czterech nawet przewodniczących, ale to jest wyraz tego, że duże grono chce prowadzić wspólną politykę. Ja miałem nadzieję, że tak będzie, że tych dwóch liderów pokaże, że nie tylko są w stanie się dogadać w kwestii interesów wyborczych, ale prowadzić wspólną politykę. Tymczasem no, Konfederacja miała trzy, teraz już dwie, no bo pan Braun i jego środowisko...
1: Jego noga.
0: Mieli trzy polityki w Parlamencie Europejskim. W Sejmie w czasie głosowań bardzo często dwie polityki. Tu powstaje wielkie pytanie do Konfederacji, ale to jest pytanie państwowe, więc być może dla libertarian zupełnie nieistotne. To jest pytanie, czy grono, które nie jest w stanie zawrzeć kompromisu w swoim gronie, w swoim środowisku, jest w stanie wziąć odpowiedzialność za rząd i zawrzeć jakiś kompromis państwowy.
1: I
0: bronić jako wspólnej polityki, w której się realizuje swoje priorytety, ale też się przyjmuje cudze priorytety i mówi się tak, to jest solidarność narodowa, to jest wspólna. Więc mówię, to jest wielkie pytanie do nich, czy będą to w stanie zrobić, ale mówię, no to jest ten kabaretowy wątek, już naprawdę te wrotki, race i inne, niech już skończą. To już starczy. Niech pomyślą o tym, że naprawdę idą wybory i niedługo przyjdzie być może czas odpowiedzialności. Odpowiedzialności nie tylko wobec tak zwanego swojego elektoratu, wobec tych najmądrzejszych ludzi, którzy na nas głosują i tak dalej, którzy nawet nie potrzebują przywództwa i stanowiska swoich przywódców w kwestii wyborów prezydenckich, tylko przyjdzie czas odpowiedzialności za całe państwo. No i jest pytanie, czy to jest wartość. No dla Krzysztofa Bosaka na pewno, a czy dla jego kolegów, no zobaczymy.
1: Wojciech Cejrowski, Synowusz.
0: Piękna postać.
1: Śladem, no, powiedziałbym, że tak bez tutaj, bez grymasu, zasłużono dla polskiej prawicy, bo mówię, w latach 90. Akurat tak się złożyło, że nie politycy, ale Wojciech Cejrowski dał wielu prawicowcom poczucie, że nie są od macochy, prawda? Że to naprawdę, też jest nurt poważny. Ale teraz...
0: 30 lat temu, kiedy Cejrowski robił swój program, ten kowbojski...
1: WC Kwadrans.
0: Tak, WC Kwadrans, to naprawdę on walczył o rzeczy. Dzisiaj to jest wyważanie otwartych drzwi.
1: No dzisiaj
0: wtedy
1: on jest
0: tak naprawdę.
1: On jest się Trumpowcem, a dzisiaj ogłosił się parę dni temu post-Trumpowcem, bo podobnie jak część amerykańskiej MAGA uznał, że Trump jest chyba no, za mało Trumpowski, no, za mało jest cukru w cukrze. A to słuszne. To możemy Cejrowskim się nawet tutaj posłużyć.
0: Ja myślę, że to jest kwestia tego, no mówię, no a mamy Cejrowskiego.
1: Mamy.
2: Masa jest rozczarowanych osób. Masa jest przestraszonych tą sytuacją, bo kto nas kontroluje na takim poziomie, że nam sprzedawali przez 10 lat faceta, któremu uwierzyliśmy i on chyba nie kłamał. Jak to jest zrobione, że teraz nagle kłamie? Pod naszymi audycjami, no to ja dostaję głównie bęcki, bo ja byłem sprzedawcą Trumpa, mnie to fascynowało. No skoro byłem wysłany jako korespondent do Ameryki, to ja sprzedawałem takie kiełbasę, że fantastyczne rzeczy się dzieją i ludzie też się cieszyli, słuchając naszych audycji, że to może do Polski kiedyś dojdzie.
1: Za mało cukru w cukrze.
0: No, prezydent Trump obiecywał, że nie będzie wojen, a wojny są bez przerwy. No, znowu tak wracając sobie do wcipów, no, gdyby to się działo na innej planecie, no to stwierdzenie, że Szwedzka Akademia Nauk nie dała pokojowej nagrody Nobla, więc się przestała interesować pokojem, będzie prowadził wojny. No, było bardzo zabawne, ale ludzie giną i tak dalej. Przy czym ja uważam, że w wypadku Donalda Trumpa trzeba odróżniać dwie warstwy. Bo jedna warstwa to są wszystkie te jego sposób wyrazu, ten przekaz i tak dalej, który no, od czasów McLuhana wiemy, że medium jest również nośnikiem treści, że to nie jest neutralne to, jak się wypowiadamy, ale jedno to są te jego tweety i tak dalej, no często tam traktujące bardzo lekko sprawy bardzo poważne. Ale druga rzecz...
1: No, przypomnę, że jak pierwszy był atak na Iran, taki tylko bombowy, to prezydent Stanów Zjednoczonych zamieścił taki filmik z przebojem bombing, bombardowanie, prawda?
0: No tak, nie, no ale wszystkie te w Gazie, ta turystyka, to zniszczenie cywilizacji irańskiej, to mnie przeraziło, to zniszczenie, bo no wiadomo, że jako Sarmaci być może jesteśmy pochodzenia częściowo irańskiego. Natomiast, no mówię, no jak Persowie weszli do Jeruzalem, no to weszli do Bazyliki Grobu Bożego, zobaczyli tam trzech mędrców, że mówi, ubrani po naszemu, że to nasi tam Sarmaci, Medowie, Partowie i tak dalej, Persowie, no i zostawili Bazylikę Grobu Bożego. I naprawdę, no nie wiem, no te żarty, ale mówię, ale to jest jedno. Ale z drugiej strony, patrząc poważnie, z punktu widzenia geostrategii, to w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone naprawdę muszą coraz bardziej liczyć się z wojną na wszystkich frontach, na Dalekim Wschodzie, z Koreą Północną i Chinami, w Europie, no, polityka Trumpa wobec Rosji jest dwuznaczna, ale wszystko jest możliwe, no. Stany Zjednoczone są ciągle częścią NATO, a polityka Rosji wobec Europy Środkowej, nie mówiąc o wschodniej, jest groźna. No i wreszcie na Bliskim Wschodzie. I w tej sytuacji istnienie mocarstwa, które zbliża się do statusu nuklearnego, to jest poważny problem. To jest poważny problem i żaden przywódca państwa ponoszącego globalną odpowiedzialność nie przyglądałby się temu ze spokojem. Tylko problem, że Trump po pierwsze nie antycypował tej polityki, bo nie mówił o tym, mówił rzeczy przeciwne. I po drugie, no zamiast to tłumaczyć, no znowu wracamy do tego.
1: Są takie elementy jednak brutalnego show w tym, co robi prezydent Ameryki.
0: I wszyscy wojny, myślą, że to jest tak.
1: Show z wojny to coś, co przekracza moje możliwości pojęcia. Tylko, być może nie tylko moje.
0: Obrońcy mówią, że to jest skuteczne. Tylko w moim przekonaniu zawsze warto się z tą skutecznością zastanawiać, jakie są skutki tej skuteczności. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz, no ten przekaz nie jest neutralny.
1: Widziałem taki sondaż przed 1 maja, z którego wynikało, że Władimir Putin ma lepsze oceny w Europie Zachodniej niż niż Donald Trump. Chodzi o to, że w ogóle w Europie Zachodniej jest sporo takiego deklarowanego antyamerykanizmu i gdyby rzecz cała się działa przed wojną putinowsko-ukraińską, to też bym się spodziewał, tak, że tam, prawda, kolejni prezydenci, zwłaszcza ci niedobrzy republikańscy, mieliby gorsze notowania. A wtedy idealizowano Putina, który gdzieś tam siedział daleko i był spokój. Teraz już wiadomo, że to zbrodniarz, a mimo to spora część ludzi zaznaczyła w tym badaniu jednak Putin. Na złość Trumpowi przecież, nie z miłości do Putina chyba.
0: Spójrzmy na Francję. Był Eric Zemmour w Muzeum Jana Pawła II, gdzieś spotkanie go zapytałem, tam mówi o Polsce i Francji.
1: To taki prawicowy, znany publicysta, który w pewnym momencie wkroczył na drogę walki o prezydenta.
0: Rodzaj alternatywy dla ruchu, dla zjednoczenia narodowego, czyli mniej więcej tam, gdzie... Porównanie do Konfederacji nie jest najtrafniejsze, ale mówię mu, że no, stosunki polsko-francuskie wszyscy byśmy chcieli odbudować, ale jest w naszych stosunkach zawsze pewien przeklęty problem od 200 lat, który nazywa się Rosja. No i na to mówi, to było przed wojną na Ukrainie, a trzeba powiedzieć, że Zemmour to był jeden z ludzi, którzy o samym państwie ukraińskim pisali rozsądniej niż wielu innych polityków we Francji, którzy uważali, że to jest w ogóle część Rosji. On mówi, że to jest część interesów Rosji, pamięci, ale Ukraina to jest naród, który ma własną kulturę, własną historię i tak dalej. Ale Zemmour mówi, no ja jestem przywiązany do Poloda, tęsknię za Imperium Francuskim, za Imperium Kolonialnym, moja rodzina jest z Algierii. Mówi więc, ja rozumiem Putina, który tęskni za Imperium Rosyjskim. I to jest tak zwana radykalna prawica. Ale Mélenchon, czyli radykalna, ta najbardziej radykalna, proimigracyjna lewica, tak samo, dlatego że Putin walczy z Ameryką, jest przeciwnikiem kolonializmu, imperializmu amerykańskiego i tak dalej. Czyli on w Europie Zachodniej no, zbierał może nie zewsząd, ale praktycznie zewsząd, na pewno z dwóch brzegów, a jeszcze w środku robił interesy. Tak jak w wypadku Angeli Merkel i tak dalej. Więc to, że... A z kolei Trump, no rzeczywiście, no, moim zdaniem wypowiedź Wojciecha Cejrowskiego bardzo reprezentatywna, bo różne nadzieje, ale bardzo wielu z nas z Donaldem Trumpem wiązało, czy wiąże. Czy wiąże, że on jakoś się wykaraska ze swojej polityki i tak dalej.
1: No tak, ale miał
0: natomiast
1: taki...
0: dla Europy, no dla tej establishmentu europejskiego, no to był zły duch. Natomiast Putin, no ciekawy polityk. W innym obszarze cywilizacyjnym i tak dalej.
1: A propos establishmentu, słowo się rzekło. Prezydent Finlandii, Alexander Stubb. Im silniejsza niemiecka armia, tym silniejsza i bezpieczniejsza Europa. Chcę dużej niemieckiej armii. No, wypowiedział się tak po spotkaniu z prezydentem RFN. A prezydent wchodzi o to, że Finlandia akurat ma bardzo rozsądny wizerunek tego, czym są imperia i wiadomo, że z Rosją mają bardzo długie doświadczenia negatywne i one są dobrze tam utrwalone. Widzi, no to nie jest przypadkowe, że powiedział o tych Niemczech, że tu nadzieja, prawda?
0: Niemcy pomogli Finom zachować niepodległość w czasie wojny kontynuacyjnej tak zwanej, bo w czasie wojny zimowej obronili się sami. Potem w czasie tej wojny, się chyba nazywa Karelska, czy tak, musieli przejść na stronę Sowietów i skutecznie to zrobili w 1944 roku i też im pomogło zachować niepodległość, że pomogli odwrócić front, ale pomiędzy była wojna kontynuacyjna, gdzie byli po stronie Niemiec jako demokratyczne państwo i no i mówię, to im pomogło zachować niepodległość po wojnie, podzielili losu.
1: Ale chyba nie z powodu sentymentu, tak uważa pan prezydent.
0: Nie, ale
1: niemiecka armia to przyszłość Europy, bezpieczeństwo Europy.
0: Finlandia niezwykle ciekawy kraj. To, co mi najbardziej uderzyło, jak byłem w Finlandii, to jak patrzyłem na portrety, obrazy w różnych budynkach urzędowych, że oni mają wielki sentyment do Imperium Rosyjskiego. Że wtedy tak naprawdę należeli do, no może zjednoczonej Eurazji, od granic Szwecji po Pacyfik i tak dalej. Wiesz, to było eleganckie państwo. Mannerheim mógł być oficerem, wysokim oficerem rosyjskim i późniejszy prezydent stacjonował w Warszawie i tak dalej.
1: No ale powinniśmy za Finlandią pójść.
0: Ale niepodległość pomogli zachować im Niemcy, więc mówię to, że oni mają inny stosunek emocjonalny do tych wszystkich rzeczy. Natomiast my, no powinniśmy być świadomi.
1: Estonia nie będzie miała podobnie.
0: Dzisiaj Niemcy są naszym sojusznikiem, oczywiście. Natomiast ja mówię wtedy, jeszcze jak kanclerz Scholz ogłosił Foreign Affairs taki duży artykuł o Zeitenwende, o tym, jak Niemcy przygotowują się do nowego świata i tak dalej. On tam mówił o tym, że Niemcy po pierwsze muszą zagwarantować federalizację Europy, to znaczy rozszerzyć zakres decyzji podejmowanych wbrew poszczególnym rządom przez większość w Unii Europejskiej. Po drugie, że muszą się dozbroić. Po trzecie, zmienić swoją mentalność. I tam Scholz używał cały czas takiej formuły Niemcy i Europa. Niemcy i Europa. Właściwie dla nich to są dwa pojęcia takie równoznaczne. No to powinniśmy być jednak świadomi, że to złudzenie, że dwa państwa demokratyczne nie mogą prowadzić, szczególnie w epoce prezydenta Trumpa, że dwa państwa demokratyczne nie mogą prowadzić wojen, że państwo demokratyczne nie może zagrażać innemu. Ja mam, szczerze mówiąc, do tej nowej tendencji w Niemczech bardzo ambiwalentny stosunek. Przy czym, jak mówię ambiwalentny, to wcale nie znaczy, że to są wyłącznie obawy i tak dalej, powtórzę jeszcze raz. Niemcy są dzisiaj naszym sojusznikiem. Natomiast pamiętajmy o tym, że polityka państw się zmienia, systemy polityczne również, rządy również. Jeżeli Niemcy się zbroją, to jest tylko sygnał dla nas, że po pierwsze my sami powinniśmy naprawdę budować swoją siłę i po drugie mieć świadomość konieczności samodzielnego myślenia politycznego na długą metę, bo Niemcy myślą samodzielnie, inne państwa też myślą samodzielnie, Finowie myślą samodzielnie, zmienili swoją politykę po pół wieku, wyszli z neutralności, która wydawała się wieczysta i są dzisiaj też naszym sprzymierzeńcem w NATO i my też musimy myśleć bardzo elastycznie, bardzo kreatywnie i przede wszystkim o Polsce, zawsze przede wszystkim.
1: Państwo widzą problem, rozmowę z Markiem Jurkiem polega na tym, że jakiego byśmy rzucili hasło, państwo, nazwisko, pojęcie, to jest gotowy wykład. Skąd masz taką pamięć, to aż boję się myśleć, skąd to się bierze.
0: Problem rozmowy z tobą. Nie wiem, czemu. Ja mniej mówię o historii z kim innym, ale to...
1: Bo wiesz, bo jest taka kategoria ludzi niespecjalnie mądrych, która potrafi u innych wywoływać lepsze to dobro. Ja jestem takim człowiekiem i uważam, że to jest strasznie fajnie, że tak mnie Pan Bóg obarczył takim brzemieniem. I dźwiga mnie, proszę Państwa, z wielką radością. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tobie, już wiem, że tobie.
3: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.